Forget all your troubles. When you have breakfast,

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

pray the Lord my soul to keep. And if I die before I wake,

słońcu, kiedy spadł pierwszy śnieg. Jadąc tędy doznał radości mocnej, bez przyczyny.

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.

Polskie Radio Dzieciom. Na dzień dobry.

znam, już mówię ci. Oto pierwsza z nich. Powiedz siad, a ja siadam. Powiedz waruj, ja już leżę. Mówisz poproś, proszę ładnie. Daj mi łapkę, a ja daję. W kółko mogę się...

0: Autopromocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Minęła siódma, Martyna Chuderska i Zosia Montowska. Witamy w poranku Polskiego Radia Dzieciom 14 września.

No może są tacy szczęśliwcy, którzy nie muszą rano wstawać 5 minut po godzinie 7. No ale my do nich nie należymy, proszę Państwa. My dzisiaj wstajemy i spędzamy najbliższe 2 godziny we wspólnym towarzystwie i mam nadzieję, że będziecie się dobrze z nami bawić, z Polskim Radiem Dzieciom. Dzisiaj przy telefonie czuwa Zosia Montowska, która będzie od Was telefony odbierać. 22 645 20 55. Proszę się nie krępować. Telefonujemy do Polskiego Radia Dzieciom. Czekamy tutaj na Was z niecierpliwością. Dzisiaj do zdobycia będą też zaproszenia do jednego z zaprzyjaźnionych teatrów. Na razie jeszcze nie zdradzam, do którego. A z Teatrem Groteska, a konkretnie z Pawłem Kuźmą, reżyserem spektaklu Dzika Banda, połączymy się około godziny 8:30. Dzika Banda to jest pierwsza w tym sezonie premiera w Teatrze Groteska. A propos premier, to bardzo dziękuję za spotkanie w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego w ostatnią sobotę. Cykl koncertów Alfabet Orkiestry wystartował. Pierwszy wspaniały koncert i spotkanie za nami. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że ci, którzy nie dotarli do studia koncertowego, słuchali transmisji w samo południe. Tkaliśmy, tak mogę powiedzieć, z pajęczych sieci piękną opowieść bajkową. Mam nadzieję, że przypadło Wam do gustu. Pięknie dziękuję za wszystkie spotkania, za cudowne laurki, pracę, uśmiechy i serdeczności. Kolejny koncert 10 października. M jak mistrz, będą grali mistrzowie, będą grali ich uczniowie, więc mam nadzieję, że to będzie też taki format, który Wam się spodoba, bo wiem, że bardzo lubicie, jak na scenie pojawiają się dzieci, czy też grające, czy śpiewające. I tak właśnie 10 października będzie. Dzisiaj w poranku słowo dziki będzie wybrzmiewało w wielu różnych kontekstach. Dzika banda to jest jeden z tematów, których dotkniemy, ale dzikości będziemy poszukiwać i w przyrodzie, i w kontekście zwierząt, roślin, natury, takiej nietkniętej przestrzeni i przyrody, bo z tym też dzikość kojarzyć się może. No i pytanie do Was, jak słyszycie słowo dziki, to co przychodzi Wam na myśl? Ja dzisiaj przyniosłam jedną z moich ukochanych książek, trochę będę szaleścić, zatytułowaną Dzika. Z okładki patrzy na mnie taka piękna, dzika dziewczynka, która ma czuprynkę bujną, w czuprynę wplątane liście, wplątane kwiaty, jest uśmiechnięta od ucha do ucha i ma takie wielkie, piękne, brązowe oczy. Książek związanych z dzikością będzie dzisiaj trochę więcej, no i sporo propozycji, więc jeżeli będziecie chcieli z nich korzystać, to proszę się częstować. Za chwileczkę oczywiście sprawdzamy pogodę. Dziś troszkę chłodniej i deszczowo, i taki będzie początek tego tygodnia. O godzinie 7:30 budzik rodzinny, czyli zabawa dla dorosłych. Można zdobywać radiowe niespodzianki, to przypominamy, tak? Około godziny 8:00 poranna gimnastyka, chronimy kości od starości. Będzie można też zdobyć piosenkę w zamian za propozycję śniadaniową, więc dużo

co w poranku będzie się dzisiaj działo. Już 9,5 minuty po godzinie 7. Serdecznie zapraszam do rozmów i do przesłania też korespondencji na adres dzieci@polskieradio.pl.

0: pogoda.
1: Mgły poeci musieliby sobie wyczarować, ale trochę deszczu dla pomidorów to na pewno. Dzisiaj dominuje duże zachmurzenie. Tylko na zachodzie po południu mają pojawić się większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Prognozowane są, proszę Państwa, przelotne opady deszczu, lokalnie także burze, szczególnie w centrum i na południu kraju. Przydadzą się parasole. Na wschodzie, południu i w centralnej Polsce suma opadów może miejscami wynieść około 10 mm. O, i to wcale nie aż tak dużo. Temperatura maksymalna od 17 do 20 stopni. Chłodniej nad morzem, to wysyłamy Wam tam dużo ciepła ze studia, 16 stopni na terenach podgórskich, no i najchłodniej od 14 do 16 na południu Polski, wiatr słaby, umiarkowany, miejscami oczywiście może być porywisty, wiał będzie

zachodu i z północnego zachodu. W nocy też zachmurzenie duże się utrzyma, chociaż możliwe są przejaśnienia i rozpogodzenia. O tym, jak będzie wyglądał wtorek, oczywiście będziemy opowiadać Wam jutro. Ale proszę ubierać się na cebulkę, bo ranki są chłodne, i zabierać parasole, bo na pewno się przydadzą. A deszcz to też przyjemności, bo można poskakać przez kałuże.

18,5 minuty po godzinie 7, to sprawdzamy, czy Państwo śpią. Szczególnie interesuje nas, czy śpią mieszkańcy Szczecina, albo ci, którzy w okolicach tego pięknego miasta mieszkają, bo mamy dla Was podwójne zaproszenie na spektakl grany już 19 września o godzinie 15. Spektakl nosi tytuł Akuku i jest adresowany do najmłodszego widza. Dotyczy kształtów, dźwięków, kolorów. To taki spektakl inicjacyjny. Jeżeli maluszek jeszcze nie był w teatrze, to bardzo dobra okazja, żeby się wybrać na scenę najnajową. Wskoczyć, najlepiej w skarpetkach albo na boso. Gwarantowana jest też doskonała zabawa po spektaklu, więc warto zostać chwilę i zarezerwować sobie trochę więcej czasu. A żeby zdobyć podwójne zaproszenie, trzeba odpowiedzieć na pytanie. Rzecz w spektaklu dzieje się w niezwykłej kolorowej krainie.

0: krainie. Pewnego dnia w krainie tej z jaja wykluwa się pewne stworzonko. Uwaga, uwaga, teraz będzie zagadka. To zwierzę żyje nad Nilem, a w paszczy zębów ma tyle, że nawet gdy leży grzecznie, liczyć je jest niebezpiecznie. O jakiego zwierzaka chodzi? Jeszcze raz przypomnę, że czekamy przede wszystkim na telefon od mieszkańców Szczecina lub okolic. Zaproszenie jest do Teatru Pleciuga. 22 645 20 55. Można też szybko do nas napisać na adres dzieci@polskieradio.pl. Kto pierwszy, ten lepszy. To zwierzę żyje nad Nilem, a w paszczy zębów ma tyle, że nawet gdy leży grzecznie, liczyć je jest niebezpiecznie.
1: Ja ci nie dam, ja ci nie dam.

0: Cieszę się, że ktoś do nas telefonuje, bo takie dobro, jak podwójne zaproszenia do Teatru Pleciuga, no nie może się zmarnować. Spektakl Akuku grany już w najbliższą sobotę, czyli 19 września o godzinie 15. Tekst do tego spektaklu napisała pani Maria Jamińska. Pani Maria też wyreżyserowała ten spektakl, przygotowała scenografię. Muzyką oplótł go Jacek Wierzchowski. Koniecznie biegnijcie zobaczyć, co tam się wydarzy. No, gdyby ten Szczecin piękny był troszkę bliżej, to bardzo chętnie sama wskoczyłabym na scenę Najnajową. Zosia dyskutuje jeszcze z jakimś sprytkiem, który zna odpowiedź na moją zagadkę. Jeszcze raz ją przypomnę. To zwierzę żyje nad Nilem, a w paszczy zębów ma tyle, że nawet gdy leży grzecznie, to liczyć je jest niebezpiecznie. Do tego stworzenia lepiej się nie zbliżać. Na pewno można by było zaliczyć go do zwierząt dzikich. A propos naszego dzisiejszego tematu, to tak powolutku naprowadzam, bo o godzinie 7.30 będzie rodzinny budzik i rodzice mogą spodziewać się jakichś pytań związanych z dzikością. Więc żeby Państwo nie byli zaskoczeni, bo wiem, że włączacie Polskie Radio dzieciom o poranku po różnych porach, czasami przed 7, czasami troszkę później, różnie to bywa. A już teraz będę miała przyjemność porozmawiać z osobą, która chce zdobyć zaproszenia. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Adasiu, czy to ty?
1: Tak.
0: Cieszę się. Z tej strony Martyna, miło, że dzwonisz. Czy ty mieszkasz w Szczecinie?
1: Mieszkamy w Lublinie, ale mamy koleżankę.
0: A, czyli wy wspaniałomyślnie koleżance przekażecie zaproszenie.

0: Proszenia.
1: Tak.
0: No, ale jesteś dobrym kolegą. No brawa dla ciebie, bo pewnie wiesz, jakie zwierzę żyje nad Nilem i w paszczy zębów ma tyle, że nawet gdy leży grzecznie, to niebezpiecznie je liczyć.
2: Krokodyl.
0: Krokodyl, dokładnie, brawo. No pięknie. A ty widziałeś kiedyś krokodyla?
2: Nie. Janek widział, na mój kolega.
0: Kolega widział. No, ciekawa jestem, czy naprawdę krokodyl się wykluje z jajka w Teatrze Pleciuga, czy nie? Czy to będzie tylko taki krokodyl na niby? Jak zapytasz koleżankę, to pewnie ci odpowie. No to gratuluję w takim razie zdobycia zaproszenia. Mam nadzieję, że koleżance spektakl się spodoba. A ty masz jakieś plany weekendowe? Co ty będziesz robił? W sobotę? Czy to jeszcze tak daleko do weekendu, że o tym nie myślisz?
2: Nie wiadomo.
0: Jeszcze nie wiadomo. A jak ci się dzisiaj zaczął dzień?
2: Dobrze. Długo, panie.
0: Wyspałeś się? Tak? To dobrze. Trzeba się wysypiać. Wcześniej chodzić spać, żebyśmy potem mieli dużo siły i dużo energii na cały dzień. No pięknie ci dziękuję za rozpracowanie tej zagadki. Zastanawiam się, co ja mogę zrobić w zamian za taki empatyczny gest, może jakąś piosenkę zagramy, którą lubisz specjalnie dla ciebie. Elzę, tak? Z Krainy Lodu piosenkę.
2: Tak.
0: Ale mam tę moc, czy coś innego?
2: Tak. Mam tę moc.
0: Mam tę moc, dobrze. To jest bardzo dobre hasło o poranku, szczególnie w poniedziałek. Potrzeba nam takiej mocy. A ty, gdybyś miał jakąś taką moc magiczną, to co byś chciał zrobić? Ja bym sobie słońce dzisiaj wyczarowała. I tak ze 25 stopni. A ma padać i ma być troszkę chłodniej. No nic. Damy radę i z taką jesienną pogodą. Adasiu, drogi, specjalnie dla ciebie piosenka. Bardzo ci dziękuję za telefon i życzę ci dobrego poniedziałku. Do usłyszenia. Pa, pa. A przepraszam, bo może ty chcesz kogoś pozdrowić jeszcze. Jesteś czy zniknąłeś?
2: Jesteś.
0: Chcesz kogoś pozdrowić?
2: Mojego bratu, moją mamę, jedzie.
0: No pięknie. I my pozdrawiamy. Ależ bym się zgapiła i nie zapytała cię o to. Ja wiem, że pozdrowienia są dla was ważne. Dobrego dnia raz jeszcze. Do usłyszenia. Pa, pa.
2: Dzień dobry.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Już 7:31, więc pędzimy z naszym rodzinnym budzikiem. Jak słyszycie, krasnoludki już nie śpią, zagrają piękne fanfary mamie albo tacie, ale też babcia, dziadek, ciocia, wujek. Niechaj telefonują i odpowiadają na zagadki. Do zdobycia radiowa niespodzianka. Numer telefonu, przypomnę szybciutko, 22 645 20 55. Wiem, że dzieci już nie śpią, a teraz czekamy na dorosłych.
2: Do Anucha mi daleko! Mój rechot kwasi mleko. I bywa, że się param wykańczaniem. Całkiem nie wiem, co to takt, ale jest tym mały hak. Chcę jak wirtuoz grać na fortepianie. I jak zapewzmy się i wezmę do Mozarta, tak to mi krawisze jak im brak. Choć złapałem wiele udia, wolę fugi, wolę ludia, wolę głęboko w

czarne jesieniaki, spod pachy złe zapachy, na skórze tylko duże pryszcze same. Ojciec bardzo dał mi los, a nad worem wielki nos, zapoznałbym szarmancją jakąś damę i z damulką taką bym popłynął sobie w dole na złockie samo na twarz. Chociaż szpetny za mnie mutant, jestem amor, a nie brutal.

0: nie forsycha.
1: Gunter chce być architektem wnętrz. Ulfa wielki mi,
2: on piekarzem nie jest złym.
3: Modezna sługa ta, Andreaszy sobie gra.
4: Od ja jednorożce zbieram moich dwa.
5: Ja też lubię sobie marzyć, najczęściej to o plaży. Słoneczko morza szumi tu pod mewek. Własna wyspa w cieniu palm, na piaseczku leżę sam. I złota tyle mam, że sam już nie wiem.

0: Rodzinny budzik, czyli poranne zgadywanie na dobre wstawanie.
1: Ciekawe, czy to było marzenie pana Michała Czyniny, żeby się dodzwonić do rodzinnego budzika. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: No dzień dobry. Ninko, to ty tatę namówiłaś? Czy tak sam z siebie zadzwonił?
3: Tak sam z siebie.
1: A, no to pięknie, panie Michale. To tutaj wiarę w dorosłych pan w nas wzbudził. Cudownie. A skąd wy do nas dzwonicie?
2: No, i na skąd dzwonimy?
3: Poznania.
1: Czy w Poznaniu? Z Poznania. Bardzo się cieszę. Czy w Poznaniu pada, tak jak w Warszawie?
2: Ale rzeczywiście, że tak.
1: Ach, no właśnie. Macie parasol i kaloszki?
2: Nie jedziemy samochodem.
1: Szczęściarze, to nie zmokniecie. Jedziecie do szkoły? Do szkoły, do pracy? Czy pan na wagary, panie Michale, może jakiś w poniedziałek, nie?
2: Nie da rady.
1: Nie da rady. Ach. A jakby pan mógł się zamienić z Niną i pan by poszedł do szkoły? Ninko, chciałabyś iść do pracy? Czy wolisz do szkoły chodzić?
2: Nina wolałaby iść do pracy, czy do szkoły chodzić?
3: Do szkoły.
1: Do szkoły, czyli oboje byście musieli iść do szkoły.
2: Ja bardzo chętnie do szkoły.
1: Ja też bym wróciła, też chętnie. Fajnie by tak było usiąść ze swoim dzieckiem w jednej ławce. To by było niezłe doświadczenie. Może kiedyś ktoś wymyśli taki eksperyment. No dobrze, panie Michale, ja tu pana zagaduję, a my mamy sprawę do załatwienia budzikową. Dzisiaj w poranku słowo dziki i wszelkie skojarzenia z dzikością związane. No i my mamy taki pomysł z Zosią, żeby zapytać o takie istoty, również filmowe, które z dzikością trochę się kojarzą. Bardzo blisko natury żyją. A jeśli chodzi o film animowany, to czołówka zaczynała się tak. Coś panu już świta, panie Michale?
2: Oczywiście, Flintston.
1: Flintstonowie, dokładnie. O, już się teraz odezwali. Zdążył pan przed tym charakterystycznym refrenem. Pięknie, to już mamy teraz ciach fanfary krasnoludkowe. Brawo. A pamięta pan, jakie to były rodziny? Dwie takie
2: charakterystyczne. No jedni oczywiście to byli Flintstonowie.
1: Tak jest.
2: To i tam była Wilma i Fred.
1: No świetnie, jakiś ekspert.
2: A druga rodzina... W drugiej rodzinie mieli synka Bam Bama, to na pewno, natomiast
1: tak?
2: Nie pamiętam. Jak...
1: Wow, jestem pod wrażeniem. Barney i Betty.
2: Barney i Betty, dokładnie.
1: Tak, tak. No i mieli fantastyczne zwierzaki domowe. To tak zupełnie poza konkursem zapytam, czy pan pamięta.
2: No Flintstonowie. Wszystko było oparte o dinozaury.
1: Dokładnie. Był Dino. Flintstonowie mieli psa Dino i to był taki psozaur, bo trochę pies, trochę dinozaur. A druga rodzinka zwierzaka, który nazywał się, zdaje się, Hopi. I on był kanguro-dinozaurem. Takie dziwne stworzenie. A wy macie jakiegoś zwierzaka w domu?
3: Tak, mamy kota.
1: Jejku, ja nawet nie chcę myśleć, jakie to by było skrzyżowanie dinozaura z kotem. Jaka to by była nazwa.

0: Gdyby...
1: Tygrys sablozębny.
0: A, no właśnie. O tak. Słuszne. Słuszne i bardzo trafne skojarzenie. Ja mam kotkę i myślę, że ona coś z tygrysa sablozębnego ma. Często na nas poluje. Panie Michale, no wielkie brawa. No i proszę, okazało się, że jest pan ekspertem flintstonowym. Cudownie. Wysyłamy niespodziankę do Poznania. Pięknego dnia wam życzymy. A jak wam weekend minął? Jeszcze was trochę zagadam.
2: Dobrze.
0: Odpoczęliście?
2: Tak.
0: Najważniejsze.
3: Nie wszyscy. Nie wszyscy, ale między innymi dlatego dzwonimy, ponieważ wczoraj Nina dzwoniła rano do poranku.
0: Tak.
3: Poranka i mówiła, że jedziemy na grzyby i obiecała, że dzisiaj pani Martynie opowie, że byliśmy na grzybach.
0: Jak?
3: Więc zobowiązania dopełniamy.
0: No bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Grzyby są, tak?
3: Tak.
2: Tak.
0: Wspaniale. A dużo tych grzybów udało wam się zebrać?
3: Dwa koszyki.
0: No to to pięknie, elegancko. Już się suszą?
3: Tak, część już się suszy, część jest zaprawiona, a część czeka w lodówce na... Bo to kurki, więc kurki to akurat...
0: Och, Zosia się rozmarzyła. Jajecznica z kurkami ci się marzy pewnie, co? Mnie też. Jakie to jest pyszne. No to jesteście bardzo dzielni.
2: Nawet wykopaliśmy wielki kamień.
0: Naprawdę?
2: Tak.
0: A co to za kamień? Jesteście zbieraczami kamieni?
3: No jak jakiś ładny jest, to tak. To tak. A to akurat w środku lasu znaleźliśmy marmur.
0: O!
3: Taki jakiś porzucony, ale nieoszlifowany, czyli jakiś taki... Natura go tam umiejscowiła.
0: Wróciliście... Z kamieniem do domu też?
2: Tak.
3: Niestety tak.
0: Moje dzieci miały też etap zbierania kamieni. I najwięcej kamieni to przywieźliśmy kiedyś z Rumunii, a jeden to był taki wielki głaz. I przyjechał z nami samochodem. No, tak, tak, rozumiem pana, panie Michale, tutaj łączymy się, jeśli chodzi o te pasje dziecięce, no ale cóż, trzeba za dziećmi podążać. Wspaniali jesteście. Bardzo wam dziękuję za te opowieści.
2: Krzemienia znaleźliśmy.
0: I krzemień. Oj, chyba musimy kiedyś zrobić poranek o kamieniach, skoro ja mam tutaj takich ekspertów, specjalistów na pokładzie. To pomyślę o tym. Więc bardzo wam dziękuję za inspirację. No i smacznych potraw z grzybami roli głównej życzymy. Ja potrzebuję dobrego towarzystwa grzybiarzy, którzy mnie nauczą, który grzyb to co, żeby nic nie pokręcić, bo przecież tylko kurki potrafię rozpoznać i muchomory. I tyle z mojej znajomości grzybów. A chcecie kogoś pozdrowić dzisiaj w poranku?
2: Całe Polskie Radio Dzieciom i Krasnoludki.
3: Panią Martynę i panią Zosię, i tak.
0: No pięknie, dziękujemy. Krasnoludki jak zwykle ucieszone, bo one są łase na pochwały. Dobrego dnia wam życzymy i specjalnie dla was Flintstonowa piosenka. Do usłyszenia.
3: Do usłyszenia.

Mam nadzieję, że ta piosenka skutecznie rozbudziła wszystkich, którzy mają dzisiaj mały kłopot, żeby podnieść się z łóżka. 14 dzień września, poniedziałek, 7:45 na zegarach. Ja wiem, że nie jest łatwo, proszę Państwa, w poniedziałek z początkiem tygodnia. No ale łączymy się z Wami. Również telefonicznie, jeżeli macie ochotę porozmawiać na ten temat, 22 645 2055 i z całych sił, z głębi serca wspieramy i dorosłych, i niedorosłych, którzy muszą stanąć do zadań i do nowych obowiązków. Ani się obejrzymy, będzie piątek, proszę Państwa. To tak szybciutko zleci. Raz, dwa, trzy. Dzisiaj w poranku temat dzikości, przed chwileczką Flintstonowie, a ja chciałabym jeszcze raz nawiązać do tej pięknej książki, którą dzisiaj specjalnie przyniosłam, żeby Wam o niej opowiedzieć. Książka zatytułowana Dzika. Z okładki patrzy na nas śliczna dziewczynka, uśmiechnięta i bardzo szczęśliwa. To historia dziewczynki, która rodzi się, rośnie i żyje szczęśliwie w lesie. Ptaki uczą ją mówić, niedźwiedzie polować i jeść, lisy bawić się. Wśród natury i wśród zwierząt dzika jest bardzo szczęśliwa. Ale pewnego dnia w lesie pojawia się zwierzę, podobne fizycznie do dzikiej. No i być może domyślacie się, że jest to człowiek. Dzika dziewczynka w lesie sama, bez rodziców, tak być nie może. W związku z tym dziewczynka zostaje zabrana przez ludzi, którzy próbują ją ucywilizować. No ale sprawy toczą się trochę inaczej, niż ludzie przewidują. Nie będę wszystkiego zdradzać. Dodam tylko, że ta książka to małe arcydzieło z przepięknymi ilustracjami. Tekstu jest niewiele, ale bez wątpienia tekst skłania do myślenia i rozwija dyskusję na takie tematy i pytania, czym jest wolność, jak wychowywać dzieci. Czy dzieci nie powinny doświadczać, odkrywać, biegać, brudzić się, bawić się, jak być szczęśliwym? I co to znaczy być dzikim? I czy możemy być dzicy? No, jestem bardzo ciekawa. Czy tę książkę znacie? Jeśli tak i chcielibyście się wypowiedzieć na ten temat, to oczywiście zapraszam. 22 645 20 55. A jeżeli nie znacie, no to na pewno warto wrzucić na listę takich pozycji wartych przeczytania. Dzikość, pewność siebie, wolność, szczęście. Nawet takie nieposkromione, żeby realizować swoje marzenia. To są takie moje skojarzenia związane z tą właśnie książką. Dzisiaj więcej książkowych polecajek z dzikością związanych, a może nawet będzie można jedną z takich książek cudownych dzisiaj w poranku zdobyć, więc zostańcie z nami i słuchajcie nas uważnie. 11 minut w tej chwili zostało do godziny 8. No i proszę się przygotować powolutku do ćwiczeń, bo oczywiście

Śniadania jeszcze nie wszyscy skosztowaliśmy i sprawy śniadaniowo-muzyczne trochę później, ale w związku z tym, że mamy poranek i poniedziałek, no to chyba trzeba będzie poćwiczyć, żeby się obudzić. To już za momencik.

0: Poranek w Polskim Radiu Dzieciom. Pora, proszę Państwa, na naszą poranną rozgrzewkę. Mam nadzieję, że jesteście gotowi.
1: Poranna rozgrzewka, czyli uchroń kości od starości.
0: Widzę, że nasza Zosia już się nie może doczekać na tę poranną gimnastykę. Tak jest, chronimy kości od starości, ćwiczymy wszyscy, niezależnie od wieku, ale żeby ćwiczyć, to potrzebujemy trenera lub trenerki, którzy szybciutko się do nas dodzwonią. 22 645 20 55 i poranną rozgrzewkę poprowadzą. Poprosimy o zestaw trzech ćwiczeń. Zawsze boję się powiedzieć z dowolną liczbą powtórzeń, no z taką, żebyśmy po prostu dali radę.

0: czyli uchroń kości od starości.
1: Ależ my tu mamy ekipę trenerską. Michalina, Mateusz i Michał, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: No i jak państwo się podzielili, że każdy zaproponuje jedno ćwiczenie?
2: Tak.
1: Cudownie. A kto zacznie?
2: Michał.
1: Dobrze. Michale, czy ja muszę wstać do tego ćwiczenia?
2: Tak.
1: Dobrze. Odsuwam krzesełko i zamieniam się w słuch.
2: 20 przysiadów.
1: Wysoko poprzeczkę zawiesił. Dobrze, będziesz liczył?
2: Tak.
1: Dobrze, to my gotowe z Zosią. Wszyscy słuchacze też. Proszę bardzo, liczymy.
2: Raz, dwa,
1: tak.
2: Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście, czternaście, piętnaście, szesnaście, siedemnaście, osiemnaście, dziewiętnaście, dwadzieścia.
1: Dwadzieścia! Brawo dla Michała, krasnoludki. Krasnoludki się muszą pozbierać potem. Proszę. Brawo. Ale mi tam chrupało w kolanach. Dziękuję ci, Michałku. A teraz kto?
3: Mateusz.
1: Dobrze, Mateuszu, prosimy.
3: 50 pompek.
1: Jezus. Oj, nie wiem, czy się wyrobimy z 50. A możemy zrobić teraz mniej, a potem dokończyć?
3: Okej.
1: Dzięki za wyrozumiałość. To teraz ile? Tak z 10. Taka mała sugestia, tycia. Może być teraz 20 pompek. No nie masz litości. No dobrze. To liczymy.
3: Raz. Dwa. Trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście.

0: 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20.
1: Poczekaj się, muszę wyczołgać spod konsolety. Tendencja przyspieszająca była, ale dałyśmy radę. To, drogi Mateuszku, po pierwsze tak,

0: to odwieźć.
1: To ja mam taką propozycję, ponieważ słuchajcie, czas w radiu odgrywa rolę niebagatelną, to przeskoczymy godzinę ósmą, poczekacie jeszcze chwilkę, żeby Michalinka mogła trzecie ćwiczenie zaproponować. Dobrze, to teraz robimy tak, ciach, ciach, ciach i przeskakujemy godzinę.
2: Autopromocja.
3: Nic, Michaś.
4: I Smok Adaś zapraszają na nowy podcast o szkołach. Hengar! Cięcie, unik, garda! Cięcie, unik, garda!
5: Dzięki magicznej tablicy pradziadka Damasego odkryją świat daleki od szkolnej ławki.
6: Jeszcze jedna gałązka i szałas gotowy.
4: Będzie przygodowo. Michasiu, Gicelon, Gicelon! Ster prawo, prawo!
6: Prawo? Ster na prawo!
5: I oczywiście smacznie.
6: Jeszcze trochę pieprzu, parmezan i kilka kropelek oliwy. I nasze cannelloni ze szpinakiem jest gotowe. Pychotka!
4: Czego dowiedzą się nasi bohaterowie?
5: I czy będzie to dla nich prawdziwa szkoła życia?
4: Dowiecie się słuchając najnowszego podcastu misiowo-smokowego.
7: Do szkoły!
5: Zapraszamy na stronę podcastypolskieradio.pl.
2: Autopromocja. Poranek w Polskim Radiu Dzieciom.
1: Wracamy, proszę Państwa, minuta po godzinie ósmej. Są z nami Michał, Mateusz i Michalina. Halo, halo.
8: Halo.
1: Są Państwo, cieszę się. Michalinko, czy to Ciebie teraz słyszę?
8: Tak.
1: Masz pomysł na trzecie ćwiczenie?
8: Tak.
1: Dobrze.
8: Albo no bo ja widzę, co chciałam.
1: Co byś chciała?
8: Idę teraz, a potem potem.
9: Michalina, mówi się, że trochę jak widziała, że ciebie też się było, ale że to za długo i że będzie na jedzenie, a potem jeszcze.
8: Tak.
1: Czyli, że jakaś taka krótsza wersja ćwiczenia, bo usłyszałam, że jakaś jest za długa. Tak słabo was słyszałam, wiecie? To tak musimy jakoś dojść do sedna sprawy.
8: Michalina mówi, że teraz pani ma zrobić 5, a potem resztę.
1: O, dziękuję pajacyków. Ci. Pajacyków 5. Ja nawet pajacyków to mogę więcej od razu. Tylko wiecie, z pompka 50 pompek, to trochę człowiek potrzebuje więcej czasu. A docelowo ile ma być tych pajacyków?
8: 19.
1: Ach, 19! Jaka piękna liczba. Dobrze, 19 pajacyków mogę zrobić. Ale policzycie?
8: Tak.
1: Dobra. No to tak.
8: I poczekaj, bo ja nie umiem do tańczyć.
1: A to nie szkodzi, to może bracia pomogą i ja będę też pomagać. Dobrze?
8: Dobra.
1: Tyle, ile damy radę. No to ćwiczymy pajacyki. Gotowi. Start. No i mamy to! Mamy to, słuchajcie! Krasnoludki muszą wziąć instrumenty. Minutka. Macie. To poprosimy o brawa. Nie było lekko, ale daliśmy radę. Słuchajcie, a wy też tak ćwiczycie rodziców w domu?
8: Tak.
1: Jak tam rodzice żyją, dobrze? Jak się czują? Kto wam dzisiaj towarzyszy w samochodzie?
10: Dzień dobry, tata.
1: Dzień dobry. Dzień dobry, panie tato. Jak pan ma na imię?
10: Piotr. I mamy jeszcze jednego uczestnika ruchu drogowego, który też codziennie kibicował. Gosię.
1: A
10: jesteśmy w piątkę. Wykorzystujemy

0: do maksimum, a ja mam jeszcze postulat, zaraz oddam Gosię. Ja tak. uważam, że radio się zmienia. Ja wiem, że szczególnie tacy zasłużeni radiowcy mówią, że głos jest kluczowy, a wizja to jest coś, co nie sprzyja radiowcom, ale ja postuluję o jakiegoś live'a na te ćwiczenia, to na pewno będzie się spotykać z ogromnym uznaniem słuchaczy i widzów.
1: Cóż, no dobrze, zapytamy, co na to dyrekcja. Nie śmieję się, panie Piotrze, bo jak zaczęłam ten kącik eksplorować w wakacje, uchroń kości od starości, to Filip, który wydaje czasami poranki, też nagrywał takie krótkie, dodałabym kompromitujące filmiki. I też uważał, że to by się naprawdę bardzo dobrze niosło w sieci. No myślę, że element humorystyczny na pewno też odgrywałby istotną rolę, ale muszę panu powiedzieć, że nic tak człowieka nie mobilizuje, znaczy mówię o sobie, naprawdę do ćwiczeń, bo ja tu poważnie ćwiczę. Znaczy pewnie państwo słyszą, bo przecież to sapanie, to się nie bierze, że tak powiem. Trzeba oddech wyregulować, ale bardzo dużo mi to daje. Trzeci miesiąc ćwiczenia o poranku ze słuchaczami. No wow, naprawdę. Proszę
0: można
1: państwa.
0: Emisję głosu w ekstremalnych warunkach poćwiczyć. Jedna
1: można.
0: Rzecz, by się musiały chować, nie?
1: Dokładnie.
0: Nagrania, bo my nie lubię chyba.
1: Tak, tak, dokładnie. Także państwo to wszystko wspaniale wyczuwają. No szkoda, że nie wszyscy mogą ćwiczyć, bo w samochodach, więc mamy tu ograniczone możliwości. Ja już postuluję, żeby może jakiś materacyk jednak w studiu się pojawił, bo jak dzieci ostatnio wymyśliły przewroty w przód, w tył oraz turlanie się po studiu, no to już nie było tak lekko. Także musimy tutaj chyba sobie trochę studio przerobić, jakieś udogodnienia wprowadzić, ale bardzo dziękuję, że jesteście tacy zaangażowani i że ćwiczycie razem z nami. Cudnie.
0: Dziękujemy.
1: A Gosia Pozdrawiam. Chciałaby coś dodać? Cześć Gosiu.
2: Dzień dobry.
1: No dzień dobry, a ty lubisz ćwiczyć?
2: No tak, tylko jak są ćwiczenia, to my zazwyczaj już jedziemy do szkoły.
1: Ach, rozumiem. A teraz się przeze mnie spóźniacie, czy na trochę późniejszą godzinę się wybieracie? O której zaczynacie lekcję?
2: No, o 8:15.
1: Ach, dobrze, to jest 7:07. To może już nie będę przeciągać, ale może chcecie kogoś jeszcze pozdrowić rodzinnie. To bardzo proszę.
2: Tak. Mamy, tatę, radio, nojutki, panią i cały świat.
1: Bardzo wam dziękuję. Pięknego poniedziałku wam życzę i dziękuję, że tak energetycznie dzięki wam zaczęliśmy dzień. Wszystkiego dobrego.
0: Dziękujemy, do widzenia, pa!
1: Do usłyszenia, pa, pa!

To była piosenka z filmu Trolle, Twój kolor, w języku polskim zaśpiewana. Pewnie pamiętacie też tę wersję angielską. 11,5 minuty po godzinie 8 poranek w Polskim Radiu Dzieciom. No dzięki tej piosence trochę odetchnęliśmy i oddech wrócił do troszkę spokojniejszego po bardzo intensywnym treningu, za który jeszcze raz dziękuję Michalinie, Mateuszowi, Michałowi i Gosi też dziękuję i tacie, że tak wspaniale nas rozbudziliście o poranku. Ależ się dzikość pewnie we wszystkich obudziła. Dzisiaj temat dzikości. Ja tak zaczęłam literacko, a jeśli chodzi o literaturę, to jest wiele przepięknych książek. Jeżeli szukacie takiego miejsca, w którym te książki wszystkie są zebrane, to na pewno dobrym adresem jest dzikiprojekt.org.pl. Jest taka strona internetowa, a Dziki Projekt to jest też bardzo ciekawa inicjatywa, która zrodziła się w Beskidzie Niskim. Stworzyli ją ludzie, którzy są lekarzami, technikami weterynarii, ornitologami, przyrodnikami. Nikt nie jest obojętny na stan dzikiej przyrody. To jest takie piękne połączenie. I ten zespół ludzi edukuje innych, rehabilituje zwierzęta, uczestniczy w badaniach naukowych, działa dla natury i dla przyszłych pokoleń. Swoją działalność Dziki Projekt rozpoczął już kilka lat temu. Zaczęło się od leczenia dzikich zwierząt w gabinecie weterynaryjnym. Potem organizatorzy tego projektu zaczęli zapraszać na przyrodnicze wydarzenia kulturalne właśnie po to, żeby edukować, wierząc, że żeby pokochać przyrodę, najpierw trzeba ją poznać. Więc łączą ci ludzie swoje doświadczenia z myślą, że to przyniesie efekty w przyszłości. O działaniach tego zespołu ludzi możecie przeczytać, tak jak wspomniałam, na stronie dzikiprojekt.org.pl i tam też znajdziecie taką zakładkę książki. Są i książki dla dzieci, i książki dla dorosłych. Wiele z tych propozycji to tytuły, o których rozmawialiśmy wielokrotnie w Polskim Radiu Dzieciom, chociażby Beskid Beskitu, czy Beskid Beskitu Zima, znakomite książki Mani Strzeleckiej, czy te tworzone przez Jolę Richter-Magnuszewską, Co mówią zwierzęta. Oczywiście pojawiają się tacy autorzy jak Tomasz Samojlik z Detektywem Wróblem, o którym także mówiliśmy, już jest kilka części, Detektyw Wróbel i Struty Dziób, i Złamane Pióro, i Tajemniczy Przybysze. Jest też książka o dzikach, jest Tarmosia wspaniała Tomka Samojlika. A propos Beskidu Beskitu i Mani Strzeleckiej, to oczywiście Hajda również, Mały Atlas Ptaków Ewy i Pawła Pawlaków, książki pana Adama Wajraka, no nie mogło ich tutaj na pewno zabraknąć. Jeżeli chodzi o takie osobliwości, które o przyrodzie piękne, osobistości, o które o przyrodzie pięknie nam opowiadają i takim językiem adresowanym do dzieci i do dorosłych, to na pewno Simona, czyli Simona Kossak. A książkę o Simonie wspaniałą także napisała wspominana już Mania Strzelecka, zjawiskowe ilustracje.

Więc proszę zajrzeć. To jest taka walizka z książkami, które na pewno warto mieć albo w swojej biblioteczce, albo na pewno pobiec do biblioteki w pobliżu i książkę wypożyczyć, zdobyć i przeczytać razem z rodzicami najlepiej. 15,5 minuty po godzinie 8. Gdybyście mieli jakąś propozycję książkową, o której chcielibyście powiedzieć, książka, która nawiązuje do dzikości, to oczywiście zapraszamy Was bardzo serdecznie. Będziemy dzisiaj w poranku zapraszać Was jeszcze do Teatru Groteska na spektakl, który będzie miał premierę w najbliższy weekend, Dzika Banda. To jest też bardzo ciekawa historia. A wcześniej przypomnimy o zbliżającej się małej warszawskiej jesieni. Festiwal Muzyki Współczesnej dla Dzieci od wielu lat ma też tę swoją dziecięcą odsłonę i bardzo się z tego cieszymy.

19,5 minuty po godzinie 8. Mam dla was niespodziankę książkową. Obiecałam wcześniej, że taka będzie do zdobycia. Książka W co bawią się dziki? Dawida Popończyka, którego gościliśmy w Polskim Radiu Dzieciom. Jeżeli będziecie chcieli posłuchać dłuższej rozmowy z Dawidem, to zachęcam do odnalezienia audycji Kultura Nie Śpi. Z Dawidem miałam przyjemność porozmawiać na temat jego najnowszego tytułu adresowanego do dzieci. Rozmawialiśmy o tym, jak wygląda codzienne życie zwierząt wtedy, kiedy nikt ich nie obserwuje. Dawid od lat dokumentuje zwyczaje mieszkańców lasu. Spędza długie godziny na obserwacji dzików, lisów, jeleni, wilków czy bobrów. I pokazuje w swojej książce, że

Świat zwierząt jest pełen nie tylko walki o przetrwanie, ale bardzo dużo tam zabawy, ciekawości i relacji społecznych. Naprawdę dużo możemy się od zwierząt nauczyć. A jego książka to też opowieść o szacunku do przyrody i o zasadach, o których warto pamiętać, kiedy odwiedzamy las. Jeżeli usłyszę chociażby takie trzy zasady, co jest ważne waszym zdaniem, to z radością oddam wam egzemplarz książki Dawida, książki objętej patronatem Polskiego Radia Dzieciom. 22 645 20 55. O czym powinniśmy pamiętać, odwiedzając las? To pytanie do was. Czeka na was egzemplarz tej pięknej książki. A ja czekam na pierwszego rozmówcę, który się ze mną skontaktuje.

0: teraz do lasu wybierzemy się z Gabrysią. Dzień dobry, Gabrysiu.
1: Dzień dobry.
0: Czy tobie często zdarza się spacerować po lesie?
1: Na razie nie, ale mam blisko ciebie las.
0: Mhm. A jak będziesz się wybierała, to o czym warto pamiętać?
1: O tym, żeby nie rozpalać ogniska w lesie w niewyznaczonym miejscu.
0: Bardzo dobrze.
1: Nie hałasować. Mhm. I nie dokarmiać zwierząt jakimś chlebem, hamburgerami czy swoim jedzeniem, które mamy.
0: Słusznie, brawo. No proszę, nie bywasz często w lesie, a wszystko wiesz. A dowiesz się jeszcze dużo, dużo ciekawostek z książki pana Dawida, więc z radością książkę ci wysyłamy. A powiedz dokąd?
1: Do Klinik Wielkich na Szczecińską 7C.
0: Dobrze. Wszystko zanotowane. Zapakujemy książkę i wysyłamy z radością. Gratuluję ci, Gabrysiu, zdobycia tego tytułu. No i życzę ci wspaniałego dnia. Dobrze ci się rozpoczął tydzień?
1: Tak.
0: Jesteś zadowolona dzisiaj, wyspana?
1: Trochę jestem przeziębiona,

0: przyszła do mnie koleżanka. Poszłam do sąsiadów i tam zrobiliśmy bitwę na wodę.
1: Och, i się skończyło przeziębieniem.
0: No.
1: No to musisz o siebie zadbać. O, tak to jest. Czasami z zabawy wychodzą różne takie kwiatki. No, ale pewnie bawiliście się przednio. Zadowolona jesteś z tej zabawy?
0: Tak, fajnie było.
1: To pozdrowienia również dla twoich przyjaciół. Zdrowiej, dbaj o siebie. No, mam nadzieję, że książka będzie taką przyjemną niespodzianką. A chcesz kogoś pozdrowić?
0: Tak. Mama, która pewnie zaraz wróci, siostra, która poszła do przedszkola, tata, który jest w pracy, krasnoludki, Misia, Michasia, Smoka, Adasia, radiową świetlicę, całe polskie radio dzieciom i to wszystko.
1: My też pozdrawiamy i mam
0: jeszcze
1: nadzieję...
0: Tak. Jestem koleżanki. Helenę, Maję, Różę i Hanie.
1: Pozdrowienia dla nich, dla ciebie. Wszystkiego dobrego, dużo zdrowia i do usłyszenia. Pa, pa.
0: Pa, pa.
1: 26,5 minuty po godzinie 8, a po piosence spróbujemy połączyć się z reżyserem najnowszego spektaklu granego w Teatrze Groteska. Teatr, twórcy i pan Paweł Kuźma, który jest reżyserem, przygotowują się do pierwszej w tym sezonie premiery spektaklu Dzika Banda. Jeżeli jesteście ciekawi, co będzie działo się już od najbliższego weekendu w Teatrze Groteska i cóż to za historia, koniecznie zostańcie z nami.

0: A już teraz przenosimy się do miejsca magicznego, do Teatru Lalek Groteska, do Krakowa, w którym trwają przygotowania do pierwszej w tym sezonie premiery. Nad wszystkim czuwa reżyser, pan Paweł Kuźma. Halo, halo, dzień dobry, panie Pawle.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Czy to Polskie Radio Dzieciom pana dzisiaj obudziło, czy już jest pan na nogach?
1: Nie, to dzieci obudziły mnie przed radiem, także...
0: Czyli tak jak być powinno, no cóż my mamy powiedzieć,
1: dokładnie,
0: rodzice. Oczywiście, to najlepsze budziki, nic tak nie działa, jak dzieci i nikt. Panie Pawle, no to jak słyszę, łączy pan obowiązki taty i teraz też aktora Teatru Groteska, a teraz już w roli reżysera również najnowszej produkcji Dzika Banda. Przedstawi nam pan bohaterów tej dzikiej bandy?
1: Pewnie, że tak. Bohaterowie to zwierzęta. Akurat tak się złożyło. Czyli Dzika Banda. Dwa lisy, rodzeństwo siostra i brat. Rodzeństwo dosyć wybuchowe, bym powiedział, ponieważ jak to rodzeństwo, tak jak mam w domu tutaj córkę i syna, ciągle się kłócą, po prostu coś. Jest jeleń, Julian, jeleń ma przypisane imię akurat, który kocha błyszczeć po prostu i kocha występować, kocha kiedy jest mówione o nim, po prostu jest takim swojego rodzaju narcyzem.
0: Zwierzę sceniczne, a przepraszam.
1: Zwierzę sceniczne, dokładnie. I leśno-sceniczne i sceniczne. Jest sroka, która jest bardzo kochającą mamą. Kogo my tam jeszcze mamy? Oczywiście żabkę, która odnajdzie w przedstawieniu swój głos, że tak można powiedzieć. Dlatego jeśli jest żabka, to jest również ropucha, czyli jej taka można by rzec mentorka. Czy kogoś pominąłem? Oczywiście, że pominąłem. Pominąłem wilczka, który zawsze chce być wszędzie pierwszy, więc jest bardzo energicznym i energetycznym zwierzęciem, które las po prostu stawia na równe nogi. No i ślimak, który wie wszystko, a nawet jak czegoś nie wie, to i tak jest tak uważny na życie, na świat, że ma dla nas kilka ciekawych rad. No i jest tajemnicza postać, która do lasu przyszła. Ale jaka to postać, to nie będę zdradzał jeszcze.
0: To nawet nie próbuję się dowiedzieć, bo już słyszę, że jakaś tutaj tajemnica nad nami wisi, nie wszystko trzeba zdradzać, oczywiście troszkę tajemnicy trzeba zachować. To jest historia, którą na scenę, znaczy jakby tekst przełożyła Malina Prześluga.
1: Dokładnie tak. W zasadzie Malina Prześluga napisała cały tekst. Specjalnie dla nas, żebyśmy go mogli wystawić. No i tym samym dzieciakom dała trochę takiej swojej, jak to Malina, teatralnej magii i myślę, że każdy odnajdzie coś dla siebie. Szczególnie dzieci.
0: No, uwielbiamy teksty Maliny, bo to są takie teksty, z których dużo, dużo zabierają sobie dzieci, ale zawsze też jest taka warstwa, z której czerpią dorośli i zerkając i na opis spektaklu i słuchając pana, no możemy podejrzewać, że tej treści takiej, którą dorośli będą mogli wyciągnąć i potem z dziećmi na ten temat porozmawiać jest sporo.

0: te potrzeby najmłodszych wysuwają się na plan pierwszy.
1: Dokładnie tak. Nie zabrakło i tych słów skierowanych do rodziców, jak i do dzieci w tym tekście. Natomiast postanowiłem wszystko obracać wokół osi, którą Malina zawarła zresztą w tekście, a mianowicie tego, że boimy się często tego, czego nie znamy. Mhm. I ten strach towarzyszy nam, dorosłym, a w szczególności dzieciom, które dopiero ten świat poznają i są bardzo ciekawe, a jednocześnie zdarza się, że właśnie poprzez strach zaczynają być bardziej ostrożne. I tutaj myślę, że też to wyjdzie na plan pierwszy.
0: A uchyli pan rąbka tajemnicy, czego możemy się spodziewać w kontekście lalek i scenografii?
1: Pewnie. Jest to spektakl w pełni lalkowy. Mhm. Oczywiście wykorzystujemy nas, czyli aktorów, do tego, aby tym światem kierować, aby go przedstawiać, aby w tym świecie się poruszać również. Natomiast lalki, pięknie wykonane przez pracownię groteski, będą się poruszały cały czas w scenie, więc będziemy mieli świat kreowany w lesie. No i właśnie ten las, ponieważ na scenie pojawiają się cztery łuki, ale te cztery łuki są tak przedstawiane i tak aranżowane na scenie, że mamy różnego rodzaju sytuacje, ponieważ zwierzęta będą przechodziły ze swoich kamyczków tak zwanych, czyli można powiedzieć takiej miejscówki w lesie, na której się zawsze spotykają, z niej będą przechodziły na polanę. Mhm. Żeby odnaleźć tego nowego, który się wprowadził, gdzie lisy mu dopisują właśnie to, że on potrafi świecić oczami, dymić uszami, że ma pięć ogonów, siedem łap, że robią z niego jakiegoś takiego potwora, bo właśnie go nie znają. Mhm. I to jest fantastyczne, że każdy każdego nakręca, a jak już przychodzi co do czego, to się okaże z tym nowym, zapraszam do teatru Groteska.
0: No, brzmi to bardzo intrygująco, ale muszę zapytać pana reżysera, do której z tych postaci z Dzikiej Bandy panu najbliżej?
1: Do której mi najbliżej? Myślę, że każdej z tych postaci można dla siebie wziąć coś, ponieważ tak jak w życiu, nieraz się bardzo spieszymy i jesteśmy tak podekscytowani rzeczami, że nie zwracamy uwagi na nic innego. Innym razem jesteśmy właśnie bardzo czujni na ten świat, więc jesteśmy jak ślimaki trochę. Natomiast najbliżej, jeśli bym miał wybrać... ciężkie pytanie. Właśnie myślę, że z każdej po trochu. Mógłbym powiedzieć, która jest moją ulubioną postacią.
0: A bardzo proszę, bo jestem ciekawa, czy to tak, z którą panu na scenie też najbliżej, czy jest jakoś inaczej?
1: Myślę, że nie. Po prostu urzeka mnie i jakby bawi i tym, jak jest skonstruowana lalka i tym, jak aktorka nią animuje oraz jaki charakter jej nadała, Ropucha. Ponieważ Ropucha jest bardzo takim mocnym elementem w naszej, że tak powiem, rozgrywce, ponieważ ona jest taka stabilna, prawda? Taka, że zna swoje zdanie i ona będzie teraz rozstawiała po kątach, więc przy czym jest też bardzo, bardzo urzekająca.
0: No, słyszałam, że to jest bardzo asertywne stworzonko.
1: Tak.
0: No, trzeba pobiec do Teatru Groteska, żeby je poznać, żeby poznać Żabkę, czyli Zuzannę Bach, posłuchać, zobaczyć.
1: Nietoperze. Urocza, absolutnie urocza również. Akurat Żabka i Ropucha mają ze sobą scenę, którą rozgrywają jako jedną z pierwszych. Jest do schrupania ta scena.
0: To jeszcze dodajmy, skoro już wymieniłam, że Żabka to pani Zuzanna Bach, Nietoperz Dominika Guzek, Ropucha Małgorzata Chachlowska, Lisica Diana Jędrzejewska-Szumska, Lis Paweł Kuźma, Jeleń Paweł Mróz.

0: Muszki, brzuszek, żabki, to ciekawe. Jarek Oberbek, sroka Iwona Olszewska-Watemborska, ślimak Bartłomiej Olszewski i wilczek Jakub Popławski oraz jest jeszcze jedna istotka. Gościnnie Feliks Bestry-Kuźma, ale chyba nie możemy powiedzieć, co to za postać, tak? Czy możemy?
1: Nie możemy.
0: Nie, no, możemy. Nie,
1: lepiej
0: nie mówmy.
1: Na sam koniec.
0: Tak, tak. Biegnijcie razem z rodzicami. Spektakl jest adresowany do widzów już od trzeciego roku życia.
1: Dokładnie. Jest zrobiony kolorowo. Dzieciaki mogą poczuć mały dreszczyk emocji, ponieważ są sceny, gdzie jest troszkę ciemniej. Natomiast będąc samemu ojcem czterolatka i dwulatki, wszyscy starałem się komponować tak, żeby dzieci poczuły lekki może strach, ale nie żeby się wystraszyły. Także dzieci mają tam bardzo emocji, ale też cały spektakl jest barwny, kolorowy, jest mnóstwo piosenek, są układy choreograficzne, także lalki na scenie i śpiewają, i tańczą, i bawimy się rytmami. Bawimy się również słowem pani Maliny Prześlubi.
0: Scenografię, kostiumy i lalki przygotował pan Igor Fijałkowski. Muzykę napisał pan Michał Wereda, a pięknie światłem operował będzie pan Maciej Iwańczyk.
1: Dokładnie tak.
0: Więc zapraszamy gorąco do Teatru Lalek Groteska. Już w najbliższy weekend wielka premiera. Czego życzyć, panie reżyserze, przed premierą?
1: Czego życzyć? Mm-hmm. Po prostu, żeby wszystko się złożyło tak, żebyśmy mieli w sobie rytm i żeby nikt się nie rozchorował, bo ten ostatni tydzień to może być najbardziej zdradliwy.
0: No to trzymamy mocno kciuki, dużo zdrowia życzymy, wytrwałości i żeby wszystko poszło zgodnie z planem. Pięknie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również i ze swojej strony również zapraszam do Teatru Groteska. Nie tylko na Dziką Bandę, ale na wszystkie spektakle, jakie gramy.
0: A zapraszał pan Paweł Kuźma. Dziękujemy pięknie, tak, i pozdrowienia dla całej załogi Teatru Groteska.
1: Pozdrawiam również serdecznie.

0: Znakomita! Zakupię ją dla żony bez wahania!
1: 16 minut zostało do godziny 9. Nowe premiery, festiwale, spotkania i teatralne, filmowe, literackie. O wszystkich w Polskim Radiu Dzieciom będziemy Was na bieżąco informować. I już teraz zapowiadamy, że zbliża się 16. Mała Warszawska Jesień. Od 18 do 27 września. I młodsi, i starsi będą mogli zasłuchać się w dźwiękach muzyki współczesnej, a w ramach 16 już tegorocznej Małej Warszawskiej Jesieni wystąpi blisko 500 dzieci i młodzieży z Warszawy.

0: okolic. Wydarzenie współtworzy, moi drodzy, 15 chórów i zespołów dziecięcych i młodzieżowych, jeden chór osób dorosłych, prowadzony przez 14 dyrygentów i dyrygentek, a także 14 kompozytorek i kompozytorów, których premierowe realizacje powstały specjalnie z myślą o tej edycji festiwalu. Mała Warszawska Jesień jest organizowana w ramach 69. już Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień, a o tym, na co zwrócić uwagę, biorąc udział w tegorocznej Małej Warszawskiej Jesieni, o nurogęsiach, ptakach, którym w czasie festiwalu poświęcono specjalne wydarzenie, naszej reporterce Julce Rozbieckiej opowiedziała kuratorka Małej Warszawskiej Jesieni, Ania Kierkosz. Posłuchajcie.
1: Która to już warszawska jesień?
2: Mała?
1: Mała i duża.
2: Duża to już 69. W przyszłym roku mamy rocznicę 70. No a mała 16. Już taka nastoletnia.
1: I przychodzimy jak zwykle wszyscy razem. I starsi, i młodsi.
2: Tak, dlatego że Mała Warszawska Jesień jest stworzona po to, żeby cieszyć i dużych, i małych.
1: A w jaki sposób cieszy taka jesień?
2: Cieszy, bo dźwięki są bardzo ciekawe. Tak jest zbudowany też ten program, żeby dźwięki, żeby świat muzyki, że audiosfera i ta sonosfera, to wszystko, co nas otacza dźwiękowo, żeby zostało tak świadomie wyłowione z otoczenia i zbudowane w taki sposób, żeby cieszyło i dużych, i małych. No jest tam też dużo takich bardzo dramaturgicznych, takich stworzonych zbudowania napięcia, połączeń pomiędzy ciszą a samą muzyką, samym dźwiękiem, samym brzmieniem i samymi wydawanymi dźwiękami. Jest dużo eksperymentów też i dajemy taką możliwość zarówno artystom, jak i dzieciom i młodzieży, które też są artystami na Małej Warszawskiej Jesieni.
1: Będzie można stworzyć własną muzykę?
2: Tym razem na samej Małej Warszawskiej Jesieni tworzenia muzyki jako takiego chyba nie będzie, ale przygotowujemy ten festiwal tak, by dzieci uczestniczyły w tych przygotowaniach, dzieci i młodzież. Więc tutaj ten eksperyment, improwizacja jest budowana w sam festiwal i rzeczywiście będą takie wydarzenia, na których dzieci będą mogły poczuć się wolne i działać same. Nie będzie to stricte budowania utworu muzycznego, ale będzie możliwość współtworzenia na przykład wystawy. W ramach Małej Warszawskiej Jesieni mamy około 14 zespołów dziecięcych, które w bardzo profesjonalnych warunkach i w bardzo profesjonalny sposób wspólnie z artystami, profesjonalnymi artystami wystąpią i będą działać dla innych dzieci i z innymi dziećmi. Natomiast są takie momenty i elementy, w których będą mogły dzieci, które nie przygotowywały się muzycznie do Warszawskiej Jesieni, będą mogły współtworzyć pewne elementy, pewne fragmenty wystawy. Wystawa ma tytuł natomiast Nurogęsiopolis. Nurogęsi to taki ptak warszawski, który bardzo ostatnio zawładnął naszymi emocjami warszawiaków. Matka nurogęsi przeprowadza małe nurogąsiątka przez ruchliwą sześciopasmówkę. I tu robi się cały ruch, jak wiemy, wolontariuszy, w organizacji, które wspierają to przejście i zatrzymują samochody na Wisłostradzie. Nurogęś to taki ptak, który, jak się okazuje, jak konsultowaliśmy się z ornitologiem, nie jest ani kaczką, ani gęsią, jest traczem i który jest generalnie dzikim zwierzęciem, które, tak jak inne zwierzęta dzikie, zaczął odwiedzać nasze miasto i zaczął się w nim rozgaszczać. Więc stąd wystawa Nurogęsiopolis, która pokaże...
1: Czyli miasto nurogęsi.
2: Tak.
1: Ale nie zdradzi pani, co będzie na tej wystawie?
2: No, będą tam bardzo takie ciekawe postaci hybrydowe, które składają się z człowieka i nurogęsi.
1: A muzycznie na co dzieci najchętniej przyjdą, pani zdaniem?
2: Myślę, że dzieci bardzo chętnie przyjdą na te działania, które odbywają się w przestrzeni miasta, bo będziemy troszeczkę miasto nasze, Warszawę, odczytywać jako taki rodzaj partytury. Czyli będziemy czytać z budynków, będziemy śpiewać z miejsc, będziemy ośpiewywać, ogrywać miejsca, ogrywać dźwiękiem, śpiewem miejsca. Najciekawsze miejsca Warszawy, albo właśnie bardzo takie nieznane, które są warte odkrycia, albo w których jeszcze muzyka nie brzmiała tak wcześniej tak bardzo spektakularnie i wyraziście i w taki sposób świadomy. Będą to miejsca takie jak Plac Dąbrowskiego, dziedziniec Muzeum Narodowego w Warszawie. Będzie to będzie taki bardzo ciekawy skwer przy Torze Kolarskim Zabytkowym, Torze Kolarskim Nowe Dynasy. Bardzo ciekawy skwer z imienia Tekli Bondarzewskiej na Muranowie. Będą tarasy kina Muranów.
1: Czyli gra miejska.
2: Absolutnie nie gra miejska.

0: miejska, tylko możliwość posłuchania muzyki i dźwięków w bardzo ciekawych miejscach, które też będą się jawiły jako takie elementy dzieła muzycznego.
1: Wchodzimy na stronę internetową waszego wydarzenia i sprawdzamy, gdzie będzie można usłyszeć bardzo ciekawe dźwięki.
0: Dokładnie. Wszystko się zaczyna 18 września wernisażem wystawy instalacji dźwiękowo-wizualnej Nurogęsiopolis. I zaczyna się to w Warszawskim Obserwatorium Kultury. Tam będzie utwór, performance stworzony przez kompozytora Dominika Strycharskiego i instalację wizualną stworzoną przez Alicję Tkaczyk. Później będziemy mieć utwory w przestrzeni miejskiej w ramach takiego cyklu performansów Site Specific Budowniczy Gór, które właśnie zabrzmią w tych różnych miejscach Warszawy. I tam usłyszymy utwory takich kompozytorów i kompozytorek jak Basia Zach, Olga Pasek, Jarek Siwiński, Włodek Żukowski, Żaneta Rydzewska, Mateusz Ryczek i Agnieszka Widlarz. Będzie baśń o budowniczym gór, będzie opowiadana w odcinkach w tych różnych miejscach właśnie. Codziennie, zawsze o wskazanej godzinie, te godziny to jest 12, 17 albo 19. Będzie też taki performance bardzo ciekawy, wielochórowy, w Parku Rzeźby w Królikarni, gdzie usłyszymy 5 chórów, które stworzą alternatywne rzeźby muzyczne, dźwiękowe, w stosunku do tych rzeźb, które tam stoją już na stałe w Królikarni, albo na mniej stałe. Tam wystąpią, tam usłyszymy utwory kompozytorek i kompozytora Oli Bilińskiej, Anny Ignatowicz-Glińskiej, Alicji Gronau, Anny Saszy Jędrzejewskiej i Edwarda Sielickiego. No i na koniec taka właśnie rama dotycząca tych naszych nurogęsi, czyli Swój język mają. To będzie performance z muzyką Rafała Ryterskiego i z tekstem Amadeusza Nosala, który opowie właśnie o tym przejściu warszawskich nurogęsi przez sześciopasmową Wisłostradę. Zapraszamy, a to ostatnie wydarzenie w Kinie Muranów. Zapraszamy.
2: Zapraszała Anna Kierkosz, kuratorka Małej Warszawskiej Jesieni, a o tym wydarzeniu więcej jutro w poranku, więc zapraszam serdecznie do słuchania, no i do uczestniczenia w tym pięknym, muzycznym wydarzeniu.
3: Jak wygląda wiatr, bardzo chciałabym.

O tym, jak wygląda wiatr, zaśpiewała pięknie Ania Broda. Zerknijcie na jej płytę, a ja nie chcę spać. To taka płyta sprzed wielu, wielu lat, ale ze znakomitą poezją i świetnych

aranżacjach Ani, która jest multiinstrumentalistką, gra także na cymbałach, a na co dzień mieszka w Olsztynie, więc olsztynianie są szczęściarzami, że mogą jej słuchać, jak koncertuje. Tylko 4 minuty zostały w tej chwili do godziny 9, więc mówimy Wam powolutku do usłyszenia. Martyna Huderska i Zosia Montowska. Ja zapraszam na poranek jutro. Punktualnie o 7:00 będziemy dużo rozmawiać na temat muzyki współczesnej. Czy należy jej się bać, czy wręcz przeciwnie, również w kontekście małej warszawskiej jesieni, ale także zbliżających się w Olsztynie właśnie wydarzeń sonikalialnych. Sonikalia to jest taki piękny festiwal również muzyki współczesnej. Będziemy rozmawiać o preparowaniu instrumentów. Co to takiego? Jeżeli jesteście ciekawi, łączcie Polskie Radio Dzieciom jutro o 7:00. Do usłyszenia. Dobrego dnia Wam życzę.

0: blogiem. Opowiem Wam, jak dostrzec przyrodę i jak się z nią zaprzyjaźnić, jak pomóc zwierzętom w tarapatach i o tym, dlaczego bałagan jest fajny. Dowiecie się, co można pomacać, a czego zdecydowanie lepiej nie dotykać, co warto powąchać, a co zabrać ze sobą do domu. Przyroda czeka. Podcast Pani z Przyry, Nie bój żaby, odkrywaj, dostępny na podcasty.polskieradio.pl.
1: Autopromocja.
2: To jest podcast Polskiego Radia Dzieciom.
3: Posłuchajcie nas uważnie.
4: Wszyscy starsi oraz młodsi.
3: Dzisiaj będzie na poważnie.
4: Bo nieważne skąd pochodzi.
3: Kto wysoki jest czy niski.
4: Woli rower czy pływanie.
3: Nosi spodnie czy spódniczki.
4: Płatki zjada na śniadanie.
3: Czy kanapki z żółtym serem.
4: Zrób ciut głośniej przy głośniku.
3: Lub w słuchawkach, gdyś z rowerem.
4: Mieszkasz w Łodzi czy Kraśniku.
3: Na Podhalu czy na Helu.
4: Na Mazurach czy Podlasiu.
3: Skup się dobrze, przyjacielu.
4: Janku, Zosiu, Basiu. Kasiu.
3: Czy ktoś był, czy jest, czy będzie?
4: Wspominałeś, Rysiu, Krysiu?
3: Niech wygodnie się rozsiądzie.
4: Mówi się rozsiądzie, misiu.
3: Tak się jakoś zrymowało.
4: Rzecz dotyczy szkolnych dzwonków.
3: Ale ci się powiedziało?
4: Dzwonków z czasów dziadka przodków.
3: Dzwonek dziadka Damazego.
4: Co był w dawnej szkole woźnym.
3: Dziadek dziadka Ignacego.
4: Miłym woźnym był... Czy groźnym?
3: Dziadek mówił, drogi dziadku.
4: I miał czarodziejski dzwonek.
3: Co Ignacy dostał w spadku.
4: Niezły z niego ancymonek.
3: Pozostawił kredę, ławkę.
4: W niej atrament w kałamarzu.
3: Ławka wpada w niezłą drgawkę.
4: Po wpisanym komentarzu.
3: I zaklęciu z nazwą szkoły.
4: Cudne są te opowieści.
3: Każdy słuchacz jest wesoły.
4: Chcecie poznać szkolne treści?
3: Jak to było i dlaczego?
4: Siądźcie obok smoka. Misia.
3: Magia dzwonka Damazego.
4: Gdzie też nas zabierze dzisiaj?
3: Ja wysłucham opowieści o każdej szkole.
4: Siadajmy przy stole.
5: Misia Michasia i Smoka Adasia. Podcast szkolny.
4: Wejdź proszę.
3: Cześć, Adasiu. Mam pomysł.
4: I co? Pomysł? Pomysł na co?
3: O czym dzisiaj opowiemy.
4: Coś pysznego przegryziemy.
3: O tym, co ma każdy w ustach.
4: Opowiadać chcesz o gustach?
3: Nie o smakach, lecz o słowach. Ile słów pomieści głowa?
4: Ty poważnie czy na żarty?
3: Język żywy albo martwy?
4: Misiowego nie rozumiem.
3: Jak rozmawiać w wielkim tłumie?
4: Bardzo trudny ten misiowy.
3: Czyś na naukę jest gotowy?
4: Dość już tych wierszowanych zagadek. O co chodzi?
3: Czy kiedyś zdarzyło ci się kogoś nie rozumieć?
4: Oczywiście. Taki pan tłumaczył drugiemu, jak trafić do jakiegoś sklepu.
3: I nie zrozumiałeś?
4: Oczywiście, bo odeszli ode mnie i nic nie słyszałem.
3: Chodzi mi o taką rozmowę, którą słyszałeś, a nie zrozumiałeś.
4: Że znaczy słyszałem, ale co?
3: Ale nic nie zrozumiałeś.
4: Aha. A to u babci Janeczki, kiedy odwiedziła ją taka koleżanka.
3: Z innego kraju?
4: Nie wiem, skąd ona była, bo nie zrozumiałem.
3: Pewnie dlatego nie zrozumiałeś, że mówiła w innym języku, tak?
4: No, mnie wydawało się, że... Jakby to powiedzieć, że ona w ogóle nie ma języka.
3: Ach, to o to chodziło, biedna pani.
4: Ależ nie, nic się nie stało. Tylko, że nie rozumiałem, bo...
3: Miała język i nie rozumiałeś?
4: Zrozumiałem dopiero, kiedy wyszła i babcia mi wytłumaczyła.
3: A, czyli babcia Janeczka zrozumiała.
4: No, rozumiała, choć nie wszystko.
3: Nic nie rozumiem.
4: Ta pani była u dentysty i buzia jej spuchła od znieczulenia.
3: A, to ja pamiętam. Leszek kiedyś wrócił od dentysty i mówił tak
4: o właśnie tak mówiła ta pani, zgadza się. Ta pani mówiła tak samo. Ja nie rozumiałem, a babcia to tak troszkę.
3: Nie, ja nie miałem na myśli języka dentystów ani lekarzy, nie.
4: Lekarze też tak mówią?
3: Nawet tak piszą. Dziadek to nie mógł odczytać recepty od lekarza. Tak było brzydko napisane.
4: Może dentystom i lekarzom trzeba wszystko wytłumaczyć najpierw. Później oni badają i wtedy dopiero mówią po swojemu.
3: Tak, to jest możliwe, że tak jest, ale nie o to pytałem.
4: No to może powiedz jakoś prościej, bo krążysz dookoła i nie wiadomo, o co ci chodzi.
3: No dobrze, Adasiu, w naszym przedszkolu pojawili się dziewczynka i chłopiec.
4: Super! No ale co w tym dziwnego? Mówiłeś, że w przedszkolu to normalne.
3: Tak, ale oni słabo mówią po polsku.

0: A ja bardzo dobrze mówię po polsku. Tak, ja bardzo dobrze mówię. Nawet znam abecadło. Chcesz posłuchać?
1: Przecież wiem. Chodzi o to, że oni mówią w obcych językach. Dlatego chciałbym...
0: Chciałbyś ich nauczyć języka polskiego?
1: O, to bardzo dobry pomysł. Ale nie, pomyślałem o czymś innym.
0: No to powiedz mi, o czym pomyślałeś, Michasiu?
1: O nauczeniu się języków obcych.
0: Wszystkich? Ciekawe, ile jest języków na ziemi?
1: Wszystkich to nie, ale może na początek jakiś taki...
0: Jakiś taki, o, największy chciałbyś, nie?
1: Ale co masz na myśli, mówiąc największy?
0: No chyba taki, którego jest najwięcej.
1: Ale jak to najwięcej? Przecież tego się nie da zważyć, ani zmierzyć, no bo jak?
0: Oj, Michasiu, ty jesteś taki jeszcze malutki.
1: Wcale nie. Jestem całkiem dużym misiem. To ty jesteś ogromny.
0: Ty możesz nauczyć się tylko takiego małego jakiegoś języka. A ja się mogę nauczyć jakiegoś największego.
1: Nie, to tak nie działa. Każdy się może nauczyć każdego, jakiego tylko chce. O.
0: Za mały na to jesteś.
1: Za to dziadek jest duży i może nam pomóc.
0: A to prawda. Twój dziadek ma zawsze super pomysły.
1: Dziadek zna wszystkie pytania.
0: Pytania to się zadaje komuś innemu.
1: Ojej, to znaczy zna odpowiedzi na wszystkie pytania.
0: No chyba, że tak. To o językach też będzie wiedzieć, myślisz?
1: Pewnie. Ruszajmy do chatki dziadka.
0: Dobra.

0: Ale pędzisz, Michasiu. Chyba ci bardzo zależy na tych odpowiedziach.
1: Najpierw zależy mi na tym, żeby usiąść na ławce i trochę odpocząć.
0: Chwileczkę, to zawsze można odpocząć, no. Tak często musisz odpoczywać, bo jesteś jeszcze małym misiem.
1: Wcale nie, jestem w sam raz.
0: W sam raz? To będziesz, kiedy podrośniesz, maluszku.
1: Tak? A ten chłopiec, co się pojawił w przedszkolu, jest mniejszy ode mnie.
0: No i co z tego? To się zdarza.
1: Mniejszy i młodszy nawet, a inny język zna.
0: Ale nie zna polskiego, o.
1: A ty nie znasz jego języka, ani języka tej dziewczynki. Co jest nowa?
0: Myślałem, że oni mówią jednym, tylko nie polskim.
1: Chłopiec ma na imię Zdrawko.
0: Na Zdrówko, Michasiu?
1: Nie Zdrówko, tylko Zdrawko. I przyjechał ze Słowacji albo ze Słowenii?
0: To skąd wreszcie? Ze Słowrzeni?
1: Tak dokładnie to nie pamiętam.
0: A ta dziewczynka też z tej Słowenii?
1: Nie, bo pani ją przedstawiła Marysia.
0: Przecież Marysia to jest polskie imię.
1: Bo ona urodziła się w Polsce i tak ma na drugie imię.
0: Ja mam na drugie... A, przypomniałem sobie, ja mam na imię Draco, to znaczy smok, a na pierwsze Adaś.
1: Marysia ma na drugie Marysia, a na pierwsze Lidong.
0: Tak. Jak co? Lico?
1: Lidong.
0: Jej, to trudno zapamiętać. Ja wolę Marysię. Marysia łatwiejsze.
1: Marysia umie mówić w kilku językach.
0: To normalne. Dorośli znają po kilka języków.
1: Marysia jest małą dziewczynką, ale u niej w domu mówi się w wielu językach.
0: O to też powinniśmy zapytać twojego dziadka. To co, odpocząłeś? Możemy iść dalej?
1: Ja nie byłem wcale taki zmęczony, tylko podczas chodzenia trudno jest mówić.
0: No tak, masz rację i te twoje krótkie łapki. No dobrze, idziemy.

0: Dziadku, to my!
1: Dziadku Michasia!
0: Dziadku, jesteś w domu? Witajcie, chłopcy, wchodźcie. Zapraszam.
1: Wiesz co, dziadku? My przyszliśmy zapytać o języki obce.
0: Bo w przedszkolu mamy nowe dzieci, które znają inne języki.
1: A ten język polski to raczej słabo.
0: Mhm. Lidong znaczy Marysia to w miarę dobrze, tylko zdrawko nie całkiem.
2: Stop, chłopcy. Spokojnie i po kolei, bo nic już nie rozumiem.
1: Bo on, ten zdrawko, nie zna polskiego, a zna inne, a my nie.
0: Ale się nauczy, jak będzie codziennie rozmawiać z innymi.
2: Wspaniale to wymyśliłeś, Michasiu. Super pomysł na języki obce.
1: Michaś wymyślił super pomysł? Jaki pomysł, dziadku Michasia?
0: No właśnie, dziadku. Jak wpadłem na ten pomysł, te języki? Jaki pomysł, jakie języki?
2: To jest...

0: najlepsza metoda, żeby słuchać i powtarzać.
1: Słuchać? Powtarzać to wszystko?
0: I dużo siły i chęci, żeby w tym wytrwać. Ale w czym wytrwać, dziadku? W słuchaniu?
1: Właśnie.
0: W nauce języków obcych.
1: Znaczy w szkole. Czyli musimy pójść do szkoły.
0: Good morning, Michael and Adam.
1: Słucham?
0: Ale o co chodzi? Good morning, boys. Do you understand? Zrozumieliście, chłopcy?
1: Boys to chłopcy, prawda?
0: Powiedziałem, dzień dobry, Michasiu, Adasiu. Dzień dobry, chłopcy.
1: Aha.
0: Ale mówiłeś Michael. Michael, tak się mówi po angielsku na Michała.
1: O, ja tam zrozumiałem wszystko, Adam to znaczy Adam.
0: Doskonale. Kiedyś mówiliście mi, że rozumiecie po angielsku, tak?
1: Jest, to znaczy tak, tak.
0: A jakieś inne słowa?
1: Inne?
0: No, to znaczy ten, nie.
1: Jeszcze milk, water i yellow.
0: I jeszcze...
1: To nie jest po angielsku, Michasiu.
0: Jak to nie? A jak mówiłem, to mi pokazywali łóżko.
1: Bo zasypiałeś na stojąco.
0: No byłem zmęczony. Padłem na łóżko i zasnąłem. O, teraz też trochę ziewam.
2: Okej, good night.
0: Bardzo dobrze.
1: I co dobrze? Na co odpowiedziałeś dziadkowi dobrze?
0: To ze znaczy, że good. Że good to znaczy dobrze. Dobrze?
2: Good night. Mówimy komuś, kto chce spać. Ale teraz nie pora na sen.
1: No, ale trochę angielskiego to my rozumiemy, co nie?
2: To język, który dla 336 milionów jest językiem urzędowym, a którym posługuje się 1 320 000 000 ludzi na Ziemi.
1: Czyli po angielsku można rozmawiać na całym świecie?
0: I wszędzie nas zrozumieją?
1: Ojej!
2: No, niekiedy jest określany jako pierwszy uniwersalny język ludzkości.
1: Ale inaczej mówią nim w różnych krajach?
2: Tak, może powinniście się go nauczyć. Aha, jeszcze ponad 1 100 000 000 mówi mandaryńskim.
1: Proszę, proszę, a ja bardzo lubię mandarynki.
2: Mandaryński to najbardziej znany z języków chińskich.
1: Aha.
0: To mają ich tam więcej?
2: Aha, posługują się 80 kilkoma językami, a w Indiach podobnie. 1 000 000 000 ludzi używa ponad 400 języków, ale większość zna też angielski.
1: My też musimy się go nauczyć.
0: Ale Anglia nie leży obok Polski.
1: Nie?
2: Na zachód od Polski Niemcy mówią po niemiecku, a na wschodzie po ukraińsku.
1: Ja coś wiem i powiem. A na południu są Czechy, gdzie mówi się po czechsku.
2: Jest Słowacja jeszcze z językiem słowackim. Chyba najbardziej podobnym do polskiego ze wszystkich języków.
0: Aha, czyli jakbym tam mówił po polsku, to by mnie zrozumieli? Smoku, jak myślisz?
1: Nie, wiem, ale to by było fajnie.
2: Myślę, że tak. Na pewno zrozumiałyby cię dzieci. Dzieci uczą się najszybciej.
1: A jaki kraj graniczy z Polską od strony tej północno-wschodniej części?
2: Obok siebie leżą tam aż 3 kraje. Wszystkie są nad morzem.
0: A my byliśmy tam?
2: Pewnie, to kraje bałtyckie, Litwa, Łotwa i Estonia.
1: I każdy z tych krajów ma swój język?
2: Tak, litewski, łotewski i estoński. Ale w każdym z tych krajów można się porozumieć po angielsku.
0: To może moglibyśmy spróbować któregoś z tych języków, o których mówiłeś, dziadku?
2: Dobrze. Du bist ein kleiner Teddybär, Michael.
0: Michael? Jest, możesz powtórzyć?
2: Du bist ein kleiner Teddybär, Michael.
1: Ja zrozumiałem tylko Michael.
2: Powiedziałem, jesteś małym pluszowym misiem, Michasiem. Aha. Und du bist dein großer Drache.
0: To coś o mnie?
2: Nie, do Adasia, że jest dużym smokiem.
1: Do mnie? A, großer to smok?
2: Grosser to duży, a drache to smok. Vielen Dank.
1: Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dobrze, Adasiu.
1: Ale co dobrze?
2: Dobrze przetłumaczyłeś. Vielen Dank to dziękuję bardzo.
1: Umiem już tłumaczyć.
2: Sehen Sie auf.

0: eine Reise? Idziesz na wycieczkę?
1: Ja?
0: Jeśli się zgadzasz, powiedz ja.
1: Ale że ja?
0: Ja to pójdę. Ja to pójdę na wycieczkę, ale do kuchni. Michasiu, ja po niemiecku oznacza tak? Nie, to tak to my się nigdy nie nauczymy żadnego obcego języka. No to może na rozgrzewkę zagadka, co?
1: O, ja uwielbiam zagadki.
0: Ja też. Leszek zostawił mi kiedyś zagadkę. Myślę, że będzie doskonale pasować. O, proszę bardzo. Czytaj, Adasiu.
1: To jest książka do rozmowy. O, zaraz. Do sprawdzania sensu słowa.
0: Gdy coś nie chce wejść do głowy lub gdy w chmurach czyjaś głowa.
1: Książka zgodna z abecadłem.
0: Czyli A i D i dalej. Chyba bejca gdzieś zjadłem.
1: A jak będzie wody nalej?
0: Po angielsku to pour water, po francusku versi du lu, po niemiecku gizen sie wasa, ja to iś, zaś ty to du.
1: Dziś o książce jest zagadka.
0: Co języki dwa zawiera?
1: I podwójna w niej zakładka.
0: Żeby łatwiej ją otwierać.
1: Jaka łatwa zagadka ta książka.
0: Ta z obcymi językami?
1: Mhm.
0: To była zagadka o słowniku, chłopcy.
1: Czyli bez takiej książki by się nie udało nauczyć języków obcych?
0: Rzeczywiście, na pewno pomaga w zrozumieniu obcych słów.
1: Ale jeśli ktoś coś szybko tłumaczy, to możemy nie zdążyć z przewracaniem kartek.
0: Do rozmów w innym języku najlepiej mieć wszystkie słowa w głowie. To bardzo dużo nauki. Chyba już najwyższy czas na wyprawę do szkoły.
1: Przyniesiemy tablicę, dzwonek i kredę.

0: Jacku, a ile osób umie rozmawiać po polsku?
1: Bardzo dużo. Całkiem sporo.
2: Naprawdę?
1: Polacy mieszkający poza krajem, ich dzieci, potomkowie żyjący gdzieś daleko stąd.
2: A ile mówi w Polsce?
1: W kraju pewnie 38 milionów i jakieś 12 milionów poza Polską.
2: 12 milionów poza Polską.
0: To na świecie tak dużo ludzi mówi po polsku?
1: Myślę, że razem to znaczy, że po polsku umie mówić jakieś 50 milionów. Gotowi?
0: Musisz napisać, Adasiu.
2: No, ale co mam napisać?
0: Czekaj, niech pomyślę. Wiem, naukowanie językowe z innych krajów.
2: Tak, ciekawe, dokąd by nas przeniosło.
0: To sam sobie wymyśl, co chcesz napisać.
2: No, nie wiem, nie potrafię.
1: Proponuję.
2: Tak?
1: Najprościej, chłopcy, najprościej.
2: Ale dobrze. Słucham, jak najprościej?
1: Ty, Adasiu, napisz, a Michaś będzie dzwonił.
2: Ty tylko pamiętaj, że musisz trzy razy, bo inaczej tablica nic nam nie pokaże.
0: Adasiu, takich rzeczy się nie zapomina. Nie pamiętasz, jak było ostatnio?
2: Jak było?
0: No, że jak zadzwoniłem, to się dowiedzieliśmy wszystkiego, czego chcieliśmy.
2: Przestań się przechwalać, ty jak zwykle.
0: A ty już lepiej zacznij pisać na tablicy.
2: No dobrze, ale co mam napisać?
0: Najlepiej nazwę miejsca, które chcemy zobaczyć.
2: Aha, no tak. Czyli teraz napiszę... Szkoła z językami.
0: Najprościej, chłopcy, najprościej. To może szkoła języków niepolskich?
1: Proponuję szkołę języków obcych.
2: Obcych?
0: Obcych, tylko się nie pomyl, Smoku.
2: Dobrze, nie pomylę się. Szkoła języków obcych. No, kropka.
0: Patrz, Adasiu, zobacz, jak tablica dziadka jaśnieje.
2: Aha.
3: 1, 2, 3.
0: Ojej, za szybko. Ja nie nadążam powtarzać.
2: Tu się za dużo dzieje naraz. Nie wiem, na co patrzeć i czego słuchać.
0: Dziadek miał rację, trzeba dużo sił i chęci.
2: No i jeszcze wytrwałości, to pewne.
0: Adasiu, chyba coraz więcej rozumiem. Ty też?
2: No, ja wiem. Nie no, wydaje mi się, że ani ty, ani ja na pewno się tak szybko nie nauczymy. Tego jestem pewny.

0: It's Italian fell, which nobody can deny.
1: Jak wam się podoba szkoła językowa?
2: No, tam było super, super było. Tylko nie wiemy, jaki język wybrać.
1: Polski już umiemy.
2: To tak.
1: Trochę, nie? Mhm. To może ten angielski?
2: Dziadku Michasia, a jakich języków używa się najwięcej na świecie?
1: No właśnie angielskiego. 1,350,000,000 mówiących.
2: Jejku, a z nami będzie o dwóch więcej.
1: Język hindi, 905,000,000 mówiących. A jakiś bliżej nas, dziadku? Może język hiszpański, 450,000,000 mówiących. Albo francuski, 290.
2: Ty, o, tu bardzo dużo.
1: Oni mówią bonjour, ale nie na zupę, tylko na dzień dobry. No to może języki słowiańskie, z polskim to będzie ponad 300,000,000 mówiących.
2: No i całkiem dobrze znamy ten język.
1: Język portugalski 205,000,000, bengalski 180, urdu 115,000,000, no niemiecki, perski.
2: Aż tylu języków trzeba się nauczyć.
1: To uczcie się chińskiego, mandaryńskiego. W tym języku mówi co szósty człowiek na ziemi.
2: Ciekawe, jakich języków uczą się nasi słuchacze? To już koniec opowieści.
1: Ojej, te końce są podstępne. Pojawiają się, jak zaczyna się zabawa.
2: Trudno, musimy teraz czekać do nowego podcastu.
1: Tylko zastanówmy się, o czym będzie następny.
2: O, chyba mam już nowy pomysł.
1: Ale wiesz co, może wystarczy już szkolnych?
2: Pewnie, te szkolne są po prostu bardziej jakby takie dorosłe, co nie?
1: To dlatego, że tylko my jeszcze nie byliśmy w szkole.
2: I ja na pewno nawet nie byłem w przedszkolu.
1: Czekaj, mam super pomysł. Chcesz ze mną pójść do przedszkola?
2: Ale ja nie chodzę do przedszkola, no wiesz, jestem bardzo duży.
1: Nie o to mi chodzi, tylko pójdziemy, żeby się nauczyć.
2: Ale czego miałbym się nauczyć od przedszkolaków?
1: Zdrawka poprosimy, żeby mówił do nas w swoim języku.
2: No ale żeby też trochę tłumaczył, kiedy nie będziemy rozumieć, co
1: aha,
2: nie?
1: A Marysi, czyli Lidong?
2: Lidong, no muszę zapamiętać, Lidong.
1: Ona zna kilka języków, polski, wietnamski i chyba nawet ten mandaryński.
2: Ty ten z mandarynek?
1: No, ale by było super, co nie?
2: A my moglibyśmy im opowiadać o naszych wyprawach.
1: Wcale nie musimy im tego opowiadać oddzielnie.
2: Jak to oddzielnie? Co masz na myśli?
1: Że mogą nas słuchać, tak jak wszyscy, w internecie.
2: A, na stronie Polskiego Radia Dzieciom.
1: I to nie tylko w Polsce. Nawet wtedy, jak sobie pojadą gdzieś tam daleko odwiedzić tam dziadków czy rodziny.
2: Jakich dziadków?
1: No tych ich dziadków, którzy mieszkają w innych krajach.
2: No tak, masz rację. Naszych dźwięków z głośnika można słuchać na całym świecie.
3: Chłopcy, już dosyć tej rozmowy. Wkrótce najwyższy czas
2: na następne spotkanie z dzielnym smokiem Adasiem
3: i pomysłowym misiem Michasiem.
2: I tyle trzeba będzie czekać na następny.
1: Szybko zleci, zobaczysz. Tylko musimy się umówić o czym.
2: Zapraszamy słuchaczy do słuchania też innych podcastów.
3: Jeżeli macie pomysły, dokąd chcecie wysłać Smoka i Misia? Napiszcie.
2: Poproście o pomoc rodziców, którzy, mamy nadzieję,
3: razem z wami wysłuchali opowieści teatralnych z głośnika
2: waszych ulubieńców Misia i Smoka.
1: Zapraszamy na następne, tylko na razie nie powiemy wam, o czym będą.
2: Pewnie, bo to jest wielka tajemnica.
1: Do usłyszenia.
4: To był podcast Polskiego Radia Dzieciom.

0: co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne życie zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
1: Autopromocja.

0: Zasadził dziadek rzepkę w ogrodzie. Chodził tę rzepkę oglądać co dzień.
1: Wyrosła rzepka jędrna i krzepka. Skrupać by rzepkę z kawałkiem chleba.
2: Więc ciągnie rzepkę dziadek nieboże. Ciągnie i ciągnie, wyciągnąć nie może.
0: Zawołał dziadek na pomoc babcie.
1: Ja złapię rzepkę, ty za mnie złap się.
0: I biedny dziadek z babcią nie mogą. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
3: Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
1: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
0: Przyleciał wnuczek, babci się złapał. Poci się, stęka, aż się zasapał.
3: Wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
1: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
3: Chodzą się, sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
0: Zawołał wnuczek szczeniaczka mruczka. Przyleciał mruczek i ciągnie wnuczka.
3: Mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię. Babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
1: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
3: Chodzą się, sapią, stękają srogo. Ciągną i ciągną, wyciągną.

0: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
1: Pocą się, sapią, stykają, srogą, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Więc woła kicia, kurkę z podwórka, wnet przyleciała usłużna kurka.
3: Kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
0: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
1: Pocą się, sapią, stykają, srogą, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Szła sobie gąska ścieżyną wąską, krzyknęła kurka.
4: Chodź, co to gąska?
3: Gąska za kurkę, kurka za kicie, kicia za mruczka, mruczek za wnuczka, wnuczek za babcię, babcia za dziadka, dziadek za rzepkę.
0: Oj, przydałby się ktoś na przyczepkę.
1: Pocą się, sapią, stykają, srogą, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Leciał wysoko bocian długonos.

0: przydałby się ktoś na przyczepkę.
1: Pocą się, sapią, stykają srogo, ciągną i ciągną, wyciągnąć nie mogą.
2: Skakała drogą zielona żabka, złapała boćka, rzadka tu gratka.
1: Żabka,

0: Na tę rzepkę też miała propkę.
1: Tak się zawzięli, tak się nadeli, że nagle rzepkę drach
2: wyciągnęli.
1: Aż wstyd powiedzieć, co było dalej. Wszyscy na siebie poupadali.

0: Cześć, jestem Kalina, archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja. Polskie Radio Dzieciom.

siedział smutny jak ucho od śledzia. Piękną żabusię spotkał na szczęście i teraz uśmiecha się częściej. Aha! Przygód i śmiechu jest co niemiara. Taka dobranoc nas pani.

0: promocja.
1: Jak to się dzieje, że z takiego małego nasionka wyrasta taka wielka fasola? To chyba musi być jakaś magia.
2: Nie żartuj, Michasiu. To nie żadna magia, tylko natura. No i trochę cierpliwości.
1: W podcaście Zaczarowany Ogródek Smoka i Misia sprawdzimy, co takiego dzieje się pod ziemią, kiedy zasadzimy nasionko.
2: Dowiecie się, jak rośliny piją wodę, skąd wiedzą, gdzie jest góra, a gdzie dół.
1: I do czego roślinom potrzebne są pszczoły.
2: Właśnie.
1: Miś Michaś
2: i Smogadaś
1: zabiorą was do ogrodu pełnego niespodzianek,
2: gdzie nauka spotyka się z wyobraźnią
1: i odrobiną magii. Do usłyszenia!
2: Pa, pa!
0: Autopromocja. Bajanie Kulfona i Moniki.
3: Kum, kum, rele, kum, kum, kum. Cześć, dzieciaki, rozrabiaki. Tu mówię ja, wasza żaba Monika, która pojawia się i znika.
4: Dzień dobry, witam bardzo serdelkowo. Wasz kulfoniasty Kulfon, opowiadacz, legendzista, gawędzista.
3: Dziś, drogie dzieci, opowiemy wam przepiękną opowieść o chciwym dziedzicu spod Ropiczki.
4: Właśnie, kochane dzieci, działo się to dawno, kiedy jeszcze dziedzice chodzili sobie po polach i zagarniali te pola. Tak bardzo dawno to było.
3: A był sobie taki chciwy dziedzic, który mieszkał pod górą Ropiczką,
4: tak.
3: I wszystkie pola okoliczne należały do niego.
4: Do chciwego dziedzica.
3: A chłopi mieli tylko takie malutkie zagony.
4: Takie jak chusteczka od nosa.
3: I te większe.
4: Te zagoniki i te chłopy. A dlaczego to były zagony, bo oni tam zaganiali się?
3: Bo tam ich dziedzic zaganiał do roboty.
4: Nie, on do roboty to nie tak. No, zagony to były małe i dziedzic ich nie zaganiał, bo to chłop sam.

0: na tym zagonie pracował, bo to był jego zagonik.
1: I sam się zaganiał.
0: Sam się zaganiał do pracy. I ten okrutny dziedzic miał okrutnie wielkie pole. Ale mało mu było tego pola.
1: Jemu było mało wszystkiego. Jak miał na przykład beczkę ogórków kiszonych, to mówi, mało mi tych ogórków, mało, muszę mieć drugą beczkę. I poszedł gnębić chłopów, żeby za ich pieniądze

0: wszystko oddawać, a na przykład jeszcze wiesz, co mu oddawał?
1: Wypłatę.
0: Cześć mu oddawał.
1: Cześć i honor?
0: Tak, nie, honoru nie, ale cześć mówił. Cześć i się kłaniał nisko.
1: Ale musimy tu zaznaczyć, kochane drogie dzieci, że swoje wielgachne pole ogrodził wielgachnymi kamulcami. Kamulce były, ogradzały jego całe pole.
0: Znaczy, były kamulce graniczne, tak zwane.
1: A po drugiej stronie były te chłopskie zagony, gdzie się chłopi sami zaganiali.
0: Tak, żeby orać ziemię. Jeden drugiego zaganiał.
1: Jeden drugiego ciągnął za nogi, a on pazurami orał.
0: Nie, on nie orał.
1: Chłop nie miał konia, bo był biedny.
0: Ale miał oraczkę.
1: Jaką oraczkę znowu?
0: Znaczy, jaką oraczkę? Do orania. A czym się orze?
1: Orze się pługiem.
0: No, czyli to oracz jest, tak? A dlaczego się mówi oracz na chłopa?
1: Bo orze pługiem.
0: No, nie pługiem, tylko orze pole. Orać. I te biedne chłopy, które orały te pola, pewnego dnia zauważyły, że
1: pole mają coraz mniej.
0: O 5 centymetrów się zmniejszyło pole, bo każdy chłop rano szedł i mierzył, tak, ile ma tego pola. I mówił tak, teraz miałem 28 metrów i 5 centymetrów, a teraz mam 28 metrów tylko.
1: Bez 5 centymetrów.
0: Bez 5. I chłopi
1: zrobili zebranie i przewodniczący zebrania powiedział tak, musimy się w nocy zaczaić.
0: Ale kto był przewodniczącym?
1: Najstarszy chłop, Jantek.
0: Jantek?
1: Jantek, tak. I najstarszy chłop powiedział, musimy się w nocy zaczaić z noktowizorami, żeby zobaczyć...
0: Jakimi noktowizorami? Nie
1: takimi,
0: było...
1: co się w nocy widzi.
0: To oni, oni sobie oczami świecili, no.
1: Oni oczami świecili ze wstydu.
0: W ogóle świecili, chłop zawsze oczami świeci.
1: Przed panem.
0: Przed panem. I jak wyszedł na pole, tak zaświecił tymi oczami na te pole, ale nic nie zobaczył.
1: I pewnej nocy dyżurni chłopi, którzy zaczaili się w lesie, zobaczyli, że
0: wiewiórkę.
1: Pan Dzienic...
0: Gdzie w lesie zaczaili się? To w końcu oni... Karczowali las?
1: No oczywiście, a skąd pola były, kiedy były wszystkie lasy?
0: Pola już były łyse od razu.
1: Nie, pola trzeba było najpierw wykarczować.
0: Ale to kiedy to było?
1: Ale oni mieli swoje pola na skraju lasu.
0: Nie, to nie tak było.
1: Schowali się za drzewami, nie, patrzą, a pan przesuwa kamienie.
0: A skąd chłop wlazł na strych i przez okienko w strychu lornetką wszystko widział?
1: Wtedy jak nie było noktowizorów, to i lornetek nie było.
0: Nie, noktowizory były później, a lornetki wcześniej.
1: Ale to było za wcześnie, bo jeszcze lornetek
0: jeszcze
1: nie było.
0: Jeszcze za wcześnie?
1: Tak.
0: To która to była godzina?
1: W pół do drugiej.
0: W nocy?
1: W nocy.
0: Aha. No to dobrze, to takie chłopy wlazły sobie na komin i patrzyły.
1: I pospadały.
0: Kominy?
1: Tak, bo na każdym kominie było gniazdo bociana było.
0: No, to po co tam chłop właził?
1: No właśnie, po to ty wymyśliłeś, że chłop właził na komin.
0: No żeby lepiej widzieć.
1: Ale to bocian tam siedział w gnieździe.
0: Co ty, bocian w nocy?
1: No a co bocian w nocy? Co robi? Do pracy chodzi?
0: Nie, śpi.
1: No to właśnie, spał w swoim gnieździe, no tak. Patrzy, a tu chłop się melduje na jajka.
0: Chciał mu wysiedzieć?
1: No.
0: Chłop?
1: No.
0: Nie, no nie chciał wysiedzieć. Chłop chciał tylko powiedzieć, przepraszam, muszę wejść na bocianie gniazdo, tak, żeby zobaczyć, co się dzieje. No.
1: Jeszcze posuń się, tak? Do bociana.
0: No, a gdzie majtkowie to gdzie wchodzili? Na bocianie gniazdo.
1: Majtkowie to myli pokład.
0: Tak. Nie tylko. A jak marynarz właził na maszt i właził na bocianie gniazdo, to chłop też miał bocianie gniazdo.
1: Ale bocianie gniazdo to miał majtek na tym, na statku, a nie na chałupie.
0: A na chałupie jak się nazywa gniazdo, w którym siedzi bocian?
1: Bocianie.
0: A to widzisz? No. Czyli to było bocianie gniazdo.
1: A, to czyli to była wieś marynarska, tak? I tam marynarze mieszkali?
0: Nie, chłopi w marynarkach chodzili.
1: A, chłopi w marynarkach, rozumiem.
0: Chłopi chodzili w marynarkach.
1: Do roboty.
0: Tak, elegancko i pod muchą.
1: Pod muchą to oni byli w soboty zawsze.
0: Nie, pod muchą, znaczy tylko... No to w krawacie, w normalny dzień.
1: Chyba, że tak.
0: Normalnie. No i te chłopy, właśnie tak jak powiedziałaś, zauważyli, że ten okrutny dziedzic Chciwus...
1: Chciwus, tak. Przesuwa o 5 centymetrów kamienie, wszystkie.
0: Co noc.
1: co noc. I wtedy

0: robili znowu zebranie.
1: Jak się zebrali, tak uradzili.
0: Że trzeba tego chłopa...
1: Nie chłopa,
0: tego, nie, tego dziedzica.
1: Chciwego dziedzica podkablować.
0: Nie, oduczyć takich niecnych zachowań.
1: Tak? Chcieli go wybatożyć?
0: Nie wybatożyć.
1: A co chcieli zrobić? Wiem, donieść do skarbówki.
0: Że podatków nie płaci?
1: No?
0: Że płaci podatki od mniejszego kawałka,
1: on mniejszego, a ma wielki kawałek pola. Napisali petycję, czyli takie pismo do urzędu.
0: I bardzo pomstowali na swojego dziedzica.
1: Tak. I przyszła komisja skarbowa.
0: Nie, przyszła na chłopa, na tego dziedzica, wiesz, przyszła na niego kryska. Tak jak na Matyska.
1: Na Matyska?
0: Tak.
1: No tak, nie. Jak przyszła komisja i powiedziała, że będzie płacił domiar, tak zwany, czyli za to, że oszukiwał urząd skarbowy, tak on się chwycił za serce.
0: I zemdlał.
1: Nie, od razu wyzionął ducha wziął.
0: A wziął i wyzionął ducha.
1: Wyzionął ducha natychmiast. Wyzionął.
0: I wtedy chłopi poprzesuwali kamienie z powrotem.
1: A skąd?
0: A on zaczął się pojawiać jako zjawa na tym polu
1: nie,
0: w nocy.
1: Chłopi nic nie poprzesuwali kamieni, tylko po prostu zaczęli orać te swoje pola. No.
0: Ale musieli kamienie przesunąć. No.
1: Po te 5 centymetrów?
0: No, a to było 50 razy po 5.
1: 50 razy po 5 to było bardzo dużo.
0: Dużo, no bo dużo. Przez całe życie.
1: Nie, ale chłopi jak przesuwali te kamienie, to zauważyli.
0: Bo oni do nocy przesuwali.
1: Tak,
0: zauważyli jakąś dziwną zjawę.
1: Która chodzi z tymi kamieniami i
0: która jęczy. Ma olbrzymi kamień na plecach i tak hu, hu, hu.
2: Taki ciężki kamień, ludzie, pomóżcie.
1: I pobrzękuje łańcuchami ognistymi i chodzi po tym polu i jęczy. I pewien chłop, który wracał właśnie przypadkiem
0: z wojska.
1: Nie, z karczmy.
0: Nie, on wracał z wojska, bo on był żołnierzem.
1: Powiedział nie, tak. On wracał od syna, którego do wojska wzięli.
0: A, w ten sposób.
1: Z przysięgi.
0: Przysięgi wracał ten chłop. A, to się już z nim nie można było dogadać.
1: No można było, bo...
0: To była późna noc, on był śpiący.
1: Bardzo był nawet śpiący, nawet tak był śpiący, że się co chwila pokładał i chciał pospać sobie. Ale okrutny dziedzic...
0: Pomóż mi przesunąć znowu kamienie,
1: tak, okazało się, że to była zjawa tego dziedzica. Stanęła przed tym biednym chłopem i powiedziała tak, chłopie, gdzie mam położyć ten kamień? A ten chłop tak się spojrzał.
0: Na głowę sobie połóż.
1: Nie, połóż go tam, skąd żeś go wziął.
0: Złodzieju jeden. Usnął. I usnął ten chłop.
1: I usnął. I ta zjawa zniknęła, coś huknęło, coś gruchnęło. Mamie wpadło do talerza kilo tynku.
0: A chłop dostał reumatyzmu, bo spał do rana na gołej ziemi.
1: Nie, chłop wstał, bo mu się zimno zrobiło.
0: Ale patrzy, to nad ranem.
1: Patrzy, a wszystkie kamienie poprzestawiane tak jak kiedyś
0: tak
1: było.
0: Jak kiedyś było.
1: I pola wróciły do normalnej wielkości, tak jak ci chłopi byli. I okazało się, że to był ten dziedzic okrutnik, który musiał, dopiero klątwa minęła, jak przestawił te kamienie na miejsce tam, gdzie były.

0: Aha.
1: Misiu, jaki ty jesteś wygimnastykowany.
0: O, misie już takie są.
2: A ja raz nawet prawie stanęłam na głowie pokazać ci.
1: Nie, może innym razem.

0: A jak się to pisze?
1: Ja piszę jak słyszę, ja nie wiem, o z kreską, z kropką czy bez.

bo figlować bardzo miło, a bez tego to by było nudno. Chociaż teraz musi płakać, potem będzie znowu skakać trudno.

0: to promocja.
1: Magiczna mapa?
2: Jest.
1: Perłowa szpila?
2: Przygotowana.
1: A smoczy apetyt na podróże?
2: O to się nie musisz martwić, Michasiu.
1: No to ruszamy.
3: Na wakacyjne wyprawy po najpiękniejszych regionach Polski.
1: Otóż to, bo jest takie powiedzenie: cudze chwalicie, swego nie znacie.
3: Z nami poznacie, opowiemy wam niesamowite historie.
1: I odkryjemy tajemnice miejsc, o których jeszcze nigdy nie słyszeliście.
3: Smoki Miś na wakacjach w Polsce.
1: Nasze podcasty znajdziecie na stronie polskieradio.pl.
3: O, i jeszcze smakuje kanapeczkę.
0: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
4: Chociaż chłód i mróz dokoła, nie z zimna tak drżeć.

0: Polskie Radio Dzieciom.
1: Czerwone żagle wicher dmie, łopocze flaga czarna. Kto ją dostrzeże, niechaj wie,

0: ostrach mórz.
1: Co dzień rum, flaszka na głowie, a paszka wzrok dziki w zębach nóż.
0: Co dzień rum, flaszka na głowie, a paszka wzrok dziki w zębach nóż. Czerwone żagle, wicher, grę.

Posłuchaj, no. Już nie jeden wciskał kit, że mu nie dorówna nikt i że on jest najsprytniejszym bydłokradem. Niech na kaktus spada ten, kto chce ze mną równać się, nie kiwając palcem w bucie dam mu radę. Z szacunkiem durnie, bo nie wąski ze mnie łotr, bydlątka ku mnie przybiegną zaraz, bo ja rob.

Polskie Radio Dzieci.

0: szczęśliwe są wolne ryby, gdy kręcą się pośród fal. W akwarium za szklanej szyby ze smutkiem zerkają w dal. Lecz w sumie akwarium takie to nie jest najgorszy los, gdy zeżre ją ktoś ze smakiem.
1: Tak to jest dla ryby cios.
0: A więc na morza dnie, na morza dnie, nikt nas nie siecze ani nie piecze.

0: nich ten czar?
1: Tylko ty to potrafisz. Ale myślę, że mogę ci coś podpowiedzieć. Moją historię każdy zna. O księciu.

0: nie mów nie.
1: Wiesz co?
2: Elzo, to katar czy coś, ja się znam.
0: To nic takiego. Właściwie od lat dręczy mnie, ale co mi tam? Po nitce do kłębka.

0: wiem, to przez ten chłód. Przepraszam cię, Anno. Chciałam, żebyś wreszcie miała udane urodziny. I znowu nic nie wyszło. Przeze mnie.
1: Nawet w ten sposób nie myśl. Powinna się położyć.

0: łóżka, ale już...
1: Nie, czekaj, czekaj! Najpierw trzeba jeszcze urodzinowo zadać wielki barani róg.
2: Nie.
1: To najlepszy urodzinowy prezent.

0: jak i my.
1: Tak jest. I jeszcze coś, nim zacznie się tu zamęt.
0: Tak?
2: Potrzebna klamka.
3: Dla ciebie, proszę, weź.

też. Czy kogoś widzisz? Czy ktoś tam jest?

0: Isabella.
1: Dzień dobry, Monsieur Jean. Znów coś panu zginęło?
0: Bez wątpienia tak. Tylko wypadło mi z głowy co?
2: No nie, bądź w dobrej myśli.
0: Dokąd biegniesz?
1: Oddać książkę ojcu Robertowi. To historia kochanków z pięknej Werony.
2: Nudy na pudy.
3: Widzicie chyba, jaka ona dziwna
4: i roztargniona, każdy wie.

0: nasz jedyny mól książkowy. Mów, dokąd uciekłaś tym razem?
1: Do miast słonecznej Italii. Chętnie bym tam wróciła. Zostały jakieś ciekawe wycieczki?
0: Obawiam się, że nie. Ale może chcesz przeczytać którąś jeszcze raz?
1: Dzięki książkom księdza nasza dziura to pępek świata.
0: Bon voyage!
2: Co się skrywa jeszcze ta panica?
3: Coś może z głową jest.

0: Widzisz ją, Le Fou? Moja przyszła żona. Bella to najładniejsza dziewczyna w całym miasteczku. Czyli w sam raz dla mnie.
1: Ale jest straszna.

0: kulturalna, a ty to raczej kultura fizyczna.
1: Nie, ale odkąd nastał pokój, wiesz, jakby mi czegoś brakowało. A ona jedna, daj mi to nieuchwytne.
0: Ziemia sekła?
2: Siemi to nie popisuj.
3: Gdy tylko zobaczyłem tę dziewczynę, od razu zakochałem się. Tylko ona, tak jak ja, cudnie boski urok ma, więc za męża Belli da.

0: ciśnienie w oponach?
1: Sprawdzone.
0: Hamulce?
1: Naoliwione i sprawne.
0: A kaski i odblaski?
1: Gotowe i błyszczące.
0: A zatem Miśmok, bezpieczna brygada, gotowa do akcji.
1: Razem wyruszamy, aby nieść pomoc wszędzie tam, gdzie jesteśmy najbardziej potrzebni.
0: W szkole, na basenie czy na ruchliwej ulicy?
1: Zawsze pomożemy w twojej okolicy.
0: Rzecz to bardzo ważna. O bezpieczeństwo dbamy.
1: Na nasz bezpieczny podcast z Misiem zapraszamy.
0: Słuchajcie nas na stronie. Jaka to była strona?
1: Poczekaj. O, już sobie przypomniałem. podcasty.polskieradio.pl.
0: Tak, podcasty.polskieradio.pl. Zgadza się. Słuchajcie!
2: Autopromocja. Bajkowe granie w Polskim Radiu Dzieciom.
3: Hakuna Matata. Jak cudownie to brzmi. Hakuna!

0: Otóż, gdy był z niego mały wieprz.
1: Gdy był ze mnie mały wieprz.
0: No pięknie.
1: Dzięki.
0: Boń przykrą rozsiewał, kiedy kończył jeść. Innym jego kompanii ciężko było znieść.
1: Mówił o mnie, że cham. Jam subtelny gość. Przykre, że przy mnie wciąż ktoś zatykał nos. Och, co tam wstyd!
2: Było mu wstyd!
1: Cały świat mi zbrzydł!
2: Był brzydszy niż ty!
1: Czułem się paskudnie!
2: A może cudnie!
1: Zawsze gdy chciałem!
0: No, Pumba, nie przy dzieciach.
1: Oh, sorry.

0: się Polskiego Radia Dzieciom.
1: Oh, we move.

króla zwierząt z grzywą niczym pchła.

0: ciszy.
1: Nikt nie powie zrób to.
0: Chciałem powiedzieć ja.
2: Nie powie zmykaj.
0: Chodziło mi o to.
1: Nikt nie powie przestań.
0: Nie masz pojęcia.
1: Nikt nie powie czekaj.
0: Czekaj.
1: Wreszcie mogę iść gdzie chcę.
0: O, na pewno nie.
1: Wreszcie nikt nie wtrąca się.
3: Już czas, żebyśmy pogadali jak ze ssakiem ptak.
1: Rad płynący z dzioba, król nie słucha tak czy siak.
3: Oj, chyba antymonarchistą stanę się od dziś. Żegnaj służbo, żegnaj Afryko, bo precz stąd czas mi iść. Ten smarkacz bardzo szaro gęsi.

0: dzieciom zabawa!
1: Czuję, co się święci.
2: Co?
1: Opętał ich zły duch.
2: O.
1: Dam głowę, że w tym naszym trio zostanie tylko dwóch. Ta noc karesą sprzyja, miłosny tchnęła czar. Tej sytuacji

poprawić, żale nie małe złoże, bo uwierzyłam prawie, że nic lepsze być nie może. Zejdźmy na ziemię, perfekcja to mit. Pasowało ci w refrenie, ale to zwyczajny kit. Ideał to powód mojego dążenia, myślenia, tworzenia, a także cierpienia, bo mam w sobie geniusz, wyłapuję każdą wadę. Jak coś ulepszyć wiem, zanim skończyć dałam radę. Nadzieja się w tobie tli, wiesz, i w tym rzecz. Naszej łodzi nie będzie nic, bo zolewo ją teraz ciecz. Konstrukcyjny błąd, może powtórzymy test. Tak, lecz trochę nam zasobów brak i tu moje motto, nigdy nie daj się zwieść, bo życie daje lekcje, a potem

0: czworonożna, pęknąć wprost ze śmiechu można. Nie wyśmiewaj się z garbusa! Nie wyśmiewaj się z garbusa!
1: Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.

Wiesz, Zosia, szyszki to nie jest coś, co pasuje do królewskiej piżamówki. Och, przecież już ci to tłumaczyłam. Ale chyba muszę to zrobić jeszcze raz.

0: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
1: Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskośpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu. Są pytania?
2: Kiedy mnie

0: Szupaj, siupaj, łupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny,

0: spokojnie, patrz przed siebie i teraz... Pełny luz.
1: Czy tak dobrze?
2: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czyłysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, supaj, w górę, czasem w bok.
1: Choć twoje nie patrzy, gdzie nie byłeś, przyciąga tajem wzrok.
2: Tak unosi cię, prowadzi, gdzie nie byłeś jeszcze sam. To będziesz nawet sufit, chociaż dość wysoko tam. I chupaj, siupaj,
1: łupaj, siupaj,
2: chupaj, siupaj,
1: łupaj, siupaj.

W purpurowym tulipanie malusieńkie mam mieszkanie. Słowo daję, że nie kłamie, że w nim miejsca dla mnie dość. A gdy płatki kwiat rozchyli, wtedy do mnie w jednej chwili mnóstwo sfruwa się motyli. Każdy motyl to mój gość. Czasem siadam im na grzbiecie, żeby sobie w świat polecieć. Po rozgrywce

0: archeolożka Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
1: Autopromocja. Radiowa świetlica w Polskim Radiu Dzieciom.
2: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Godzina 15 na naszych zegarach. Czas otworzyć drzwi naszej radiowej świetlicy. Zapraszamy serdecznie. Marta Pawałowska, Renia Żuchowska. Jesteśmy z wami do godziny 17.

No hej, hej, hej, hej, hej! Witam Was serdecznie jeszcze raz i przypominam, że audycja, której słuchacie, to Radiowa Świetlica w Polskim Radiu Dzieciom. Bardzo miło mi jest Was przywitać w to poniedziałkowe popołudnie. Za oknami naszej Radiowej Świetlicy trochę pochmurnie, ale to na pewno nie zepsuje naszej atmosfery. Będzie zapewne dzisiaj bardzo, bardzo wesoło. A to wszystko za sprawą tego, że chciałam Was zaprosić do świata muzyki, dźwięków i dobrze znanych piosenek, ale nic więcej na razie nie powiem. Mogę zdradzić natomiast, że będzie zagadkowo, trochę zaskakująco i bardzo muzycznie. Koniecznie bądźcie z nami!

0: Obiecałam wam, że będzie dzisiaj bardzo, bardzo muzycznie, że będzie zagadkowo i oczywiście słowa dotrzymam, tak właśnie będzie, ale pozwólcie, że zdradzę wam, dlaczego to połączenie akurat zagadek, muzyki pojawi się dzisiaj w naszej radiowej świetlicy. Wszystko oczywiście za sprawą doskonale znanej wam zabawy, czyli...
1: Muzyczne puzzle.
0: Tak. I dzisiaj właśnie takie dźwiękowe łamigłówki będą nam towarzyszyły do godziny 17. Można śmiało powiedzieć, że dzisiaj w naszej radiowej świetlicy przygotowaliśmy dla was cały muzyczny plac zabaw. Będziemy słuchać fragmentów piosenek, głosów, dźwięków, a czasem może coś tam pokombinujemy takiego, żeby nieco utrudnić wam zadanie. Jedno jest jednak w 100% pewne. Dzisiaj zasada jest prosta. Słuchamy, kombinujemy i zgadujemy. Już za moment pierwsza zagadka, ale zanim ona, to rzecz jasna nasze pytanie dnia. Usłyszycie je za moment. Koniecznie zostańcie z nami.

No i już jestem z wami, a wy, mam nadzieję, jesteście z nami, bo czas najwyższy nadszedł na dzisiejsze pytanie dnia, a brzmi ono następująco. Gdybyście pewnego ranka odkryli, że przez cały dzień możecie wymówić tylko 3 słowa, to jakie to by były słowa i dlaczego właśnie tych słów chcielibyście używać? 22 645 2055. Śmiało dzwońcie ze swoimi opowieściami, bo bardzo jestem ciekawa, jakie słowa byście wybrali, gdybyście tylko 3 takie słowa, 3 takie wyrazy mogli przez cały dzień używać i dlaczego tylko te słowa chcielibyście wypowiadać i jakie konstrukcje zdań byście mogli z nich tworzyć. No bardzo jestem ciekawa waszej pomysłowości, waszej kreatywności i humoru, bo przecież do

0: puzzle.
1: Tak właśnie nazywa się zabawa, do udziału w której zapraszam Was dzisiaj do godziny 17. Będziemy się wspólnie bawić. Oczywiście zanim pierwsza odsłona naszej muzycznej łamigłówki, no i też taka, no zresztą wszystko zaraz Wam opowiem. Już chciałam tutaj uchylać rąbka tajemnicy, a nawet wszystko odsłaniać, ale za momencik, ponieważ najpierw jeszcze chciałam Wam raz przypomnieć nasze pytanie dnia. Gdybyście pewnego ranka odkryli, że przez cały dzień możecie mówić tylko używając trzech słów, to jakie wyrazy byście wybrali? 22 645 20 55. Śmiało dzwońcie ze swoimi propozycjami. Bardzo jestem ciekawa,

0: Ciekawa, które słowa i dlaczego właśnie te byście wybrali. To nie jest łatwe zadanie. Na pewno nie jest to łatwe zadanie, wybór takich trzech słów, no bo jeżeli to jest taki dzień między poniedziałkiem a piątkiem, no to trzeba wybrać takie słowa, by móc sobie poradzić też w szkole albo w przedszkolu. I jeżeli to byłby weekend, no to sprawa jest trochę prostsza, ale nie najprostsza, no bo też może to skomplikować nam bardzo życie. Jednak w weekend czasami wyjeżdżamy, czasami chcemy sobie porozmawiać z przyjaciółmi, z rodzeństwem, spotkać się w jakimś rodzinnym, koleżeńskim gronie, więc wybór tych trzech słów wcale nie jest wyborem łatwym. Szczerze wam powiem, że ja, kiedy wpadłam na pomysł tego naszego dzisiejszego pytania dnia, zaczęłam się sama zastanawiać nad tym, jakich słów bym użyła. I tak sobie pomyślałam, że jednym z takich wyrazów mogłoby być słowo radio. No tak, bo zobaczcie, od poniedziałku do piątku towarzyszę wam w radiowej świetlicy, więc tutaj spokojnie słowo radio by się przydało. W soboty i niedzielę, no w soboty nie, ale w niedzielę spotykamy się w audycji Hej Przygodo, więc słowo radio też się sprawdza. 6/7, myślę, że słowo radio u mnie zdecydowanie mogłoby się pojawić. A jakich trzech słów używałby Kacper? Dzień dobry, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Kacprze, powiedz mi proszę, skąd do nas dzwonisz, z jakiej miejscowości?
1: Z Lublina.
0: A czy jest szansa, żebyś miał telefon bliżej buzi?
1: Tak.
0: To poproszę.
1: To moje.
0: Och, no to poczekaj, no teraz to słyszę ciebie doskonale, fantastycznie. No tak. Jakie masz propozycje? Jakie trzy słowa ty byś chciał?
1: Pierwsze słowo to jest nie.
0: Nie? O, ale to jest ważne słowo. To jest bardzo ważne słowo. Za chwilę sobie powiemy dlaczego. Drugie słowo?
1: Tak.
0: No.
1: I jutro.
0: Powiem ci, że ty dobrze kombinujesz, Kacper. Jakie konstrukcje mógłbyś z tych trzech słów ułożyć? Jakie zdania mogłyby powstać?
1: Na przykład, nie chcę iść jutro do szkoły.
0: No nie, bo tutaj słowo chce się jeszcze pojawia. Ale wiesz co, to zróbmy taki sprawdzian. Powiedzmy, że ja jestem nauczycielem w szkole. Kacper, masz zadanie domowe?
1: Tak.
0: A podasz mi je do sprawdzenia?
1: Nie.
0: Kacper, to na kiedy masz zamiar się przygotować?
1: Na jutro.
0: No idealnie! Super ci to wyszło. Bardzo, bardzo fajnie. Takie krótkie słowa, takie z jednej strony oczywiste, a z drugiej strony, proszę bardzo, ja to nie wpadłam, że tak, nie, jutro to są bardzo dobre wyrazy, których moglibyśmy używać przez cały dzień. I to tak naprawdę, jak teraz sobie o tym myślę, one mogłyby się sprawdzić właśnie od poniedziałku do piątku, ale w weekend również, jak myślisz?
1: No pewnie tak.
0: Pewnie tak. Kacper, a do której klasy ty chodzisz?
1: Do trzeciej B.
0: Do trzeciej. I jak tam jest w trzeciej klasie? Bardzo się różni od tego, co się działo w drugiej?
1: Tak.
0: A co na przykład jest inne?
1: Na pewno ćwiczenia i też bardzo, bardzo dużo jest więcej, o wiele zadań.
0: Ach, czyli poziom trudności się podniósł?
1: Bardzo.
0: Bardzo, jasne. A spis lektur już otrzymaliście?
1: Otrzymaliśmy spis lektur.
0: Nie pamiętasz?
1: Nie, jeszcze nie otrzymaliśmy.
0: A, jeszcze nie, czyli na to przyjdzie spokojnie czas. A powiedz, Kacprze, czy u ciebie w szkole jest świetlica?
1: Słuchamy, nie słyszałem, bo tak.
0: Czy u ciebie w szkole jest świetlica?
1: Tak, jest.
0: A bywasz tam czasami?
1: No, chyba codziennie.
0: O, super! A mógłbyś nam ją opisać?
1: Tak.
0: Poproszę.
1: Mamy teraz różne panie. I teraz dzisiaj miałem

0: jeszcze w mojej lekcyjnej sali. W naszej lekcyjnej sali mało jest zabawek, bo są sale, gdzie jest mega dużo i tam mamy mega mało. No i tam się bardzo trzeba nudzić. Normalnie jest więcej, no ale tak.
1: Ale tam się troszeczkę pozmieniało z tymi zabawkami, ale też podejrzewam, że no jeżeli wy już jesteście w trzeciej klasie, to też no, inne zabawki, inne rzeczy was interesują niż wtedy, kiedy byliście w pierwszej, prawda?
0: Tak, bardzo, bardzo.
1: No właśnie, może stąd te zmiany. A gdybyś ty mógł, no niech będzie tutaj też trzy, skoro ta cyfra nam się pojawiła, trzy rzeczy zmienić w waszej świetlicy, to co byś zmienił?
0: Na pewno bym zrobił, żeby były gry planszowe, tak więcej gier planszowych w mojej sali.
1: Super pomysł. Mhm.
0: I żeby były puzzle, bo lubię układać.
1: O proszę, a masz jakieś konkretne obrazki, które lubisz układać, na przykład naturę, albo zwierzęta, albo...
0: Tak, lubię zwierzęta i trochę naturę.
1: O, pięknie. A jakie największe puzzle z ilu elementów udało ci się ułożyć?
0: 1000.
1: Wow, naprawdę?
0: Ale z pomocą mamy Juliska i Adasia.
1: No i świetnie, i to jest super pomysł, bo puzzle to też jest doskonały taki pretekst do wspólnego, rodzinnego spędzania czasu, więc jak najbardziej doskonałą jest okazją do tego, by troszeczkę sobie porozmawiać, by wspólnie pokombinować i wspólnie się pobawić. A trzeci element, jaki by się zmienił w swojej świetlicy szkolnej?
0: Bym zmienił, żebyśmy mogli prawie ciągle wchodzić na...
1: O, bez względu na pogodę?
0: Bez.
1: Ale by było super. No, stare powiedzenie mówi, że nie ma złej pogody, jest tylko złe ubranie, więc tak na dobrą sprawę to przy każdej pogodzie powinniśmy odnaleźć się na dworze. A poza tym, tak na dobrą sprawę, jak się teraz zastanowimy nad tym, to rzeczywiście, bez względu na to, co tam się dzieje z pogodą na dworze, to można się świetnie bawić. Kiedy na przykład świeci słońce, to co można robić?
0: Biegać, skakać, dojść w beta, grać w piłkę.
1: Super. A kiedy pada deszcz?
0: Kiedy pada deszcz, można poskakać po kałużach, można trochę porozmawiać na dworze, podwisać, chodzić do lasu, bo ja bardzo lubię. Taką, kiedy tak w kafie chodzimy do lasu i w ogóle.
1: Świetnie. A kiedy wieje wiatr?
0: Kiedy wieje wiatr, można popuszczać na tafę.
1: Ale ekstra. A kiedy pada śnieg?
0: Można budować bambany, teraz się z różnymi, żeby powiedzieć, śnieżkami.
1: No powiem ci, Kacprze, że ty jesteś bardzo pomysłowym, młodym człowiekiem. Gratulacje ogromne dla ciebie i twojej wyobraźni. Ja widzę, że tutaj odnajdziesz się w każdych warunkach pogodowych. No i super, i to jest fajne, bo to też jest takim kierunkiem, dzięki któremu zawsze będziesz się dobrze bawił z takim pozytywnym i optymistycznym podejściem do tematu. Bardzo ci pięknie dziękuję za rozmowę, za wszystkie twoje opowieści. No i oczywiście teraz chciałabym się dowiedzieć, kogo masz ochotę pozdrowić.
0: Brata, mamusię, tatusia, babci, dziadzia, babci, jedynego dziadzia i resztę rodziny.
1: Świetne pozdrowienia, doskonałe. My się oczywiście do nich przyłączamy i ciebie także bardzo, bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy udanego, przemiłego, cudnego, kolorowego popołudnia. No i do usłyszenia niebawem. Pa, pa, pa.
0: Aha.

0: No i jestem z wami znowu, a obiecana teraz nasza zabawa swoją pierwszą odsłonę będzie miała. Jaka zabawa? A właśnie ta.
1: Muzyczne puzzle.
0: O, właśnie ta. I dzisiaj w tej pierwszej odsłonie naszej zabawy zadanie wasze polega na odgadnięciu, nie jak brzmi tytuł tej piosenki, na odgadnięciu, kto ją dla nas śpiewa. Tak, tak, posłuchajcie zatem fragmentu tej piosenki, a później spróbujcie rozpoznać, kto dla was ją śpiewa. Przypominam numer telefonu do naszego studia 22 645 20 55. Śmiało zadzwońcie, jeżeli będziecie mieli jakiś pomysł, kto to taki śpiewa piosenkę, która już za moment pojawi się. O, chyba właśnie teraz się zaczyna.
2: Nie będzie fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzać za tygrysem.
3: Oh! Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
0: No właśnie, i kto to tak tutaj nam wyśpiewał chupaj, siupaj, łupaj, cupaj? 22 645 20 55. Zadzwońcie, jeżeli wiecie.

To była Sara James i Kuba Szmajkowski w piosence Czarny Młyn, pochodzącej zresztą z filmu o tym samym tytule, który powstał na podstawie książki również o tym samym tytule.

0: Czarny młyn, widzicie, jakie to jest ważne, wybrać odpowiedni tytuł, bo później, proszę bardzo, i takie piosenki powstają, tytuł książki, rzecz jasna, i filmy o tym samym właśnie tytule, jak ta książka, to jest jednak bardzo, bardzo ważny element. Ale teraz nie o tytułach książek będziemy rozmawiać, a o czymś zupełnie innym, a dokładnie mówiąc o kimś, bo poszukujemy bohatera, człowieka, zwierzaka, no jakiejś na pewno postaci, która wyśpiewała piosenkę o pewnym fikańcu, tańcu. No właśnie, kto to może być taki? Ponoć odpowiedź zna Stefan. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Powiedz mi proszę, Stefanie, ile ty masz lat?
1: 7.
0: 7 lat, to znaczy, że już całkiem sporo bajek w swoim życiu obejrzałeś?
1: Zależy, bo czasami sobie puszczam od początku, czasami też włączam sobie te same filmy, które już oglądałem.
0: Ach, to lubisz czasami powracać sobie do znanych sobie tytułów?
1: Tak, bo jak sobie chcę przypomnieć, to sobie puszczam te same filmy.
0: Aha, i masz taki ulubiony swój film, ulubioną bajkę?
1: Chyba Creep Out.
0: Och, chyba tego nie znam. A o czym to jest?
1: O takich trollach, to zależy jaki to odcinek.
0: Ach, rozumiem.
1: A mój odcinek jest taki ulubiony, że tam jest taki Mikołaj i ożywa on w nocy, a to jest taki robot i kiedyś był taki jakby domu i wtedy się spalił mu jakby taki kontakt i teraz mu się spaliły ręce i potem gonił takie dzieci po tym sklepie, a jeden chłopak mu przywalił laską cukrową.
0: Ojeju, dużo się dzieje w tym odcinku z tego, co opowiadasz. A powiedz proszę, czy ty lubisz puzzle?
1: Tak, lubię. Czasami kiedyś układam jakieś 2000 puzzli, czasami układam 1000.
0: No to rzeczywiście to spore wyzwanie, tyle elementów, tyle kawałków, bo im więcej elementów, tym one są drobniejsze, zauważyłeś?
1: Tak.
0: A jak jest mało elementów, na przykład 25 kawałków takich puzzli, to one są takie większe, ale to są dla takich mniejszych dzieci, prawda?
1: Tak, to prawda. Mhm. Ale tamten chłopczyk, co wcześniej się dodzwonił, też dosyć dużo złożył.
0: Tak, tak, tak. No właśnie, skoro dzisiaj o muzycznych puzzlach rozmawiamy w naszej radiowej świetlicy i to ta zabawa głównie będzie królowała przez całe nasze spotkanie, to tak sobie pomyślałam, że muszę was koniecznie podpytać właśnie o te puzzle i o to, czy lubicie się nimi bawić, bo różnie to bywa z tymi puzzlami. Znam osoby, które twierdzą, że jednak nie mają cierpliwości i tego nie lubią, ale znam także osoby właśnie takie jak Kacper, jak ty, które bardzo lubią układać puzzle. No a powiedz mi jeszcze, co najczęściej układasz? Co to są za obrazki?
1: Na przykład Harry'ego Pottera dosyć często układam i też takie części dla starszych dzieci. I czasami kiedyś ułożyłem jakieś puzzle z 2000 klatków i układaliśmy je jakieś 2 tygodnie chyba.
0: Wow, a z kim je układałeś?
1: Mamą i tatą.
0: Ale fajnie, no proszę, i to potwierdza to, o czym rozmawialiśmy sobie wcześniej, że puzzle mogą być też świetnym pomysłem na takie rodzinne spędzanie czasu. No, dopełniacie wtedy najróżniejsze swoje zadania, najróżniejsze elementy, a przy okazji można sobie porozmawiać, pośmiać się, no i pożartować oczywiście również. Powiedz mi proszę, Stefanie, kto według ciebie śpiewa tę piosenkę, której fragmencik usłyszeliśmy przed momentem? Jak myślisz, kto to taki?
1: Tygrysek z Kubusia Puchatka.
0: Czy to jest Tygrysek z Kubusia Puchatka? Sprawdzę. No brawo, brawo, brawo. A dlaczego poznałeś, że to Tygrysek? Po czym to poznałeś?
1: Dlatego, że pani kiedyś mówiła, że to jest jego piosenka, ja ją bardzo lubię i znam.
0: A to ja tak mówiłam kiedyś?
1: Tak.
0: A, to bardzo ci dziękuję, że jesteś takim uważnym słuchaczem. Fantastycznie. Ale to jest prawda, bo my bardzo często nawiązujemy tutaj do różnych piosenek. Ja czasami mówię, kto je śpiewa, jaki jest

0: tytuł i właśnie tacy czujni słuchacze jak ty później mają te informacje już w głowie i mogą z nich czerpać. Poza tym był taki psikus ukryty w tym fragmencie, bowiem na samym początku ten bohater śpiewa, że jest tygryskiem. Usłyszałeś ten fragmencik?
1: Trochę tylko. Taki jeden chłopczyk albo jakaś dziewczynka z nim śpiewała chyba.
0: Maleństwo, czyli dziecko kangurzycy. Zresztą za moment wsłuchamy się w całą piosenkę i wtedy będziemy mogli dostrzec każde z tych słów i informacji, które się pojawiają. A jeszcze powiedz mi proszę, czy ty znasz jakichś innych bohaterów z Kubusia Puchatka?
1: Tam był taki jakby taki osiołek.
0: Tak, kłapouchy. I on tak, zawsze miał taki trochę kiepski nastrój, prawda?
1: Tak.
0: No oczywiście sam bohater główny, Kubuś Puchatek jeszcze też. Tutaj tak. To maleństwo, o którym rozmawialiśmy.
1: I prosiaczek jeszcze.
0: Och tak, prosiaczek jest super, ale wiesz, który z tych bohaterów jest moim ulubionym bohaterem?
1: Tak, wiem.
0: Który?
1: Prosiaczek.
0: No, prawdą jest, że prosiaczka też bardzo lubię, ale jednak moje serce skradł królik. On jest taki zabawny. Cały czas coś robi, cały czas biega, cały czas coś mu się nie podoba. To tak trochę jak z Marudą u Smurfów, prawda? Jest bardzo zabawny tak. Jest ten Smurf. Cały czas coś nie cierpię tego, nie cierpię tamtego. Och, zabawny stworek. Stefanie, gratulacje ogromne. Jesteś pierwszą osobą, która dzisiaj w naszej nietypowej odsłonie muzycznych puzli wzięła udział i od razu udało ci się właściwą odpowiedź nam zaserwować. Także rzeczywiście ogromne gratulacje z naszej strony w twoją teraz płyną. No i oczywiście jeszcze chciałabym bardzo, bardzo mocno się dowiedzieć, kogo masz ochotę pozdrowić.
1: Chciałbym pozdrowić mojego tatę, moją mamę, moją ciocię, mojego wujka, mojego kuzyna, mojego dziadka, moją babcię, moją drugą babcię, mojego dziadka drugiego, który się jeszcze nie wie, ale i tak go pozdrawiam i wszystkich słuchaczy Polskiego Radia i wszystkich paniom, no i wszystkich ludzi na świecie.
0: Ale piękne pozdrowienia. Super. My się oczywiście do nich wszystkich przyłączamy. Bardzo dziękujemy za te w naszą stronę i moją skierowane. I ciebie także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzę ci udanego, przemiłego, kolorowego, sympatycznego, uśmiechniętego i radosnego popołudnia. No i mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem.
1: Dziękuję.
0: Tak? Słyszymy się niebawem, Stefanie?
1: Tak.
0: Doskonale.
1: Tylko, że ja teraz idę na zapasy i nie wiem, czy się będziemy. Ale potem, jak wrócę z zapasów, to posłucham jeszcze trochę radyjka.
0: Będzie nam bardzo, bardzo miło. I wiesz co? Nie martw się. Nawet jeżeli już zamkniemy drzwi naszej radiowej świetlicy, to przecież nie ma co się przejmować, bo po radiowej świetlicy od godziny 17 do godziny 19 zasiądą tutaj na tym fotelu. Nie wiem, jak się pomieszczą razem, ale zasiądą, owszem, Miś Michaś i Smok Adaś. Także zdecydowanie, tak. Dokładnie spotkanie z nimi także jest świetną frajdą. Tak?
1: Byłem ostatnio na koncercie Babie Lato.
0: Ach, w sobotę, czyli otworzyłeś razem z nami nowy koncertowy sezon. Fantastyczna informacja.
1: I widziałam wasze studio.
0: I jak ci się podobało?
1: Bardzo fajne.
0: No to się cieszę. Do usłyszenia zatem niebawem. Mamy nadzieję, że sobie następnym razem nieco więcej właśnie na temat koncertu i zapasów, które uprawiasz, z tego co słyszałam, porozmawiamy. Pa, pa, pa!
1: Pa, do widzenia!
2: Fikał fikańca, kto nie powie nazwy tańca. Powtarzaj za tygrysem. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, tu się liczy skok. I chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, w górę, czasem w bok. Podpatruj mnie i staraj się wykładu pojąć tok. W końcu chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok. Słuchaj, ten fikaniec to w większej połowie zaczyna się tu. Jak policzysz wyznaczoną tygrysektorię swego paskorzpieszenia, podzieloną przez zawiasek kwadratowy swojego fiknięcia, to wskaźnik twojego podłożenia w pionie i twoja nadpaskowa sprężyneracja powinny wyrugować nadmiar tego mikronapędu.
3: Są pytania?
4: Kiedy mnie zaczniesz?

0: Liczy skok i chupaj, siupaj, łupaj, cupaj w górę, czasem w bok. Choć płynie pod, ćwiczymy lot, przyciąga taniec wzrok. Chupaj, siupaj, łupaj, cupaj, to nie trudny krok.
1: Unieś nogę wysoko w górę, a ogon ciasno skręć. Mięśnie napręż jak sprężyny. Stój spokojnie, patrz przed siebie i teraz pełny luz.
2: Czy tak dobrze?
0: Uwielbiam te popisy, są najlepsze w nich tygrysy. Włochaty to czyłysy, prawdziwe z nich urwisy. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, tu się liczy skok. Chupaj, siupaj, łupaj, supaj, w

nie maleństwo, teraz ja powiem słów kilka, a mianowicie to, że wielkimi krokami zbliża się godzina 16, ale my się nie żegnamy, nie, jeszcze przez najbliższą godzinę będziemy się wspólnie bawić w muzyczne puzzle, ale w nieco innych, trochę szalonych odsłonach tejże zabawy, dlatego koniecznie bądźcie z nami.

0: Autopromocja.
1: A, B, C, a może do re mi? Zapraszam na wyjątkowo zgrany podcast pod tytułem Alfabet Orkiestry. Koncertowo nauczymy Was nie tylko muzycznego alfabetu, ale przede wszystkim usłyszycie, jak orkiestra przygotowuje się na spotkanie ze swoimi słuchaczami i jak brzmią poszczególne instrumenty. Poznacie wybitnych muzyków i najpiękniejsze fragmenty muzyki poważnej, a zabiorę Was tam, gdzie nikt spoza orkiestry nie może wejść i zdradzę Wam pewne sekrety. Zapraszam na stronę podcasty polskieradio.pl. Marta Kawalec i
2: Orkiestra Polskiego Radia.
3: Pozdrawiamy!
0: Autopromocja.

0: No witam was serdecznie w kolejnej godzinie naszej wspólnej audycji popołudniowej pod tytułem Radiowa Świetlica. Mam nadzieję, że jesteście przygotowani na kolejną dawkę naszych dźwiękowych łamigłówek, bowiem nasza zabawa pod tytułem...
1: Muzyczne puzzle.
0: Ona się dopiero rozkręca, także mam również nadzieję, że troszeczkę zastanowiliście się nad naszym dzisiejszym pytaniem dnia, które brzmi następująco. Gdybyście pewnego ranka odkryli, że przez cały dzień możecie mówić tylko trzy słowa, to jakie trzy wyrazy byście wybrali i dlaczego właśnie te? 22 645 20 55. Śmiało dzwońcie ze swoimi propozycjami dotyczącymi właśnie tych trzech słów, trzech wyrazów, czyli odpowiedzią na nasze pytanie dnia, albo już nakręcajcie uszy w oczekiwaniu na kolejne muzyczne puzzle, czyli nasze łamigłówki, zagadki dźwiękowe.

0: Kojarzycie tę piosenkę, która przed momentem pojawiła się w naszej radiowej świetlicy? Funky Town, czyli takie zabawne, śmieszne miasto. Jest to piosenka, która pochodzi z drugiej części przygód pewnego zielonego ogra. A mam, nie, ogra? Orka? Ogra. No przecież orki to były w zupełnie innej historii. Uff, całe szczęście. Mam tutaj oczywiście na myśli Shreka. A ja przypominam wam, moi drodzy, że cały czas możecie do nas dzwonić, jeżeli macie ochotę odpowiedzieć na nasze pytanie dnia, a brzmi ono następująco, jeszcze raz wam przypomnę. Gdybyście pewnego ranka odkryli, że przez cały dzień możecie mówić tylko trzy słowa, to jakie trzy wyrazy byście wybrali? No i macie tutaj jakiś pomysł, co to mogłyby być za słowa, czy może jednak potrzebujecie trochę więcej czasu, żeby się zastanowić. A jeżeli te słowa już wybraliście, to bardzo jestem ciekawa, jakim kluczem je wybieraliście i dlaczego właśnie te słowa zostały wybrane. Dzień dobry, dzień dobry. Kto się do mnie dodzwonił?
1: Mamie.
0: Dzień dobry, bardzo miło mi Ciebie poznać. Ile masz lat?
1: 5.
0: 5 lat to jest taki poważny wiek, czy jeszcze taki trochę niepoważny?
1: Taki no, poważny, niepoważny.
0: Taki na pograniczu. Bardzo mi się spodobała Twoja odpowiedź. Powiedz mi proszę, w jakiej sprawie do nas dzwonisz?
1: Chciałbym odpowiedzieć na piosenkę.
0: Och, ale jeszcze żadna zagadka się u nas nie pojawiła. To wiesz co? To jak ty się już dodzwoniłeś, to w takim wypadku ja bym tobie zaserwowała. Zaraz ci powiem, którą piosenkę, który to będzie tutaj tytuł. Zaraz, zaraz. O, proszę bardzo, już mam. To znaczy za moment będę miała tę zagadkę, bo pozwolisz, że ja za ciebie to wylosuję?
1: No tak, dobrze, pozwolę.
0: No to bardzo się cieszę. Słuchaj, twoje zadanie polega tutaj na tym, że musisz odgadnąć, co będzie dalej. Czyli usłyszysz fragmencik piosenki i musisz mi powiedzieć, co dalej, jakie słowa się pojawią, dobrze? No to wytęż słuch, oto ten fragment.
2: I teraz damy czadu, naprawdę damy czadu w domu. Mam nadzieję, że mama się nie pogniewa, jeśli tam coś...

0: No i co tam dalej się powinno pojawić?
1: Potem odbijam go dziś. Płakała rano dziś.
0: No już sprawdzam, czy to jest właściwa odpowiedź. Ekstra! Fenomenalnie! No, powiem szczerze, że to wcale nie było takie łatwe zadanie. Udało ci się świetnie odgadnąć. Znasz tę piosenkę?
1: No, bardzo znam.
0: Ach, no to zobacz, jaką dobrą piosenkę ci tutaj wylosowała. A powiedz mi proszę, czy to jest piosenka, której znasz tytuł?
1: No nie. Ale znam słowa.
0: Ale, a pamiętasz, jak zaczyna się refren? A ja wolę
1: moją mamę.
0: I tak. I tak właśnie brzmi nazwa tej piosenki, więc proszę bardzo, okazuje się, że doskonale wiesz, co to za tytuł. Doskonale sobie poradziłeś z odgadnięciem, jakie słowa są następne po tym, jak nagle, drastycznie przerwaliśmy ten utwór. Zresztą za moment pojawi się ta piosenka wyśpiewana przez Majkę Jeżowską w całości, więc będziemy mogli się wsłuchać w poszczególne słowa, które tam się pojawiają i w całą zresztą tę historię. A powiedz mi proszę, czy ty w ogóle lubisz słuchać piosenek? A dlaczego? Po prostu. Sprawiają, że poprawia ci się nastrój czasami?
1: Może
0: tak być, zdecydowanie. A masz swoją ulubioną piosenkę? I co to za piosenka?
1: Piosenka tukanie.
0: O, piosenka o tukanie. A przypomnij proszę, kto to taki tukan?
1: Tukan to taki tak wielkim, kolorowym dziobem, ale no nie każdy tukan. Nie każdy rodzaj tukana ma kolorowy dziób, tylko tukan ten to dzioby ma kolorowy dziób. Tukan jest taki czarny dalej, głowę ma taką białą.
0: No brawo, super.
1: A nogi ma niebieskie.
0: Ale ty bardzo dużo wiesz na temat tukanów. Czy te ptaki ciebie interesują?
1: Ptaki?
0: No te ptaki interesują ciebie, no bo tukan to ptak.
1: No tak. A w ogóle wszystkie ptaki mnie interesują.
0: Ale to znaczy, że w przyszłości planujesz zostać ornitologiem, czyli znawcą ptaków?
1: Nie, ichtiologiem.
0: Ichtiologiem chcesz zostać, czyli znawcą ryb?
1: No tak.
0: No to ty masz już bardzo konkretny plan na życie. Tylko co mają ryby do ptaków?
1: Niektóre ryby umieją tak zaskakiwać. No nie wiem, na przykład ryby latające. Mają coś wspólnego z ptakami, bo latają.
0: Brawo, i to jest bardzo dobra odpowiedź. I no i też niektóre ptaki żywią się rybami.
1: No tak, tak. Zgadza się. Rybice, kormorany, fregaty.
0: No to tak, rzeczywiście można tutaj wiele powiązań znaleźć. No, jestem pod ogromnym wrażeniem twojej wiedzy i to zarówno w temacie ryb, ptaków... Oj, przepraszam. No. I jeszcze jakie?
1: A.
0: Już koniec, rozumiem. No bo tutaj mnóstwo się najróżniejszych nazw ptaków pojawiło i twoja wiedza naprawdę i to w temacie ryb, jak i ptaków jest po prostu fenomenalna. Ja tylu wiadomości i no chyba nie mam. Także bardzo ci pięknie dziękuję, że się nimi ze mną podzieliłeś. A teraz

0: Teraz czas na pozdrowienia. Kogo masz ochotę pozdrowić? I to tyle? Tak konkretnie? No oczywiście, wiadomo, nie można o nich zapomnieć. Super pozdrowienia, my się do nich przyłączamy. O! Oczywiście, no super, piękne pozdrowienia, bardzo, bardzo dziękuję w imieniu całej naszej redakcji, w imieniu Misia i Smoka, którzy już przeskakują z łapki na łapkę, bym sobie wyszła ze studia Polskiego Radia Dzieciom, bo już chcą się z wami przywitać, ale nie, nie, nie, moi drodzy, bardzo mi przykro, jeszcze 40 minut trwa radiowa świetlica. Bo oczywiście spotkanie z Misiem, Michasiem i Smokiem Adasiem rozpocznie się punktualnie o godzinie 17, ale rzecz jasna, twoich pozdrowień wysłuchali i uśmiechają się od ucha do ucha. My także bardzo serdecznie ciebie pozdrawiamy. No i do usłyszenia niebawem.
1: Pozdrawiam.
0: Och, tak, już. Gdzie są moje żółte karteczki, żeby wypisać te pozdrowienia? Zaraz je odnajdę, zaraz Rania pomoże mi znaleźć te żółte karteczki i oczywiście pozdrowienia od ciebie również się znajdą i zostaną przekazane naszym radiowym krasnoludkom. Do usłyszenia. Pa, pa, pa.
1: Pa, pa, pa.

0: Muzyczne puzzle.
1: Tak właśnie nazywa się zabawa, która dzisiaj króluje w naszej radiowej świetlicy. Wsłuchujemy się w różne odsłony naszych muzycznych puzli, naszej dźwiękowej łamigłówki. Radzicie sobie z nimi doskonale, co mnie bardzo, bardzo cieszy, bo to pokazuje, że nawet kiedy czasami ja tak trochę pokombinuję, to i tak świetnie sobie radzicie ze wszystkimi zagadkami. No chociaż zobaczymy, jak będzie teraz, bo teraz będzie trochę podstępnie. To mój złowieszczy śmiech, tak, gdyby ktoś się zastanawiał. Najpierw wysłuchacie całej piosenki, a potem dla osoby, która się do nas dodzwoni, zaserwuje trzy takie zdania. No i będziecie musieli odgadnąć, które z tych zdań jest prawdziwe, a które jest fałszywe. Zatem, moi drodzy, właśnie teraz przed wami piosenka, nie zdradzę jej tytułu, żebyście szybciutko sobie wyszukali na przykład tekstu, bo wiem doskonale, że takie rodzinne tutaj zespoły zabawowe czasami w ten sposób współpracują. Wsłuchajcie się dokładnie w tę piosenkę, w słowa, w melodię. Nie wiadomo, jakie zdanie tutaj usłyszycie i na jakie pytanie będziecie musieli odpowiedzieć. Oczywiście później sobie rozszyfrujemy, jak brzmi tytuł tej piosenki, ale na razie wam go nie zdradzę. Zatem słuchamy teraz piosenki i do osoby, która się do mnie dodzwoni, będę miała możliwość tej osobie zadania trzech informacji, a wy będziecie musieli odgadnąć, która jest prawdziwa, która jest fałszywa. Przypominam numer telefonu 22 645 20 55.

No i proszę, proszę, to była piosenka, która pojawiła się w kolejnej odsłonie naszej dzisiejszej zabawie w muzyczne puzzle. Ta odsłona tak roboczo przeze mnie została zatytułowana Prawda czy fałsz, bowiem teraz pojawią się trzy informacje. No i musicie odnaleźć, która z tych informacji jest fałszywą, a które są prawdziwe. No i tutaj już taka moja mała podpowiedź się pojawiła, że jest jedna fałszywa informacja, dwie są właściwe, dwa zdania są dobre i odnoszą się idealnie do tej piosenki, ale jedno nie do końca. No i proszę bardzo, oto moje trzy informacje na temat piosenki, która przed momentem pojawiła się w naszej radiowej świetlicy. Zdanie numer jeden. W piosence pojawia się słowo ułamki. Drugie zdanie. Piosenkę tę zaśpiewała myszka. Trzecie zdanie. Akcja piosenki dzieje się w szkole. No i teraz pytanie. Które z tych zdań jest fałszywe, a które zdania są prawdziwe? 22 645 20 55. Śmiało dzwońcie.

0: Magiczne puzzle.
1: No to mam dla Was kolejną propozycję zabawy w nasze muzyczne puzzle. Tutaj się okazuje, że myszka widziała ostatnia. Tak nazywa się piosenka, w której poszukiwaliśmy fałszywego zdania i zdań prawdziwych. Myszka jednak na spokojnie poczeka sobie chyba na kolejny raz, kiedy znowu będziemy się bawić w różne warianty naszych muzycznych puzzli. Zatem te możliwości, te odsłonę naszej zabawy zostawiamy, odsuwamy ją na razie na bok i teraz wracamy do tej takiej opcji, która chyba jest Wam najlepiej znana. Czyli teraz będę pytała o tytuł piosenki, który za momencik pojawi się w naszej radiowej świetlicy. Jeżeli wiecie, jak brzmi tytuł piosenki, która za chwilę się pojawi, to śmiało od razu do nas dzwońcie. 22 645 2055. A oto ta piosenka.

0: Jak brzmi tytuł tej piosenki, którą przed momentem wyśpiewała nam Natalia Kukulska? To jest pytanie, które pojawia się w kolejnej odsłonie naszej zabawy Muzyczne Puzzle. No i proszę, proszę, mamy śmiałków, którzy z tym zadaniem postanowili się zmierzyć. Razem z nami jest Wiktor i Klara, zgadza się?
1: Tak.
0: Super, bardzo się cieszę. Powiedzcie, jak mija wam to poniedziałkowe popołudnie?
1: Dobrze.
0: O, jakieś zawahanie tam było? Kto się zawahał?
1: Klara.
0: Ale co, pogoda nie taka, czy zadanie domowe jakieś?
1: Zadanie domowe.
0: A, widzicie, jakiego ja mam nosa w tej naszej radiowej świetlicy. Tak myślałam, no kto to widział, żeby w poniedziałek od razu, po tych dwóch wspaniałych, wolnych dniach, jakim jest sobota i niedziela, zadawać zadania, prawda?
1: Prawda.
0: No właśnie, właśnie. A z drugiej strony, no jednak szkoła od tego jest, byśmy się uczyli. Ale słuchajcie, mam dla was bardzo świetną propozycję. Szybko, jak wrócicie do domu, zróbcie zadanie i później całe popołudnie wasze. Próbowaliście kiedyś tego?
1: Tak.
0: I co, udało się?
1: Tak.
0: No to doskonale, to ja się bardzo cieszę. Powiedzcie, moi drodzy, jak waszym zdaniem brzmi ten tytuł piosenki, który przed momentem się tutaj pojawił w naszej radiowej świetlicy?
1: Bal moich lalek.
0: Już sprawdzam.

0: No brawo, brawo, brawo. Fantastyczna odpowiedź. Czy wy znaliście wcześniej tę piosenkę?
1: Nie, ale mama nam powiedziała.
0: No tak, bo to jest taka piosenka z mojego dzieciństwa, waszej mamy dzieciństwa, Reni dzieciństwa i wszystkie pewnie się uśmiechnęłyśmy, kiedy się w tę piosenkę wsłuchaliśmy, bo przecież wy też się w nią wsłuchiwaliście. A powiedzcie, no bo właśnie taka zabawa lalkami i w bal, no to kiedyś była bardzo popularna zabawa i to nie tylko dziewczęca, bo koledzy też się z nami w to bawili. A jak to wygląda współcześnie? Klara, w co się bawią współcześnie teraz dzieci?
1: Czasem się bawią lalkami.
0: Ach, czyli jednak cały czas jeszcze gdzieś tam te lalki się pojawiają. No i super. Wiktor, a chłopaki to jakie mają pomysły na zabawy?
2: Gra w piłkę nożną.
0: Ach, czyli ruch i sport tutaj przede wszystkim. Ej, a jakbyśmy tak połączyli na przykład grę w piłkę nożną z zabawą lalkami, to jaka zabawa mogłaby powstać? Szalona na pewno.
1: Lalki grające w piłkę.
0: I to jeszcze wiecie co? Na takim boisku do piłkarzyków. Co wy na to? O, i w ogóle tak zamontowane lalki, tak żeby się, wiecie, można było sterować tymi piłkarzykami. I no, to jest fajny pomysł, podoba mi się.
1: Piłkarzyko-lalki.
0: Piłkarzyko-lalki. Ej, patrzcie, już mamy nawet tytuł tej zabawy. No, jestem po prostu zachwycona naszą wspólną kreatywnością i pomysłowością. Jak kiedyś uda wam się zagrać w piłkarzyko-lalki, to koniecznie proszę dajcie mi znać, dobra? A jak tam właśnie w ogóle ten początek roku szkolnego u was? Już trzeci tydzień się zaczął. Już udało wam się rozkręcić znowu i przyzwyczaić do szkolnej rutyny? Czy jednak nadal jeszcze myślami jesteście w wakacjach?
1: Trochę mi się udało. A my trochę.
0: Czyli Klara jeszcze troszeczkę myśli o wakacjach, ale Wiktor już się zabrał do szkolnej pracy. Tak?
1: Tak.
0: No dobrze, moi drodzy, czas na pozdrowienia. Kto pierwszy będzie pozdrawiał?
1: Ja.
0: Czyli Klara?
1: Klara.
0: Mhm. No tak. To proszę, kogo masz ochotę pozdrowić?
1: Misia, Michaśka, Ismaka, Adasia, mamę, tatę, Wiktora, Krasnoludki, i wszystkich słuchaczy i całe polskie radio dzieciom i moją klasę.
0: Super pozdrowienia, bardzo ładne. Muszę ci zdradzić, Klaro, że miś Michaś, jak usłyszał, że pozdrawiasz misia i smoka, to tak jak sprężynka wyskoczył od razu i zaczął mi machać, że on tutaj już jest. Także usłyszał twoje pozdrowienia, jest zachwycony i przesyła ci buziaki. Och, zresztą po godzinie 17 misie ze smokiem tutaj zasiądą przed mikrofonem i będą was raczyli swoimi opowieściami. Także do misia, do smoka pozdrowienia już dotarły, a całej reszcie oczywiście naszej redakcji wszystkie te pozdrowienia przekażę. Bardzo, bardzo pięknie dziękujemy. Zresztą do wszystkich się przyłączamy i ciebie także bardzo serdecznie pozdrawiamy, życząc miłego, udanego, kolorowego, fantastycznego i przemiłego popołudnia. A teraz czas na Wiktora.
2: Misia i Michacie i Smoka, Adasia.
0: O, teraz smok wyskoczył jak sprężynka i macha tutaj do mnie. No, kogo jeszcze?
2: Całą moją klasę, moją wychowawczyni, mamę, tatę, Klarę i całe polskie radio dzieciom.
0: Bardzo pięknie, dziękuję za te pozdrowienia. Wszystkim je na pewno tutaj przekażę. No i oczywiście pozdrawiamy wszystkie te wymienione przez ciebie osoby. Do tych pozdrowień także się przyłączamy. I ciebie, Wiktorze, także bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Życzymy tobie również miłego, uśmiechniętego, radosnego, słonecznego popołudnia. No i oczywiście mam nadzieję, że słyszymy się niebawem. Pa, pa, pa.
2: Dziękuję.
0: Do usłyszenia.
2: Do usłyszenia.
0: Pa, pa, pa. Ja przed chwilą powiedziałam, że życzę naszym słuchaczom, właściwie nie tylko Wiktorowi i Klarze, ale w ogóle wszystkim słonecznego popołudnia, tego słońca, przynajmniej za oknami naszej radiowej

świetlicy zdecydowanie brakuje, więc może teraz wsłuchamy się w piosenkę wyśpiewaną przez Alę Tracz właśnie pod tym tytułem Do Słońca. I wiecie co? Jednocześnie tym samym chciałam Wam pięknie podziękować za te dwie wspólnie spędzone godziny. Marta Powałowska, Renia Żuchowska, dzisiaj bawiliśmy się w muzyczne puzzle, ale nie cały czas tak samo. Były to najróżniejsze odsłony naszej zabawy. Poradziliście sobie doskonale ze wszystkimi zagadkami, które się pojawiły. Z niektórymi szybciej, z niektórymi troszkę więcej czasu potrzebowaliśmy, ale spokojnie wiem, po dzisiejszym naszym popołudniowym spotkaniu w radiowej świetlicy jedno. Będziemy wracać do tego, by od czasu do czasu cały dzień poświęcić na różne nasze zabawy, ale właśnie w takich różnych, czasami zaskakujących, czasami nieco szalonych formach, bo dzięki temu po pierwsze gimnastykujemy nasz umysł, naszą wyobraźnię, no i możemy sobie także przy okazji porozmawiać o różnych ciekawych, czasami zaskakujących rzeczach. No i to już wszystko. Miś Michaś, Smok Adaś już czekają w tych przysłowiowych blokach startowych, by zasiąść tutaj przed mikrofonami w studiu Polskiego Radia Dzieciom i się z Wami przywitać, więc ja już się z Wami żegnam i tak jak mówiłam, życzę udanego, przemiłego, cudnego, słonecznego, kolorowego popołudnia. Słyszymy się już jutro punktualnie o 15:00. Pa, pa, pa!

0: Autopromocja.
1: Oj, Doniu, moja duszko, może uradujesz nasze serca jedną ze swoich opowieści?
2: O tak, Guidonio, słuchamy.
3: Koniecznie, koniecznie. Uraduj nas, uraduj.
4: Opowiadaj, opowiadaj, to się zrelaksujemy troszeczkę.
5: Twoje bajki są najfajniejsze, opowiadaj.
2: Och, dziękuję. No to posłuchajcie.
6: Zapraszam na opowieści gołębicy Guidonii, mistrzyni bajania i bujania w obłokach wyobraźni. Wystarczy zmrużyć oczy i dać się ponieść jak na skrzydłach w dalekie kraje, niezwykłe miejsca i pradawne czasy. Będzie się działo. Zapraszam na podcasty polskieradio.pl. Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
7: Współpracownia Misia i Smoka.
8: To zadanie najważniejsze.
9: Bo dotyczy was, słuchaczy.
8: Będą bajki, gry i wiersze.
9: Jeszcze więcej będzie, znaczy...
8: I nie wiemy, czy się uda.
9: Rzadko komu się udaje.
8: O, bo niełatwe to zadanie.
9: A jak mają inne kraje?
8: Różnie. Często dziecko wstanie...
9: Wstanie, zanim się położy?
8: Gdy pluszaka wziąć zapomni.
9: Czyli raz lepiej, raz gorzej.
8: Dziś na pewno nam się uda.
9: Po to jest audycja właśnie.
8: Mamy dla was takie cuda.
9: Cyt, cyt, cyt. Iskierka zgaśnie.
8: Zaczynamy, drogie dzieci.
9: Bardzo szybko czas dziś zleci.

0: To co, zaczynamy. Drodzy słuchacze, ale mam dużo do powiedzenia, bo tak dzisiejsze spotkanie z wami, drodzy słuchacze, chciałbym rozpocząć od przekazania wam radosnej informacji.
1: Ja myślałem, że dzisiejszą audycję to zaczniemy od powitania, a nie od przekazania. Zaraz. A co ty w ogóle chcesz przekazywać?
0: No co, nie słyszałeś, co przed chwileczką mówiłem? Nie słyszałeś? Od przekazania radosnej informacji chcę zacząć.
1: Zaraz, to znaczy, że jest coś, Adasiu, o czym nie wiem?
0: A żebyś wiedział, Mikasiu, żebyś wiedział, że jest.
1: Słucham? Co takiego?
0: No jeszcze parę chwil przed programem też o tym nie wiedziałem, ale teraz już wiem.
1: Słucham? Zaraz. Ale czego ty nie wiedziałeś, co teraz już wiesz? Bo trochę się pogubiłem.
0: A dowiedziałem się tego, że należę do drużyny warszawskich Orląt.
1: Jakich znowu Orląt? Zaraz.
0: Orląt.
1: Orlęta to przecież chyba te młode orły. Tak mi się zdaje.
0: No zgadza się chyba.
1: A ty mało wyglądasz na orła. Ale to znaczy, że chcesz latać z orłami? Przecież ty nie umiesz latać jeszcze.
0: Dlatego nie będę latał, Michasiu, tylko będę stał.
1: Będziesz stał?
0: No i to
1: z orłami? Czyli gdzie? A, w jakimś gnieździe, tak?
0: Michasiu, w jakim znowu gnieździe, no?
1: No z tego, co wiem, to orzeł głównie lata, tak? Tak o. A jak przestanie latać, to z reguły siada.
0: Jak to orzeł siada?
1: No siada, w gnieździe, a nie stoi. Tylko tak normalnie tak ląduje, a potem siada. A ty chcesz w gnieździe stać? Nie wiem po co.
0: Michasiu, ja w żadnym gnieździe nie będę ani siadał, ani stał, ani nawet kucał.
1: No to już nic nie rozumiem. To co będziesz robił?
0: Mówię o tym, co będę robił na boisku.
1: Jeszcze bardziej nie rozumiem.
0: No co ty naprawdę?
1: Wiesz co? Może skończmy tę dziwną rozmowę o tym, czy stoisz, siadasz, kucasz, latasz, fruwasz, czy jeszcze co?
0: Ja jeszcze będę biegał.
1: Czekaj. I zajmijmy się programem. O.
0: I właśnie o program chodzi, bo chciałem się z tobą i naszymi słuchaczami podzielić tą jakże radosną dla mnie informacją właśnie wtedy, kiedy program się rozpoczyna.
1: Ale czekaj, że co?
0: No pozwól mi to zrobić, no podzielić się, bo od paru chwil jestem niebywale szczęśliwym smokiem.
1: A co będzie z naszą audycją?
0: Audycja?
1: Tak, dzisiejszą.
0: Dzisiaj?
1: Dzisiaj?
0: To dzisiaj, to ja proponuję dzisiaj, tak, oczywiście, proponuję audycję o sporcie.
1: Nasza audycja?
0: Dlaczego?
1: Dlaczego ma być o sporcie?
0: Nie?
1: Przecież przed chwilą mówiłeś o orłach, potem o gniazdach, potem siadam, stoję, kucam, coś. Teraz chcesz robić program o sporcie?
0: Tak, o sporcie, bo ja wcale nie chciałem mówić o orłach, ja chciałem mówić o piłce nożnej.
1: A te Orlęta to co?
0: A te Orlęta to jest nazwa drużyny piłkarskiej.
1: Drużyna Orłów?
0: Tak się nazywa. Orlęta Warszawa.
1: O, to ja nie widziałem, że w Warszawie są jakieś orły. Słyszałem, że na Pałacu Kultury to tam jest jaszcząb albo sokół jakiś.
0: A są, i to renta, nie tylko orły.
1: Jaka renta?
0: I jeszcze, co mówisz?
1: Że renta, mówisz, jest. Sokół na ręcie jest?
0: Nie.
1: Kolega dziadka był na ręcie, ale nie był na Pałacu Kultury ani w gnieździe.
0: Ale ja nie o tym chcę mówić, nie o rentach.
1: No.
0: Słuchaj, jest bardzo ważna rzecz i chcę, żebyś o tej rzeczy zapamiętał. Wbił to do swojej misiowej, pluszowej głowy.
1: Ale co mam wbić?
0: Że nie będziemy mogli prowadzić naszych programów we wtorki i czwartki.
1: Zaraz. To już zapomniałeś, że nasze audycje są w poniedziałki?
0: W poniedziałki, tak?
1: Poniedziałki.
0: To wiem. Bardzo dobrze. To dobrze się składa. A we wtorki i czwartki to ja mam treningi.
1: Ty masz treningi?
0: Tak.
1: A z czego trenirować będziesz? Znaczy co trenujesz?
0: No co ty, nie było ciebie przed chwilą w studiu, nie słyszałeś? Będę trenował piłkę nożną.
1: Zaraz. Jak na razie to mówiłeś tylko o jakichś... Taska.
0: Nie wiem, Misiu, przed chwilą dostałem informację, że trener Orląt Warszawa przyjął mnie do zespołu i że bardzo mnie potrzebują.
1: No to rzeczywiście, to radosna informacja.
0: Ogromnie radosna, Michasiu, ogromnie.
1: Bo ja wiem.

0: wiem, jak ty tę dyscyplinę sportu lubisz.
1: O, w końcu się możemy dogadać. I wiesz doskonale, że najbardziej ze wszystkiego to lubię strzelać bramki.
0: Gratuluję.
1: O, właśnie. Ty, mam pomysł. Zadzwonię teraz do trenera.
0: A po co?
1: No bo tego jeszcze nie wiem, bo chcę go zapytać, na jakiej pozycji proponuje mi grę w zespole Orlęta Warszawa.
0: Albo latającego, albo kucającego, albo dziobiącego może.
1: Nie żartuj. Zazdrościsz mi. A w ogóle to zajmij się audycją i puść jakąś piosenkę.
0: Futbolista smoka też, no proszę.
1: Żebyś wiedział. Zaraz, co mówiłeś?
0: Zastanawiam się, jaką piosenkę wybrać. Czy futbolistowatą, czy taką orlowatą, czy gniazdowatą. Taka, żeby... O, chyba znalazłem coś odpowiedniego.
1: Akurat. Uwaga. Zobaczymy. Stryk.

0: O, dobrze, że jesteś, bo piosenka się właśnie skończyła. A co ci jest?
1: No, trochę... Tak jakby, no... Jestem zaskoczony.
0: Chyba bardziej smutny niż zaskoczony masz...

0: taką minę, że...
1: Ależ nie, Michasiu, dlaczego
0: oj,
1: tak mówisz?
0: Oj, patrzę na twoją paszczę i ona raczej wyraża smutek, a nie zamaskoczenie.
1: Aha, czyli co... Mam niby podobną minę do tej twojej z zeszłego tygodnia?
0: Słucham? Ja w zeszłym tygodniu byłem smutny? Tak. Ja nie pamiętam.
1: Tak, byłeś smutny.
0: Nie pamiętam.
1: Co, nie pamiętasz, jak zostałeś w starej grupie, bo nie przeszedłeś do zerówki zresztą?
0: Co ty mówisz to? Na szczęście pomogłeś mi się rozweselić i wymyśliłeś dla mnie... radiową szkołę.
1: Zgadza się. Wymyśliłem radiową zerówkę, w której ty byłeś uczniem, a ja byłem nauczycielem.
0: Ale to było tydzień temu. To tak dawno, że w ogóle. A dodzwoniłeś się do tego trenera?
1: Tak, dodzwoniłem się.
0: A już wiesz, na jakiej pozycji będziesz grał w tych sokołach?
1: Nie sokołach, tylko...
0: Jastrzębiach?
1: W Orlętach.
0: O Orlętach,
1: Warszawa.
0: No. To wiesz, tak? A zresztą nieważne. Nie. Najważniejsze, żebyś strzelał dużo bramek. Nieważne, na jakiej pozycji
1: właśnie,
0: będziesz grać.
1: Właśnie, tu jest problem.
0: No co, ty nie masz tego problemu. Wiem, jakim jesteś wspaniałym piłkarzem.
1: Tak, ale ta pozycja... na której widzi mnie trener, to ona nie jest za bardzo bramkostrzelna.
0: Dlaczego nie jest? Ty jesteś taki zdolny, że...
1: Bo nie jest! Bo po prostu bramkarze rzadko strzelają gole.
0: Czyli ty masz być bramkarzem?
1: Tak.
0: Skąd ten pomysł?
1: Już wczoraj powinienem się domyślić, kiedy spotkałem tych chłopców.
0: Jakich znowu chłopców?
1: No tych z drużyny Orląt. Kiedy tylko mnie zobaczyli, to jeden z nich krzyknął tak: wspaniały materiał, widzicie chłopaki?
0: Materiał?
1: No tak, wspaniały.
0: Ale to taki jak na spodnie czy na bluzkę?
1: No ja nie wiem, ale tak powiedzieli.
0: Czekaj.
1: I patrzyli na mnie.
0: Ale dlaczego powiedzieli o tobie materiał?
1: No...
0: Ja bym się chyba od razu obraził za ten materiał.
1: To ja się nie zdążyłem obrazić. No
0: dlaczego?
1: Nie dali mi szans. No bo któryś z nich od razu rzucił dalej.
0: Co takiego rzucił?
1: Nic nie rzucił, tylko powiedział jakoś tak.
0: No tak mówiłeś.
1: Powiedział tak, czekaj. Już wiem. Powiedział tak, nadaje się do drużyny.
0: Ten materiał?
1: No to chyba ja, nie?
0: A ty?
1: No. Będziemy kroczyć od zwycięstwa do zwycięstwa, powiedział trzeci.
0: To świetnie. Czekaj, to chyba dobrze, że cię tak ocenili, że jesteś dobry ten materiał i że nadajesz się do drużyny i że będziesz kroczyć.
1: Też tak pomyślałem, ale zaraz potem powiedzieli jeszcze, że opiszą mnie trenerowi.
0: Nie, no to rewelacja, Smoku, fantastologicznie.
1: Nie rozmawiali o piłce nożnej, tylko mówili tak, że mam ogon, że jestem wielki i że na pewno trener zgodzi się wstawić mnie na tę pozycję.
0: To znaczy, to prawda, masz ogon, jesteś wielki?
1: Mam.
0: Zaraz. Ale zgodź się? Jaką pozycję?
1: No pozycję, no... bramkarza, no. Za to dzisiaj właśnie o tym poinformował mnie w rozmowie telefonicznej ten trener Orląt Warszawa.
0: Wiesz co? A ja tak sobie myślę...
1: O czym?
0: Że może to bycie bramkarzem, którym ty miałbyś być, to może to bycie bramkarzem... To wcale nie jest takie złe.
1: Nie jest złe. Co ty opowiadasz, misiaku? Ale zaraz. To znaczy, chcesz powiedzieć, że ty, mój przyjaciel, myślisz, że powinienem spróbować?
0: No pewnie, Adasiu. Pewnie, że tak.
1: Być bramkarzem?
0: Jesteś najlepszejszy. Idź jutro na trening.
1: Słucham? A dlaczego mam jutro iść na trening?
0: No bo jutro jest wtorek.
1: Jutro?
0: A ty przecież mówiłeś...
1: Ale tak, masz rację, rzeczywiście. Wtorki i czwartki, żebym się nie pomyliło.
0: Poniedziałek, czyli jutro wtorek.
1: No to jutro, tak. Jutro idę na trening.
0: Ale
1: czy powinienem?
0: Powinieneś.
1: Rzeczywiście, może masz rację, dobrze. Muszę przemyśleć
0: całą
1: sprawę.
0: Przemyśl sprawę, a ja puszczę piosenkę,
1: tak,
0: dobra?
1: Tak, ja już ci piosenką nie
0: ty
1: będę
0: przemyśluj,
1: zajmował. Będę przemyśliwał, tak.
0: A ja może dam piosenkę. O, pstryk!

0: Ojej, Michasiu, masz bardzo zadziwiony pyszczek.
1: Tak, bo ty, smoku, w trakcie piosenki miałeś przemyśleć sprawę treningu.
0: Zgadza się, mój
1: przyjacielu. A wyszedłeś ze studia?
0: No tak, bo od razu podjąłem decyzję.
1: A, to świetnie, super, super.
0: Pomyślałem, że będę chodził na treningi, że będę bramkarzem, ale najpierw to ja muszę sam potrenować.
1: Doskonały pomysł, smoku, doskonały.
0: Tak, ale jest jeszcze jedna rzecz. Ty, drogi mój przyjacielu, pluszowy misiu Michasiu, będziesz musiał mi w tych treningach pomóc.
1: A to już nie jest doskonały pomysł.
0: No nie żartuj, Michasiu.
1: Nie. Ja domyślam się w jaki sposób, bo sobie wyobrażam i widzę w twoich łapach piłkę i słabo jakoś.
0: No bo skoro mam być bramkarzem w drużynie Orląt Warszawa, to wypadałoby sprawdzić, czy ja, taki smok jak ja, do tego się nadaję.
1: No tak, też tak myślę, smoku.
0: Zatem, Michasiu, chodźmy na korytarz.
1: Słucham?
0: No, chodźmy na korytarz.
1: Na korytarz, ale po co?
0: Bo będziesz kopał piłkę w moją stronę, a ja będę ją łapał.
1: No chyba żartujesz.
0: No wcale nie żartuję, bo sam muszę sobie udowodnić, że nadaje się na bramkarza Orląt Warszawa.
1: Ależ oczywiście, że się nadajesz, smoku. Jak rzadko kto.
0: No to rozumiesz chyba, Michasiu, że ja nie chcę nikogo zawieść. Nie chcę, żeby Orlęta Warszawa żałowały, że bronię ich bramki.
1: Ja to wiadomo. Na pewno nie będą żałować. O.
0: Tak, a skąd ty to wiesz?
1: Bo jesteś taki duży, że ty zasłonisz tę bramkę prawie w całości. O, a jeszcze twój ogon.
0: Słucham? Co z moim ogonem? Coś nie tak?
1: No, najczęściej bramkarz jak stoi, no, to może wystawić nogę, żeby odbić piłkę. No. Drugą nogę.
0: Tak.
1: Rękę.
0: Tak.
1: Drugą rękę.
0: Tak.
1: Albo głowę.
0: W naszym
1: ty też możesz. Łapy, głowa.
0: Górne, dolne.
1: I jeszcze masz ogon. O! Do bronienia.
0: I jeszcze mam ogon.
1: Tak.
0: Rzeczywiście, Michasiu.
1: Będziesz bronić nie tylko łapami,
0: tak,
1: ale też ogonem.
0: Ogon się przydaje, tu masz rację. I na pewno będę go używał.
1: Więc oto ci będziesz dobrym bramkarzem, to w ogóle nie musisz się martwić, nic a nic.
0: To wspaniale. To chodźmy na korytarz i postrzelasz mi gole. No chodź,
1: Nie, Agasiu, nie, teraz nie ma o tym mowy.
0: No co ty, jesteś moim przyjacielem, czy nie jesteś, Michasiu?
1: Agasiu, jestem, to jest oczywista oczywistość. I jako twój przyjaciel,
0: no to...
1: oczywista oczywistość, przypominam ci o naszych obowiązkach oczywista oczywistość.
0: No ale ja mam obowiązek i znam go doskonale. Muszę świetnie spisywać się w bramce Orląt Warszawa.
1: Tak, świetnie musisz się spisywać, ale we wtorek i we czwartek.
0: Nie mogę się doczekać.
1: A my wciąż mamy poniedziałek. A w poniedziałki
0: No właśnie, dopiero poniedziałek. Co jest w poniedziałek?
1: Adasiu, w poniedziałek są nasze audycje. Aha. I mało

0: Czego? Jedna z nich właśnie trwa.
1: Jeszcze trwa?
0: No, że też muszę ci o tym przypominać.
1: Rzeczywiście, no, to wszystko chyba przez to moje bramkowanie.
0: Jakie bramkażowanie?
1: No, może i tak. Może powinienem pamiętać, a ja zupełnie zapomniałem o naszym programie, przepraszam.
0: To popraw się i przypomnij sobie o nim. Smoku, no wiesz co?
1: Mam poprawić koszulkę czy z bojówki?
0: Przypomnij sobie, jak możesz się poprawić. No, jak?
1: Ja.
0: Nie chodzi o spodenki, nie chodzi o bojówki.
1: O, ja wiem, przyczeszę sobie grzywkę.
0: Adasiu, jesteś dobry w zagadkach, więc zadaj jakąś zagadkę.
1: No patrz, że też o tym nie pomyślałem, zupełnie o nich zapomniałem. Tak, tak, zagadki to moja specjalność. Ty, tylko jaką mam zadać naszym słuchaczom?
0: O ile pamiętam, to chciałeś rozmawiać o sporcie, tak?
1: I tak, zgadza się, miało być o sporcie, tak, tak.
0: Dlatego zadaj jakąś sportową zagadkę.
1: Tak. A masz rację.
0: Sportową.
1: A masz rację. Zatem może zadam zagadkę o pewnej grze, w której też się używa piłki.
0: O, dobry pomysł. Sport, w którym używa się piłki.
1: Ale to nie jest piłka nożna, to nie jest piłka nożna.
0: To już spore utrudnienie.
1: Spore.
0: Oho, nie ma co spore.
1: No, to co? Na co czekasz? Przypomnij numer telefonu do naszego studia.
0: Robi się. 22 645 20 55.
1: A ja teraz zadam zagadkę naszym słuchaczkom i słuchaczom. Uwaga!
0: Trzeba będzie zrobić piłkę, ale nie, żeby to piłka nożna.
1: Tak, to na pewno
0: Dobra.
1: Nie jest zagadką.
0: Uwaga, proszę bardzo,
1: nożnej.
0: Zadawuj.
1: Najpierw kozłowanie, potem podawanie, czasem podrzucanie, w górę skakanie, dobre celowanie, do kosza wrzucanie.
0: A dla ułatwienia piosenka raz, dwa, trzy będzie taka, o, cyk.

0: O, światełko.
1: No widzę, widzę. To teraz nie mów, że światełko, tylko ja muszę, wiesz, no pstryknę. Pstryk!
0: Halo, halo, dzień dobry. Ja jestem Miś Michaś.
2: A ja jestem Smogadaś.
0: A ty jak masz na imię?
3: Adam.
2: O. Zaraz, to ja jestem.
0: Nie, on też.
1: Ty też jesteś Adaś?
0: Słuchać, też Adaś jest.
2: Cześć!
0: Ale fajnie!
2: Ale się cieszę.
0: Czekaj, jesteś sam, czy jest z tobą może jakiś Michaś?
3: Jestem sam.
0: Aha, dobra, to dwóch Adasiów jest.
2: Ale fajnie.
0: Adasiu, słuchaczu.
2: A myślałem, że do mnie mówisz.
0: Nie, do Adasia, słuchajcie, teraz mówię. Adasiu, słuchaczu.
3: Koszykówka.
0: No. Słyszeliście? No, halo, nie. Krasnoludki!
2: Nie spać mi tutaj,
0: dobra,
2: no.
0: Odpowiedź była.
2: Czekaj, bo... No.
0: Jeszcze, Adasiu.
2: Poczekaj, ja muszę coś powiedzieć.
0: Oni sobie grają...
2: Kanapki to jemy przed... Przed i po programem.
0: To nie chodziło o kanapki. Ja widziałam, co oni robili. Oni grali w Chińczyka.
2: Chyba w krasnoludka grali.
0: No, w krasnoludkowego Chińczyka.
2: Nie, poczekaj, bo Adaś tam ucieknie z
0: Adaś, bardzo dobrze odpowiedziałeś. A czy ty grasz w koszykówkę?
3: Nie.
0: A grałeś kiedyś?
3: Nie.
2: A czy masz jakąś ulubioną dyscyplinę sportową z piłką na przykład?
0: Szachy? A nie, w szachy.
3: Nie.
2: Nie? A to w ogóle sportu nie lubisz?
0: Może lubię.
3: Lubię. Chodzę na tańce i byłem nawet na mistrzostwach.
0: I co? Yeah. I co?
2: Jej!
0: Adaś, słuchacz jest tam. No.
2: Adasiu, ja to nie wiem, czy jestem dobrym tancerzem, kiedy wprowadziłem pociąg.
0: Nie, nie, do tańczenia to teraz jeszcze nie bierz, bo ty masz za duże łapy.
2: Ale taki pociąg, takiego węża na balu to kiedyś poprowadziłem.
0: To znaczy, powiem ci, Adasiu, tak, że mój kolega Adaś Smok to ma takie wielkie łapy, że jak kiedyś próbował tańczyć, to się samo własne łapy zaczepia.
2: Ja to było raz.
0: A poza tym szybko mnie pozbierali. To jeszcze ci, co chodzili obok, też się zaczepiali o twoje łapy.
2: Troszkę, no.
0: Ta koleżanka jedna. Ale... Jak się zaczepia, to i się warkoczyki rozwiązały nawet.
2: Bo Celinka miała za długie warkoczyki.
0: Za długie miała, to prawda. Zaczepiła się.
2: Adasiu, a powiedz mi, co to za tańce? To jest jakieś takie tańce ludowe?
0: Nie? Gdzie, no co
2: czy może tańce nowoczesne?
3: Nie.
2: No to opowiadaj. No.
0: Jak był konkurs, to...
3: To są takie, że... Po prostu takie dyzowe, takie, że się co? Bardzo męczy. Takie.
0: Czekaj.
2: Męczysz się w tych tańcach?
0: Czekaj. Zaraz, czy to jest ten taki taniec... Co się nazywa? Czekaj, hula hop? Nie, hula, czekaj, nie.
3: Nie,
0: dżingul, nie.
2: A czy wy
0: tańczycie? Nie. Taki nadziei jest jeden taniec taki.
2: A czy wy tańczycie w formacjach?
0: W jakich informacjach?
2: Tak. Widzisz, nie informacjach, tylko w informacjach to tańczą dziennikarze.
0: To formacja to co innego.
2: Formacja
0: niż
2: to jak
0: informacja?
2: Jest, to jest grupa tancerek i tancerzy i wykonują te same ruchy i robią to bardzo dokładnie. Zgadza się, Adasiu?
0: A jak ktoś obok stoi i ma
3: tak.
0: To jest informacja.
2: Nie, to jest formacja.
0: A, formacja.
2: A to mówisz, że to bardzo męczące jest, ale
0: a nie
2: to...
0: nie ma na dzidzi żadnego tańca, bo coś mi się cały czas dzidzi taki. Nie dziudzicu, tylko dzidzi. Taki taniec był jeden, no.
2: Wiesz co, to może wyjdź na korytarz, poszukaj kogoś, kto ci odpowie na twoje pytanie.
0: Dzidzi coś tam takiego.
2: Posłuchaj, Adasiu, a powiedz mi, to... Ile tam was w tym zespole tańczy?
0: W tej informacji.
2: Informacji.
0: No właśnie.
3: 16.
2: I więcej chłopaków, czy więcej dziewczyn?
3: Więcej dziewczyn.
2: Ale to wy tylko tańczycie, czy jeszcze na przykład macie takie przygotowanie fizyczne, czyli robicie gimnastykę,
0: co?
2: Trenujecie... Co?
3: Tak.
0: Tak?
2: To słuchaj.
0: Jak to gimnastykę?
2: Mój nowy kolega chodził na zapasy, to oni przed tym jak
0: tańczyli?
2: Trenują... Nie. Musieli się gimnastykować.
0: Przed zapasami?
2: Przed zapasami.
0: A my z dziadkiem robimy zapasy zawsze na jesień.
2: No to
0: mamy
2: tak.
0: Słowie...

0: kapliki, tak. I mamy dynię, i marchewkę, i cebulę. Takie zapasy.
1: A tu chodzi robimy o tak zwaną rozgrzewkę. I ta rozgrzewka jest potrzebna.
0: Rozgrzewka żeby... najlepsza jest przy kominku u dziadka. Tam się rozgrzewamy, jeszcze herbatka malinowa jest bardzo dobra.
1: No dobrze, ale to chyba nie o taką rozgrzewkę chodzi, Adasiu, prawda? Co, jakie ćwiczenia wykonujecie najczęściej?
0: Herbata z malinami.
1: Pamiętasz?
2: Tak, mamy najpierw taką rozgrzewkę. Mhm.
1: Ale co to jest skakanie, robienie przysiadów?
2: Skakanie i robienie przysiadów i takie różne ćwiczenia.
0: Mhm. A potem ta gimnastyka jeszcze? Przed tańcem?
1: No tak. Tak, tak.
0: Ludzie, to strasznie trudno jest.
1: Ja też myślałem, że jak się coś trenuje, no, to się od razu idzie i to robi. A to nie. Są takie dyscypliny sportu, że trzeba całe ciało rozgrzać, żeby było przygotowane do wysiłku. Dobrze mówi Adasiu?
0: Przy szachach też?
1: Też przy szachach. Kciuki trenujemy.
0: A, kciuki.
1: Opuszki?
0: Puszki to koleżanka ma puszek, kotek jest za puszek. Bardzo fajny jest. Tak podchodzi.
2: I mam jeszcze akrobatykę i balet.
0: Słucham?
1: Masz balet? O!
0: Balon.
2: Mam jeszcze akrobatykę, też i balet.
1: Akrobatykę i balet? I to wszystko, żeby móc sobie tańczyć w takiej formacji? Niesamowite. Tak. To ty się musisz bardzo napracować, Adasiu, żeby móc występować.
0: Akrobatyka to te na takich poręczach? Mhm. Na tych takich huśtawkach się trzyma rękami?
1: Jak wygląda to?
2: Nie.
1: No to opowiadaj. Nie.
0: Ja, co
1: robicie na akrobatyce?
0: I takim sznurkiem robią.
2: Jazdy, salta na akrobatyce. No a na balecie to tańczymy tak spokojnie, tak.
1: A ty
0: masz do tego baletu takie buty, co się na palcach stoi, co palce potem bolą? U nas koleżanka jest na przedszkolu. Nie, nie ma z tego.
1: Nie,
0: miała takie kapcie buty.
1: To taniec, to
0: inny jest.
1: Nie.
0: No ona mówiła, że balet. Przy takiej poręczy stoi, przy schodowej takiej.
2: Bo jeszcze jestem za mały na takie.
1: No to... Ale w przyszłości możesz takie buty do baletu zakładać, tak?
0: To tylko palce bolą strasznie.
2: Czy nie tak, no.
1: Ale chyba nie będą ci potrzebne.
0: Palce są zawsze potrzebne.
1: No to tak.
0: Do chodzenia są potrzebne na przykład.
1: No do dłubania też.
0: Nogami?
1: A co, nie dłubałeś nigdy nogą? Łapą dolną?
0: W nosie?
1: No to ja nie wiem, co to robisz
0: w nocy. Ja nie sięgam nogą do nosa. Czekaj, zobaczę. Jak ty... Rozwiąż mnie, Adasiu!
1: Poczekaj, to zaraz cię rozwiążę.
0: Ludzie,
1: tylko Adasiu...
0: się zaplątałem!
1: Poczekaj, Adasiu, muszę mu pomóc. No. To teraz, Adasiu, możesz kogo chcesz pozdrowić?
0: Jednak nie sięgam.
2: To ja pozdrawiam moją mamę, mojego tatę.
1: Aha.
2: I całą planetę.
0: A tych tancerzy też, co z nimi, tych 15 oprócz ciebie? Też?
2: I moją siostrę i brata.
0: Siostry, brata, wiadomo.
2: I całe radio dzieciom.
1: Bardzo
0: dziękujemy.
1: Bardzo ci dziękujemy.
0: A my pozdrawiamy te twoich 15 tych koleżeństwa i co z tobą razem tańczą i ci, co na tych akrobatykach tam chodzą po tych takich poręczach i na sznurkach takich są. I na takich trzepakach, co się kręcą.
1: No na trzepakach to nie trzeba być akrobatu.
0: No ale to widziałem takich akrobatów. I jeszcze z piłkami są i z takimi tasiemkami są.
1: No tak,
0: to
1: tak.
0: To też
1: tak.
0: Akrobaci chyba, nie?
1: Gimnastycy.
0: Bardzo ci dziękujemy za super wiedzę. No i podziwiamy, że jesteś i tańczysz, i akrobatyk.
1: Może kiedyś nas zaprosisz na występ swojej formacji.
0: Fajnie by
1: było. Chętnie przyjedziemy.
0: Taka informacja musi być super.
2: Zaproszę.
0: Dzięki. Dobrze. Teraz machamy ci. Pa, pa!
1: Pa, pa, Adasiu.
0: A ja nogą nawet mogę teraz pomachać, bo...
1: Bo cię rozwiązałem.
0: Bo rozwiązałeś mnie. Macham nogami, łapami, la la la la la.
1: Adaś macha, potwierdzam.

0: Tak sobie myślę, Michaś, że jak się tak dobrze zastanowić, to gier sportowy... Ty mnie słuchasz w ogóle?
1: Aha, gier sportowych.
0: Sam zwracałeś mi uwagę, że powinniśmy się zająć programem, a ty robisz teraz jakiś festiwal piosenki misiowej.
1: No bo w naszym programie zawsze dużo jest piosenki.
0: No ale piosenka śpiewania już była, teraz sobie trochę porozmawiajmy, bo są bardzo ważne sportowe tematy.
1: No właśnie.
0: I właśnie ci mówię, że jest dużo gier sportowych z udziałem piłek, jest ich bardzo dużo.
1: To prawda, i to są czasami piłki różnej wielkości.
0: I czy ja wiem, a taka piłka do futbolu...
1: Do czego?
0: Tak niektórzy nazywają grę w piłkę nożną.
1: Futbol?
0: Tak.
1: Nie.
0: Tak, tak. Żebyś wiedział. I nie przesłyszałem się. A, nie śmiej się. A Wojtek mówi, że futbolem nazywana jest też gra, gdzie piłki są takie... No, prawie się ich nie kopie, tylko podaje się tę piłkę w tej grze z ręki do ręki.
1: To piłka ręczna
0: nie,
1: chyba.
0: Nie, właśnie nie, też nie? Myślałem. Ta piłka ręczna to jeszcze zupełnie coś innego.
1: To jaki to futbol?
0: Ten futbol, o którym mówił Wojtek, to futbol, poczekaj, meksykański. Nie, meksykański.
1: Japoński.
0: Nie. Przypomniałem sobie. To futbol amerykański.
1: Amerykański?
0: Ty wyobraź sobie, że w tym futbolu amerykańskim używa się piłki w kształcie jajka, żeby w taki futbol amerykański zagrać.
1: Nie. Co? To ja wolę normalne piłki. No, jakbym grał taką piłką podobną do jajka, to bałbym się ją potłuc.
0: Spokojnie, Michasiu, spokojnie. Nic się nie potłucze. Tak? Takiej piłce nic się nie stanie, bo taka piłka jest normalnie skórzana.
1: Skórzana?
0: No, taki ma taki kształt. Taki,
1: nie,
0: jajka. No.
1: Nie, to ja wolę chyba mniejsze piłki, takie które mogę chwycić w łapki. O.
0: A no, czyli te piłki, jak tak patrzę na te twoje łapki, to muszą być naprawdę małe.
1: Tak myślisz?
0: No tak, no przecież twoje łapki od moich smoczych oczu są jakieś oddalone, no, trzy łokcie, moje łokcie, bo nie twoje.
1: Łokcie.
0: I jak tak patrzę na te twoje łapki,
1: łapki.
0: To... Twoje... Mniejsze? Jest chyba tylko jedna
1: twoje
0: gra.
1: Więcej,
0: no to są małe,
1: mniejsze.
0: Co?
1: No małe, dobra. No.
0: To... Jest chyba tylko jedna gra, w którą mógłbyś zagrać.
1: Jaka to gra, Dasiu?
0: Bo piłka tylko do tej gry.
1: To jaka to gra, mów.
0: Co ty... Jaka to gra?
1: Jaka to gra, w którą ja mógłbym zagrać moimi łapkami?
0: Piłką w tej grze mógłbyś zagrać.
1: No,
0: bo myślę...
1: Piłką.
0: A nie. To inaczej.
1: Nie?
0: Ja zadam o tej grze zagadkę. Co ty na to? Prosiłeś mnie, żebym bardziej się angażował.
1: Zagadkę o tej grze, co ja mogę zagrać, bo piłka jest taka, że mi się mieści w łapkach, tak?
0: Tak.
1: No dobra. To jak będziecie znali odpowiedź, kochani słuchacze, na tę bardzo trudną zagadkę Smoka Adasia, to zadzwońcie do nas do studia na numer 22 645 2055.
0: Świetnie. A oto zagadka, drodzy słuchacze, drogie słuchaczki.
1: O tej

0: drodzy piłce, słuchacze.
1: Co tam do grze, tej... że jest taką małą piłką, tak?
0: Jo, o tej grze w ogóle,
1: dobra,
0: tak.
1: Dobra.
0: Do tej gry stołu potrzebujemy. W niej paletką wymachujemy, aby przebić plastikową piłeczkę przez rozstawioną na środku siateczkę.
1: Ale wymyśliłeś, Edesiu. No. Dzwońcie, a dla ułatwienia piosenka specjalna. O, taka. Pstryk.

0: sporcie.
1: No mamy i mamy też telefon, ciekawy od kogo. Na pewno od słuchaczki albo słuchacza. Ale jeszcze nie znamy jego imienia, więc
2: dobra, pstryk. Halo, halo, dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
3: Dzień dobry.
2: A ty jak masz te imię?
3: Teodor.
1: Cześć Teodorze, ja tylko przypomnę, że mam na imię Adaś i jestem smokiem.
2: To prawda. Czy ty, Teodor, słyszałeś tę zagadkę?
3: Tak.
2: Czy ona jest bardzo trudna, czy od razu odgadłeś?
3: Od razu odgadłem.
2: Naprawdę? To o jaki sport chodzi?
1: Mogę ci przypomnieć tę zagadkę, jeżeli chcesz.
2: Chcesz, żebym, Teodorze, chcesz?
3: Nie, nie.
2: No to
3: jak? Piłeczka ping-pongowa.
2: Tak jest!
1: No jest. Ty, a gdzie są?
2: A, co? Znowu żerli kanapki.
1: Bardzo przepraszamy, Teodorze, za klaskacze.
2: Jedli kanapki.
1: W ogóle są dzisiaj niegrzeczni. Albo jedzą kanapki.

0: Chińczyki, albo grają w jakieś
1: W Chińczyka grali, krasnoludkowego.
0: A teraz gdzieś poszli, no.
1: No ja nie wiem, no. Ile można z nimi rozmawiać?
0: A ty może oni puszczają piosenkę z tamtego studia? Piosenki może tam rozrabiają.
1: Poszli tam sobie puszczać piosenki?
0: Wróćmy to. Wróćmy. Nie słyszałeś? Wróćmy.
1: Słuchaj, a
0: to, że bardzo przepraszamy.
1: To jeszcze raz powiedz. Jaki to sport?
0: Tak, ale jaki? Taki stołowy, tak?
2: Tak, stołowy.
0: No, to mi się podoba, klaskacze. A powiedz, Teodorze, czy ty kiedyś w takiego tenisa stołowego grałeś?
2: Nie.
0: Nie.
1: Ale wiesz, jak wygląda, na czym polega, tak?
2: Tak.
1: Że trzeba mieć stół.
0: I paletkę.
1: Tak. I tenis.
0: I piłeczkę, i siateczkę.
1: I siateczkę. Tak. I dlatego do tej gry stołu potrzebujemy, w niej paletką wymachujemy, aby przebić plastikową piłeczkę przez rozstawioną na środku siateczkę.
0: Dokładnie tak, jak
1: mówiłeś. Wszystko się zgadza.
0: A czy jest jakaś dyscyplina sportowa, którą ty uprawiasz?
2: Nie ma.
0: A czym się interesujesz, Teodorze? I w ogóle ty chodzisz do przedszkola czy do szkoły?
2: Na razie jeszcze do przedszkola, ale i do zerówki.
0: Do zerówki? Tak, jak koledzy Michasia w tym roku.
1: No zerówka to jest poważna sprawa. Tyle nauki trzeba od razu. I pisanie, i czytanie, i liczenie, rysowanie.
0: Ale co? Już się nauczyłeś na przykład pisać i czytać?
1: Co ty, przez 3 tygodnie dopiero.
2: Jeszcze trochę nie.
1: No pewnie, że nie za krótko. Co ty, smoku, mówisz? No, dopiero się zaczęło.
0: Nie, no przepraszam, no.
1: Tak szybko się nauczyć. Wiesz, ile jest liter? No, bardzo dużo jest.
0: Wiem. No. No, zapomniałem się, przepraszam.
1: Jak taki człowiek idzie do zerówki, od razu ma wszystkie litery znać.
0: A jeszcze liczenie.
1: To,
0: które cię uczyłem w tamtym tygodniu.
1: Czekaj, a co jeszcze w szkole jest oprócz pisania, czytania i cyferek?
0: Takie zerówce.
1: Jakie jeszcze są przedmioty w zerówce?
2: Teraz to jeszcze, teraz będziemy pewnie pracować w książkach.
0: Aha.
1: Czyli trzeba będzie, trzeba będzie czytać?
0: Tak. Jak się już poznało litery, to po co się poznało?
1: Ale ty znasz wszystkie litery już? Potrafisz czytać?
2: No, trochę umiem. Uczę dopiero.
1: No bo to trudne, ja tak samo nie umiem. Się nie przejmuj w ogóle. Patrzę na te litery i mi się mylą te.
0: Ja staram się...
1: myli zawsze tak by i dy. Czym one się różnią, wiesz czy nie? By i dy.
2: Bo tyle, że by ma brzuszek, a my jest trochę inne, bo... Inaczej wygląda.
1: No, mnie się to zawsze myli, nie wiem czemu, no. Ach, a ty sam jesteś czy z kimś?
2: Z mamą i z moją siostrą.
0: Pozdrawiamy.
1: Pozdrawiamy. Czy siostra też chodzi do zerówki?
2: Nie, ona jest... dopiero zaczęła chodzić do przedszkola.
1: Aha. A, czyli jest jeszcze taka mniejsza. Ale już nie jest dzidziusiem, co? Już sama chodzi i sama je?
2: Tak, sama. W tym roku będzie miała 3 lata.
1: To już pewnie buty umie wiązać, czy nie?
2: Jeszcze nie.
1: Bo to trudne, mnie też się myli
0: zawsze. Ale o jednej rzeczy zapomniałeś, Michasiu. No? Zapomniałeś zapytać, jak siostra Teodora ma na imię.
1: No jak to siostra chyba?
0: No tak, akurat.
1: Na imię?
0: No,
1: a to nie pytałem. Jak ma na imię twoja siostra?
2: Klara,
1: ładnie.
0: Pozdrawiamy. I pozdrawiamy bardzo również twoją mamę, której imienia pewnie nie zapomniałeś.
1: Mama ma na imię... nie wiem jak. Jak ma twoja mama na imię?
2: Marta.
1: Mm-hmm. Bardzo ładnie. Marta i Klara. To ładnie.
0: Tak.
1: No.
0: Czyli co? Jesteś zerówkowiczem i dopiero się uczysz bardzo poważnych rzeczy, a masz jakieś zainteresowania na przykład?
1: Coś lubisz robić tam, tak. Nie wiem, z plastyliny,
0: albo
1: czy tam
0: jakaś ulubiona zabawa?
2: Na przykład lubię budowlę z klocków.
0: Ja też. Tak, tu się musimy zgodzić z Teodorem,
1: my
0: że
1: też bardzo
0: budowanie
1: lubimy,
0: z klocków to fantastyczna
1: bardzo
0: rzecz.
1: A co najfajniejszego ostatnio zbudowałeś? Opowiesz? Co to było?
2: Na przykład dzisiaj zbudowałem. Na początku chciałam zbudować budowę taką normalną i najpierw

0: zbudowałam łóżkę, a potem wymyśliłam, że to będzie zakład motoru.
1: To ważne sprawy.
2: To sprytne, ale zobacz, że z jednego tak drugie przerobił. Mm-hmm. O, to sprytne. To ty jesteś bardzo sprytny.
1: I zdolny.
2: A ten anormalnie to motorem jeździsz, czy nie?
0: Nie.
2: Nie, nie,
0: tak? Teraz
2: nie
0: pojawiły się nowe zabawki. Motory teraz.
2: Tak, taki zestaw, tak, do motorów. A normalnie to jeździsz chyba tym rowerem, co nie?
0: Mogę jeździć lub samochodem.
2: Jak?
1: No ale chyba nie prowadzisz,
2: zaraz,
1: nie jesteś kierowcą.
2: To ty prowadzisz samochody? Umiesz? A sięgasz tam...
0: Ale też umiem na rowerze.
2: A, na rowerze, to ja też umiem. Bo w samochodzie to tam nie sięgałbym łapkami. To chyba też byś nogami nie sięgał, co nie? Tam...
1: Ja bym sięgał, ale Wojtek nie pozwala.
2: Ty byś sięgał, ale masz tak duże te łapy, żebyś wciskał od razu kilka tych,
1: no właśnie,
2: tych pedałów.
1: To samo mówił Wojtek.
2: I wtedy byś gazował i hamował od razu.
1: No, a gazowanie i hamowanie w tym samym czasie jest niewskazane, nie?
2: Także. Ale to fajnie, że jeździsz rowerem. A powiedz mi, na przykład w lesie też bywasz czasami?
0: Czasami tak.
2: Niedługo
0: będziemy się szukować z babcią na grzyby.
2: Właśnie o tym chciałem powiedzieć. Bo ja z dziadkiem chodzę na grzyby i zbieram, ale ty sam wybierasz, które grzyby, czy babcia ci mówi, który dobry?
0: Babcia tak naprawdę do mnie miga, który, bo ona nie słyszy.
2: A, czyli pokazuje ci, który dobry, który nie, tak?
0: Tak.
2: Słuchaj, a te takie czerwone z białymi kropkami, to one dobre są, czy nie?
0: Nie?
1: No pewnie, już tyle razy ci tłumaczyłem.
2: A, to te munkomory te.
1: No.
2: Munkomory, no tak, tak, tak.
1: Bardzo...
0: U nas często w przedszkolu rosną grzyby. I zaraz taki jeden chłopiec zjadł nam grzyba właśnie z przedszkola.
2: Nie.
0: A my jeszcze nie wiemy, jakie to grzyby.
2: Czekaj, w przedszkolu...
0: Ale na szczęście nic mu się nie stało.
2: W przedszkolu rosną grzyby?
1: No może gdzieś
2: gdzie?
1: Sobie...
2: W sali?
0: Na placu zabaw.
1: Ja wczoraj szedłem alejką parkową w naszym parku i
2: tam
1: widziałem grzyby. Tak. I Wojtek powiedział, że to są...
0: Ale nie takie jak w lasie małych jest. To będzie poszukać.
2: Ale te grzyby, co rosną u was tam na placu zabaw w przedszkolu, to one są dobre czy niedobre? To te czerwone z białymi, czy dobre?
0: To nie jest takie trujące, bo jeszcze my nie wiemy, bo sami nie wiemy. Są takie brązowe i to mi kiedyś tak się nazywa chłopiec, który zjadł, bo minik.
2: No to całe szczęście, nie, to nic się nie stało. Nie, lepiej nie ruszę tych grzybów.
1: Dorosłego zapytać, czy w ogóle...
2: Ale nie, na pewno lepiej nie, jak na placu zabaw, to raczej nie.
1: Tak.
2: Bo to są grzyby zabawowe, widać.
1: No pewnie chciało się pobawić, aby
2: popuszczać. Przyszły sobie, tam wyrosły już. To my teraz mamy pytanie, kogo byś pozdrowił?
0: Mojego tatę, moją babcię, kolegów z grupy, koleżanki, może jeszcze moją drugą babcię.
1: Aha.
2: No już i super. A my pozdrawiamy ciebie. Jeszcze ktoś?
0: I cały świat.
2: Super, to tak samo jak my. To my pozdrawiamy ciebie i machamy łapkami.
1: I mamy siostry, papa!
3: Autopromocja.
4: Co dzieje się nocą w zoo? Jak trafiają do niego zwierzęta? Dlaczego nie możemy dokarmiać jego mieszkańców? Odkrywajcie z nami tajemnice warszawskiego ogrodu zoologicznego w podcaście Polskiego Radia Dzieciom Sekretne Życie Zoo. Zajrzymy do miejsc niedostępnych dla zwiedzających, porozmawiamy z ekspertami i zaprezentujemy niezwykłe zwierzęta z różnych zakątków świata. Bawcie się z nami w Zoo Detektywów. Wszystkie odcinki dostępne na podcasty polskieradio.pl. Zapraszam, Marta Powałowska.
3: Autopromocja. Współpracownia Misia i Smoka.

0: Z czego się śmiejesz, Mikasiu?
1: No, że tak niby nie chciałem, a mamy audycję o sporcie, o.
0: No, to prawda, nie chciałeś. Ja trochę chciałem, potem no bo, już no sam nie wiedziałem, czego chcę.
1: Najpierw o tej piłce, potem tym futbolu, coś tam.
0: Orlentach.
1: To się zrobiło jakoś tak sportowo trochę,
0: tak,
1: no.
0: Tak. A wiesz co, tak się teraz zastanawiałem w trakcie piosenki? Ciekawe, ile z tych wszystkich dymszczyplin sportowych, do których potrzebujemy piłki.
1: O, to bez całe piłki mnóstwo. Ani rusz. I wiesz, że tych piłek to używa się w tych różnych dymszczyplinach na różne sposoby.
0: No zgadza się. Bo na przykład tak. I w piłce nożnej to jest piłka kupana.
1: A w siatkówce jest przez siatkę przerzucana.
0: Zgadza się, nawet ci się zrymowało.
1: Aha.
0: To poczekaj, mnie się teraz zrymuje.
1: Dobra.
0: A w koszykówce, jak w siatce przez siatkę przerzucana, w koszykówce do kosza wrzucana.
1: A w piłce ręcznej jest ręką do bramki trafiana.
0: Ale wymyśliłeś, no. Ale zabawa. A tu się już nie zrymuje, bo jeszcze mamy ping-pong, czyli
1: jaki
0: ten...
1: Jaki ping-pong?
0: No tenis stołowy.
1: Czekaj.
0: No.
1: A hokej?
0: Tenis ziemny. Co hokej?
1: No hokej.
0: Chyba przesadziłeś, Michał.
1: A dlaczego?
0: Hokej wymyślił. Wiesz co, ty jak czasami coś powiesz...
1: No co?
0: Co dlaczego? Bo...
1: Hokeja.
0: No przecież chcę to powiedzieć.
1: No to nie powiedz. W hokeja.
0: Nie w hokeja, tylko w hokeju.
1: Ju.
0: Gra się krążkiem. Ju.
1: A ja myślałem o hokeju na trawie, a nie na lodzie. A tam jest piłka, o.
0: Co ty naprawdę?
1: Aha.
0: I tam też jest w tym
1: pewnie.
0: Hokeju na trawniku potrzebna jest piłka? Nie wiedziałem.
1: Piłka jest potrzebna w takiej dziwnej grze, gdzie w ogóle się nie biega.
0: Jak to? Co ty opowiadasz? Taka piłka bez biegania?
1: Tak, się spaceruje po łące.
0: Nie biega?
1: Tak jak my chodzimy z Filą. Po łące się, po lesie, ale po łące się spaceruje. Aha! I jeszcze się szuka dołków.
0: Jak się spaceruje po tej łące?
1: Po tej łące.
0: Z Filą?
1: No.
0: Albo bez Fili?
1: Znaczy nie, w tej grze to...
0: Aha.
1: Się spaceruje, szuka się dołków.
0: Ale po co się szuka? Żeby co? Wiem, żeby coś zasadzić,
1: nie.
0: Na przykład marchewki. Nie?
1: Żeby do tych dołków z daleka wbić taką...
0: Tylko z daleka?
1: No można potem z bliska, jak się już podejdzie bliżej przez tym szpacerze.
0: Ale co?
1: Nie, dużą piłkę się wbija do tych dołków.
0: No tak, rozmawiamy o tym, o grach z piłką.
1: No, że tylko niedużą piłkę do dołków.
0: Nie, no...
1: Do dołków. Znaczy, do dołków.
0: No już zrozumiałem.
1: Tak, bo ich tam więcej jest, no, tych dołków.
0: Ale to nudne jest, no tak spacerować i wrzucać ręką piłkę.

0: piłki do dołków.
1: Nie.
0: Co nie?
1: No co ty, smoku? Ani nie rękami, ani nie nogami, ani nie łapkami. O nie!
0: A czym? No ani nie łapkami, ani nie rękami, ani
1: kijami!
0: Nie...
1: Kijami! Specjalnymi kijami! Różnymi kijami.
0: Ojej.
1: Nawet.
0: Ojej!
1: No?
0: To z kijem
1: czasami
0: się chodzi
1: nawet
0: po łące.
1: Są metalowe.
0: Niebywałe. Tu, no? Ciekawe, jak się ta gra nazywa, pamiętasz?
1: No, to właśnie trochę zapomniałem.
0: Jak to?
1: Pamiętam tylko, że ta gra, to, że ona jest coś związana z takim... ze swetrem, co się zawija dookoła szyi.
0: O. Gra w piłkę, która nazywa się sweter.
1: Nie.
0: Ale dobrze,
1: nie.
0: Kamizelek
1: nie,
0: może.
1: Czekaj, nie sweter, tylko taki...
0: Jaki?
1: O, wiem, Marcina.
0: Co Martyna?
1: Martyna ma taki sweter.
0: Jaki sweter?
1: No z takim dziwnym, takim czasem kołnierzem przy szyi.
0: Ale nam się zrobiła piłkarska audycja, no, nie ma co.
1: Sweter przy szyi się zaciska i on się nazywa ten sweter inaczej, tak jak ta gra.
0: Mówisz o Martynie?
1: Tak, że moglibyśmy poprosić słuchaczy, żeby nam powiedzieli, jak się nazywa ten sport taki, co się nazywa jak sweter, co dookoła szyi się Martynie owija w swetrze.
0: I jest taka gra, która jest. Się nazywa jak taki sweter.
1: Nie podpowiadaj.
0: Z takim kołnierzem.
1: Nie podpowiadaj.
0: No dobrze, to...
1: Dzwońcie do nas na 22 645 2055. O!
0: I piłki tam się wbije... Używa się kijów.
1: Jów. Żeby nam słuchacze powiedzieli, jak się nazywa ta gra, na czym polega, gdzie jest wiele dziur na łące i gdzie piłki wbija się różnymi kijami, w tym metalowymi.
0: A gra ma taką nazwę jak sweter Martyny.
1: Albo może ktoś zna jakąś dyscyplinę sportową, w której się nie używa piłek, jak już nie będzie znał tego swetra.
0: No to dzwońcie.
1: Dzwońcie. 22 645 2055. Nie, to chyba za łatwe będzie, wiesz?
0: No to tak, ale to
1: nie,
0: moje nie.
1: To za łatwe. A z tymi kijami i z tym swetrem to tak. Dzwońcie, a teraz piosenka.

0: czekał zupełnie jak chwila.
1: No ale ja w ogóle nie rozumiem, co on tam robił?
0: Ten kundel?
1: No.
0: Penetrował.
1: Właśnie.
0: To znaczy, że grał tak jak... Właśnie. Dzień dobry. Pstrykaj, pstrykaj, pstrykaj.
1: Strykam.
0: Dzień dobry, ja mam na imię Michaś.
1: A ja mam na imię... Nie, jak ja mam na imię?
0: Adaś. A ty jak masz na imię?
2: Adaś.
0: Adaś?
1: Czy ten sam Adaś to już do nas dzwonił?
2: No, to właśnie nie.
0: Czyli to drugi Adaś. To dzisiaj dwóch Adasiów.
1: Jakiś wysyp Adasiów jest dzisiaj w programie.
0: I ty wiesz, jaka to gra, co tak jak podobna do nazwy swetra? Jaka to gra?
2: Tak.
0: To jaka?
2: Golf.
0: Dobrze, właśnie, golf. O! Pamiętasz, Martyna ma taki ciasny pod szyją. To golf jest.
1: Zaraz, sweter Martyny tak samo się nazywa jak gra sportowa?
0: Tak samo. Powiedz tylko jeszcze Adasiowi, Adasiu słuchaczu, powiedz Adasiowi Smokowi, na czym polega ta gra? Co tam trzeba zrobić? Wiesz?
2: Wiemy. Trzeba kijkiem kulki wkładać do dziurek.
0: Uderzać w piłkę tak, żeby piłka wpadła do dołka, do dziurki, na łące.
1: Ale właśnie, o to miałem zapytać. Po co ta łąka?
0: No a gdzie mają być dziurki?
1: No tak, dziurki są w łące też.
0: No dziurki mogą być gdzie? Jakbyś w lesie z tymi piłkami, to by się od drzew odbijały.
1: No tak, tak, tak.
0: Musi być łąka przecież.
1: A tutaj nic z piłeczką nie przeszkadza. No.
0: A normalnie byś w lesie chciał zrobić, pograć w golfa, to by cały czas bał, bał, bał. I jakby się ten, jakby się wiewiórki denerwowały.
1: No,
0: jeszcze.
1: A ja nie lubię denerwować wiewiórek.
0: I dzięcioły jeszcze. Tak. A ty grałeś w golfa kiedyś, Adaś?
2: Ja próbowałem, ale nie udało mi się. Mhm.
0: Ale udało ci się trafić kijem w piłeczkę?
2: Udało, tylko nie włożyłem.
0: A, piłka nie chciała wpaść do dołka, tak? No bo
2: tak.
0: Oni sami im się nie zawsze udaje. To nie to, że za pierwszym razem. Czasami to oni tak odbijają. Idą. Odbijają. Idą. Przejdą tam całą tą łąkę dużą, taką, że już do tego miejsca, gdzie zaczęli, to jest tak daleko, że trzeba iść, nie wiem, z pół godziny. A dalej nie trafili do tej dziurki.
1: Dziwna gra. A ty masz jakąś swoją ulubioną grę? Gdzie się używa piłki, Adasiu?
2: Ja mam to siatkówkę.
1: Siatkówkę?
0: O, siatkówkę.
1: To ty musisz
0: super.
1: Być bardzo wysoki.
0: No. I umiesz przebijać piłkę przez siatkę. Czyli ty umiesz też ten serwilować? Jak to się nazywa?
1: Serwusować.
0: Serwusować chyba, tak? Adasiu, jak się nazywa takie, że się odbija piłkę na drugą stronę siatki? Tak się, buch, tak się odbija. Serwus?
2: No.
0: Serwilować? Serwunsować? Jakoś tak coś podobnie, co nie?
2: Tak.
0: No coś tam.
1: Ale część...
0: Serwować!
1: A, serwować, tak.
0: Serwować,
1: tak, tak. Ale to był problem z tą nazwą. A powiedz mi, ty grałeś, ty bardziej lubisz oglądać grę w siatkówkę, czy samemu grać w siatkówkę?
2: Ja nie gram w siatkówkę, ale chyba lubię ją.
0: To znaczy, zaraz. Bo ty Adasiu, mówisz, czy ty lubisz grać z kimś, czy sam. A jak samemu można grać w siatkówkę?
1: To znaczy, Adaś raczej powiedział, że chyba lubi tę grę, mimo że jeszcze za bardzo w nią nie grał.
0: Ale sam nie może grać w siatkówkę.
1: No bo czeka na kolegów.
0: W piłkę nożną też się samemu nie da grać.
1: No tak, to prawda.
0: W tenisa stołowego też samemu się nie da grać. Mm-hmm. A w golfa można.
1: No tak, tak. A czym się interesujesz? Na przykład, co najbardziej lubisz robić? Bo ty jesteś w szkole czy w przedszkolu?
2: Ja lubię robić na przykład maszyny z klasków.
0: To jest poważna
1: rzecz. Tak, my też już tu mówiliśmy w programie, że my z Michasiem też bardzo...
0: Bo był taki słuchacz też, co mówił, że lubi budować. Mhm. Czyli ty poważne rzeczy budujesz. Czekaj, maszyny takie, co się same potem ruszają?
2: Takie z
0: zębatkami. To znaczy, że z ciebie niezły inżynier jest.
1: No.
0: Taki budowniczy maszyn.
1: Tak, tak.
0: Taki od robotów chyba. Roboty takie są, co tak chodzą tak.
1: To się bardziej nazywa konstruktor. Budowniczy to był Bob. Domy budował.
0: A to konstruktor, no. Konstruktor. Wiem, że koń, który coś tam może robić. Konstruktor, no.
1: Tak, tak, tak.
0: To ty, Adaś, jesteś lepszy gość.
1: Ale nie odpowiedziałeś na pytanie, czy ty jesteś... chodzisz do szkoły, czy do przedszkola?
2: Ja do zerówki.
1: To dzisiaj zerówka, też. To dzisiaj...

0: Kolejny mamy telefon.
1: Sporo, sporo. I tam właśnie pytaliśmy, jak w tej zerówce, czy tam co trudniejsze jest, czy czytanie, czy pisanie, czy liczenie, czy właśnie inne przedmioty.
0: Tam jeszcze plastyka.
1: IWF.
0: IWF chyba.
1: Co najtrudniejsze jest, Adasiu?
0: Dla ciebie w zerówce?
2: Dla mnie najtrudniejsze... No nic takiego nie jest. Aha. Dla mnie.
1: Wszystko łatwe?
0: Ze wszystkim sobie radzisz, tak?
2: Tak.
1: To lepszy
0: nasze zerówkowicz. Gratulacje, nasze
1: czyli
0: gratulacje.
1: Lepszy zerówkowicz, to z tego wniosek jest. Bardzo fajnie. Słuchaj, a czy ty chciałbyś kogoś pozdrowić na przykład?
2: Tak.
1: Proszę bardzo.
2: Babcie, dziadka, całe Polskie Radio dzieciom i wszystkich na naszej planecie Ziemi, nawet ufolutki i wszystko.
1: Dobre, fajne.
0: Ale ufolutki to ciężko a widziałeś kiedyś jakiegoś ufolutka, jak latał na przykład nad twoim domem? Bo my żeśmy jeszcze żadnego ufoludka nie widzieli.
1: U mnie w przedszkolu był jeden ufoludek.
0: Kiedy?
1: Na balu w Sybierańców.
0: No może ktoś się przebrał.
1: A to myślisz, że to nie był prawdziwy?
0: No, pewnie tak.
1: Czekaj, to Jacuś mógł być.
0: No.
1: Bo potem po tym balu on tak chodził, robił tak. Pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi, pi. Cały czas tak robił, jakby był takim robotem. A, czyli to Jacuś był. A ty, jak może wyglądać, jak myślisz, taki ufoludek?
0: Właśnie.
1: Czy on bardziej jak robot, czy człowiek?
2: Taki zielony, jak z głową.
1: Zielony z głową.
2: Z mackami trzema.
1: Aha. A mackami jest.
0: Trzema.
1: A ośmiornica ile ma? Dziewięć.
0: Osiem.
1: A osiem, bo ośmiornica. No tak, tak. A ten ma trzy. Dobre, dobre. A ręce też ma, czy tylko same macki?
2: Macki.
1: To musi dziwnie wyglądać z tymi mackami. A taka głowa i oczy wielkie, chyba nie?
2: No tak.
1: Oni mają takie wielkie oczy. A ma na sobie taki kombizenon? Taki jakiś kosmiczny, taki jak kosmonauci mają?
0: Szklaną czapkę.
1: O, i czapkę taką szklaną, kulkę taką. Taką akwarium szklane, takie okrągłe.
2: No, nie, tylko taki zielony. Taki.
1: Czyli bez tego akwarium. Na
0: ale powiedz, Adasiu, ty byś się chciał z takim z ufolutkiem zaprzyjaźnić?
2: Tak.
0: A byłbyś na tyle odważny, żeby na przykład, gdyby cię zaprosił do swojego spotka czy do swojej rakiety, wybrał się z nim w podróż na jego planety?
2: Tak.
0: Tylko nie bałbyś się?
2: Tak.
1: Zawsze jest ten kłopot, tylko tak. Ktoś wyjedzie za granicę i już trudno porozmawiać z kimś innym w obcym języku. A z ufolutkiem to nawet nie wiadomo, czy co po angielsku.
0: No ale może jak ufolutek jest taki mądry, bo przylatuje, a my tam do nich nie latamy, to może oni już znają na przykład...
1: Że polski zna?
0: Polski i inne języki też. Angielski.
1: A, że się nauczył.
0: No.
1: Wiem. Taki film oglądałem, co oni o ufolutki u siebie oglądali taką naszą telewizję. Że jakby nasze oglądali i się uczyli języków.
0: Wow.
1: O, no. I potem przylecieli i mówili tibi, tibi, tibi, good morning, good morning. Jak w Ameryce byli akurat.
0: Aha, aha.
1: Bo u nas to pewnie nie mówiliby good morning, tylko jakoś inaczej.
0: No, mogliby się na Kaszubach pomylić, gdyby się polskiego nauczyli.
1: A oni myślą, że w polsku mówią dzień dobry, a to
0: oni...
1: To śmieszne rzeczywiście.
0: Adasiu, bardzo ci dziękujemy za telefon, za to, że pięknie rozwiązałeś, a raczej, no tak, to była zagadka niewierszowana.
1: Trudna
0: zagadka. I życzymy ci, żebyś jak podrośniesz, żebyś chwycił taki kij do golfa i dzielnie by został golfistą.
1: I wbijał sobie w tyle dziurków na łące, ile tylko chcesz.
0: Tak, na łące.
1: To teraz ci machamy. Pa, pa!
0: Pa, pa!
2: Pa, pa!

0: Michasiu, no wracaj, no! Już zaczęło się, Michasiu, no!
1: Przepraszam, drodzy słuchacze, za te krzyki. One nie są z Afryki. One są z naszego studia i to jak krzyczałem, bo tak mi się wydaje i chyba jestem tego pewny, że... Drodzy słuchacze, przez moment będę nasz program chyba prowadził sam, gdyż do Michasia zadzwonił dziadek Ignacy. Mam nadzieję, że zaraz do nas wróci, a tymczasem chciałbym kontynuować nasze rozmowy o sporcie. O, to chyba jego łapki.
2: Już jestem. Przepraszam.
1: No dobrze, że jesteś.
2: Smoku, prawie dowiedziałem zdążyłeś się od dziadka o królowej.
1: Słucham? Jaki znowu królowej?
2: O królowej sportu.
1: A myślałem, że pszczół.
0: Zaraz.
1: Proszę mi wyjaśnić. Słucham, to sport ma jakąś królową? O tym rozmawiamy z dziadkiem?
2: Tak twierdzi dziadek Ignacy, że ma.
1: Aha, a może to jakaś niebywale ta królewska dyscyplina sportowa? I wytłumaczył ci, na czym ona polega?
2: Dziadek mówił, że to jest wiele dyscyplin naraz w jednym.
1: Żeby była taka królowa, królewska. Aha. Nie rozumiem, cały czas rozumiem.
2: Żeby je wszystkie rozegrać...
1: Te dyscypliny?
2: Te dyscypliny,
1: tej królowej,
2: to potrzeba bardzo dużo i urządzeń, i bardzo dużo trzeba mieć różnych powierzchni i takich jakby takich urządzeń. No.
1: Powierzchni? Zaraz. A czy mógłbyś, Michasiu, mi to jaśniej wyjaśnić? Nie byłem przy rozmowie z twoim dziadkiem. Co jest potrzebne?
2: Tak, jest potrzebna bieżnia.
1: Bieżnia?
2: Skocznia.
1: Bieżnia.
2: Ale skocznia taka nie tylko jedna, bo jedna do skoków w dal,
1: to znaczy,
2: a druga
1: że daleko?
2: Do skoków w zwyż.
1: To zaraz, jedna do skoków daleko?
2: A jeszcze inna o takim patyku dużym.
1: Aha.
2: A, i są konkurencje, w których się rzuca różnymi rzeczami.
1: Żartujesz, jak to rzuca?
2: Tak.
1: Rzeczami? Piłką, nie?
2: Nie.
1: No, a na przykład jakimi rzeczami się rzuca?
2: Na przykład rzuca się młotkiem, oszczepem taką dzidą, dyskiem i kule się. Dziadek mówi, że się nie rzuca, tylko się pcha. Tak, kule się pcha.
1: A ten dysek?
2: Dysek się rzuca. Tak, z takiego bierze dysek, to taki jakby takie dwa talerze ze sobą i tak się on kręci. Wniu! Puszczę, on leci. Tak samo jak ten młotek.

0: taki.
1: Ale młotek jak zwykły taki.
0: No do... taka kulka na sznurku, z rączką.
1: No ale ja wiem, jak wygląda młotek. To jest coś takiego twardego,
0: nie,
1: żelaznego.
0: To nie taki młotek z rączką do wbijania gwoździ. To inny? Taka kulka z takim sznurkiem, aha, z taką rączką. Aha. I ktoś tak się kręci dookoła i puszcza! I leci.
1: Michał,
0: jeszcze
1: do słuchaczy.
0: Jeszcze dzidą się rzuca. Znaczy on się oszczep nazywa.
1: No chyba nie wiem, o czym ty mówisz, Michasiu.
0: To
1: no,
0: może zapytajmy o to słuchacze.
1: O co? O te dziwne dyscypliny
0: tak,
1: chcesz
0: o te dziwne
1: zapytać?
0: Dyscypliny. Może słuchacze znają tę królewską dyscyplinę sportu.
1: Która składa się z wielu dyscyplin.
0: Z wielu różnych.
1: Ale ja chyba nie znam nikogo, kto mógłby na tak trudne pytanie odpowiedzieć.
0: A ja mogę nawet przypomnieć numer telefonu 22 645 2055.
1: No, ja myślę, że w tym mogłaby pomóc jakaś sportowa piosenka.
0: Ko lepszej, jakby była dłuższa, żeby się słuchacze mieli czas zastanowić.
1: To tak,
0: bo to jest wiele dyscyplin,
1: bo to nie tylko...
0: a odpowiedź jest królewna. Królowa. Tak. Znaczy, królowa królowa na dyscyplin sportowej.
1: Ale ta królowa ma jakieś imię?
0: Tak, 22 645 2055.
1: No to dzwońcie.
0: Dzwońcie.

0: No i... Pstrykaj! Pstrykaj!
1: Ja się zasłuchałem w tę piosenkę.
0: No właśnie, pstrykaj.
1: Gimnastykowaniach, uwaga, pstryk!
0: Halo, halo, dzień dobry, ja jestem Miś Michaś.
1: A ja jestem Smogadaś.
0: A ty jak masz na imię?
2: Ola i Kuba.
0: O, super!
1: Czy wy jesteście siostrą i bratem?
2: Tak.
1: A które jest starsze, Ola czy Kuba?
2: Kuba.
0: To Kuba ile ma lat?
2: 10 w tym roku.
0: O, to poważny wiek. A Tola?
2: 8.

0: zaczynać poważnie. Czekaj, to ty, Tola, jesteś w siódmej klasie?
1: W drugiej?
0: Trzeciej?
2: Której? No zaczyna się.
0: W drugiej. A ty jesteś w 19
2: tak.
0: klasie?
2: W 125.
0: Tak? Mhm. A nie ma takiej klasy.
2: Kuba, wytłumacz temu misiakowi.
0: Kuba, w której klasie jesteś?
3: Jestem w czwartej.
2: Tak. Dwa
0: w
2: lata
0: czwartej
2: różnicy.
0: Klasie.
2: Pola w drugiej, Kuba w czwartej. To oczywiście. Słuchajcie, my mieliśmy pytanie, ono nie było rymowane, ale mam nadzieję, że się zorientowaliście i jesteście w stanie odpowiedzieć.
0: No jak tacy bo dorośli?
2: Ja się mało znam, misiek się bardziej zna na tej dyscyplinie, bo z dziadkiem
0: prawie
2: rozmawiał.
0: Jak tacy są dorośli, to na pewno będę wiedzieli, jak się nazywa królowa sportu, królowa wszystkich dyscyplin, która ma w sobie wiele dyscyplin. Wiecie, jak się nazywa? Coś takiego? Na ly. Dziadek mówi, że na ly. To odpowiedzcie.
3: Lekko atletyka.
0: Tak! Dobrze! Ale super.
2: A powiedzcie, wy to wiedzieliście, bo teraz ja powiem szczerze, że nawet mi się podoba imię dla królowej lekko atletyka. A wam się podoba taka nazwa?
3: Tak.
2: A czy wy znacie jakieś dyscypliny z tej lekko atletyki królowej sportu?
3: Tak.
0: No, bo ja, pamiętacie, ja mówiłem o tym rzucaniu, to powiedzcie Adasiowi, bo on w ogóle nie może zapamiętać, bo powiedzcie, czym tam się rzuca w tej lekkiej atletyce?
3: Rzuca się młotem, kaczy się przez tyczkę.
0: Przez tyczkę?
3: I są biegi.
2: Są biegi?
0: Są biegi różne.
2: Tak? No. Naprawdę?
0: A. Biegi są krótsze i dłuższe.
2: To już chyba wiem, do czego ta bieżnia, bo to takie bardzo
0: ogrzewne słówka. Nie
2: się do bieżniuje.
3: I się rzuca kijem.
0: O, i kijem się rzuca. Oszczep, on się oszczep nazywa, no. Się rzuca daleko taką dzidą, no.
2: A Michaś mówił, że jest jeszcze taka kula, którą się rzuca. Ona jest lekka czy ciężka?
0: Kule się pcha, dziadek mówił.
2: No to i pcha. No.
0: Się pcha. Ona jest bardzo ciężka.
2: Skąd ty to wiesz?
0: Bo dziadek miał, ja próbowałem podnieść. To podniosłem tylko trochę i upuściłem się na łapkę i noga bolała.
2: No myślałem, że szedłeś spać. No dobrze, a powiedzcie, czy wy na przykład jakąś dyscyplinę z tej lekkoatletyki uprawiacie? Na przykład bieganie?
3: Nie.
0: Ale w szkole nie. To biegacie przecież na WF-ie, tak?
3: Tak, dużo.
0: No to lekkoatletyka jest. A czy czasami w szkole wskakiwaliście do takiej piaskownicy?
3: Nie.
0: A do piaskownicy kiedyś wskakiwaliście?
3: Tak.
0: Czyli skok w dal też ćwiczycie na przykład. A rzucaliście kiedyś takim kijkiem przed siebie w lesie czy coś? Kijkiem? To jakbyście rzucali oszczepem.
2: No.
0: A jak tam u dziadka byliście, u taty w jakimś, pomagaliście i młotek miał i wam młotek wypadł, to rzucanie młotkiem.
3: Nie.
2: Jak? To chyba tak. Nie, co prawda nie w dal, tylko w dół. A Tola nie. No bo tak, Kuba mówi tak, Pola
0: mówi tak, a Tola nie. No. Tam dużo jest dyscyplin. I jest jeszcze skok o tyczce, jak tak mówiliście, to Adaś nie uwierzy. Adaś, biegnie taki człowiek i ma taki patyk długi. Aha. Biegnie. Ten patyk wstawia w taką dziurkę. Ten patyk się podnosi. On się trzyma tego patyka i musi przeskoczyć nad takim płotkiem, co nie? Nad takim patykiem. O. I spada...
3: Najlepszy do planki.
0: O, właśnie. I spada na gąbkę taką.
2: Ale, powiedziałaś Pole czy Kuba jakieś puplanki?
0: Nazwisko. To najlepszy jest taki skoczek o tyczce.
2: A skąd ty to wiesz?
0: Z dziadkiem rozmawiałam, oglądaliśmy nawet.
2: Ja
0: pamiętasz,
2: muszę
0: jak on się nazywa
2: rozmawiać.
0: Dokładnie? Chyba Duplantis, tak?
4: Mondo Duplantis.
0: O, widzisz?
2: Ale się Poli głos zmienił.
0: No bo musiał odkaszlnąć teraz chyba. Ja tak samo mam czasami.
2: Spokojnie odkaszlnij Pola i możesz z nami dalej rozmawiać.
0: Wiesz, że on najwyżej skacze o tyczce.
2: O tyczce, nie
0: normalnie ten patyk...
3: To mama powiedziała.
0: A to mama.
2: A to pozdrawiamy mamę.
0: A, czyli
4: dziękuję,
0: mama.
4: Dziękuję wzajemnie.
0: Czyli mama uprawiała lekko atletykę, tak?
4: Mama uprawiała lekko atletykę.
0: To mamy. I mama nam jeszcze opowie, co tam jeszcze można uprawiać oprócz marchewki i pietruszki w tej lekkiej atletyce.
4: Mama uprawiała skok wzwyż.
2: I wysoko pani skakała w ten wzwyż?
4: To były takie początki. Jeszcze nie na tyle, żeby to było takie zawodowe.
0: Leszek mówił, że kiedyś też jak skakał wzwyż, to tak skakał takim flapem. Flapem czy flipem, czy coś
4: takiego.
0: Flopem. O, że tak biegł i tak tyłem, ale spadł poza materac i potem go głowa bolała.
2: A my ostatnio z Adasiem, z Michasiem, bo to Adaś jestem ja, to ostatnio skakaliśmy również wzwyż, bo chcieliśmy.

0: mogliśmy się nauczyć, jak skaczą górale przez ognisko, no, ale, i skakaliśmy przez płot, ale
1: tak skakaliśmy,
0: nie radzimy powtarzać.
1: Że Adaś jak przeskoczył przez płotek, to płotek połamał i owieczki uciekły. To no, trochę słabo.
0: Ale też skakałem też. Ale lekko na atletykę.
1: Trochę lekko na tę atletykę skoczył i płotek się połamał po prostu.
0: Bardzo się cieszymy, że do nas zadzwoniliście i no, wyjaśniliście, bo ja naprawdę nie wiedziałem tyle, ile Michał.
1: Królowa sportu, królowej to jest, sportu. Tak, lekka atletyka.
0: A tu jeszcze ja mam pytanie do Kuby,
1: czekaj,
0: i do Toli.
1: Czekaj, ja jeszcze do mamy. A mamo Kuby i Woli, czy jest ciężka atletyka?
2: Nie.
0: To nie jest ciężka, a ciężka
1: to
0: atletyka.
1: To czemu ta jest lekka? Wiem, która to jest ciężka.
0: Jaka?
1: Dziadek mówił, że podnoszą ciężarki.
0: A to może.
1: I to ciężka jest. Że oni tacy atleci są i ciężkie ciężarki podnoszą. O, no. I
0: muszę tam z dziadkiem porozmawiać.
1: Na takie Ignacy róże są takie kółeczka ciężkie. Nie wiem, po co oni to podnoszą. Może przenieść.
0: Chcą pokazać, jacy są silni.
1: Dobra.
0: No dobrze. A wy, Polu i Kubo, macie jakąś ulubioną dyscyplinę sportu?
1: Z tej, atletyki?
0: No niech Pola powie. Jaka to?
3: Biegi.
0: Biegi?
1: Nie.
0: A Kuba?
1: A Kuba?
3: Biegi.
1: Też biegi. Bo ja też, pan dziadek opowiadał o takim biegu, coś się skacze, to tym to mi się podobałoby, bo się skacze przez płotki. Tylko potem no, jest woda, się do basenu skakuje.
0: Uciekają.
1: Nie, bez owieczek tam
3: jest. A nie znaczy się rzucaniem takim, szczepem.
1: Szczepem. Szczepan u nas jest w przedszkolu jeden. Nie, ale my nie rzucaliśmy. Szczepanem. Nie, szczepanem. Nie. Pozdrawiajcie, kogo chcecie teraz.
0: Tak. Od Poli zaczynamy, bo jesteśmy dżentelmeni.
1: Nie, Pola jest najmłodsza, dlatego.
0: No dobrze.
1: Bo będzie najkrócej pozdrawiać chyba. Proszę.
3: Ja pozdrawiam moją mamę, brata, tatę, babcię, całe polskie radio dziecko, moją drugą babcię i dziadka. No i tyle.
1: No super, i tyle. To teraz Kuba. Chyba Kuba.
3: Pozdrawiam całe polskie radio dziecko.
1: Dzięki.
3: Dudo Dragon.
1: Kogo?
3: Mamę Pol... moją mamę, tatę.
4: Miś się pytał, kogo pozdrawiam.
1: Bo ja nie zrozumiałem.
3: Dudo Dragon.
1: A kto to jest?
3: Dudo.
4: Szkoła Dudo, do której chodzą.
1: Ja tego nie wiedziałem. Bo wiem, że Dragon to po angielsku smokadać.
0: No to Dragonadaś.
1: Dragonadaś, no. Tak. To jeszcze mama niech pozdrowi teraz.
4: Ja pozdrawiam mojego męża i całe polskie radio dzieciom.
1: Yes, super, dziękujemy.
0: Bardzo dziękujemy.
1: Pamiętajcie, tylko nie rzucać szczepanem.
0: Tak?
1: I nie... Ani innymi szczepami.
0: I uważnie przez płotki.
1: A teraz pa-pa, machamy wam łapkami.
0: Pa-pa!
4: Pa-pa!
5: Zapamiętaj aż po grób, z przodu statki mają dziób. Teraz możesz mi zaufać, że tył statku to jest rufa. W górze

to wielkie, aż do gwiazd. Zapamiętaj, to jest maszt. Na nim reje są na linach i tam żagle

Żagiel główny to jest grot. Dobre wiatry chwyta w lot, lecz by statek szybciej płynął, inne żagle trza rozwinąć w górę.

0: No i ster z mocnego drzewa.
1: No i ster z mocnego drzewa.
0: Reszta prosta jest jak drut.
2: Jak drut.
0: Z przodu sztaksle, w zęzie smród. A psle, to psle, wandy, fały. Bardzo łatwe, prawda, mały?
2: No ma.
0: W górze

0: No fajna audycja o sporcie, ale znowu to samo.
1: Ale co takiego, smoku?
0: No za każdym razem się Michasiu to samo powtarza.
1: Ja nie rozumiem, Adasiu. O czym ty mówisz?
0: No proszę, no proszę. Niewinny miś Michaś. Nic nie wiem, nic. Skąd? Ja nic nie wiem. Choćby nie wiadomo co.
1: No pewnie, że nie wiem. Znaczy nie, nie. Czekaj. Wiem to, co potrzeba.
0: Nie tym razem
1: no
0: chyba.
1: Niestety. Tym razem naprawdę nie wiem, o czym ty do mnie mówisz.
0: Ej, to obejrzyj się jak zwykle, misiu.
1: Ale w którą stronę?
0: Nieważne w którą. Albo w prawo, albo w lewo.
1: Zaraz. Jak to nieważne? Najpierw mówisz, żebym się obejrzał, a teraz mówisz, że nieważne?
0: Zgadza się. Nieważne w którą stronę, bylebyś się obejrzał za siebie. Słucham? Bo nic nie rozumiem. Słuchaj, odwróć się teraz i powiedz to jeszcze raz.
1: Mówiłem, kiedy byłem odwrócony, co? Nie zrozumiałeś?
0: No pewnie, że nie, bo mikrofon jest nie z tej strony, w którą byłeś obrócony.
1: A, to prawda. No. Bo jak się odwróciłem, to tam nie było do czego mówić.
0: Otóż to, Michasiu, chodziło o to, żeby nasi słuchacze nic nie... Że nasi słuchacze nic nie słyszeli, no.
1: Czekaj.
0: Żeby słyszeli.
1: Dobra, to ja powtórzę to, co mówiłem, kiedy się odwróciłem.
0: O, świetnie, Michasiu. Co wtedy powiedziałeś?
1: Powiedziałem, że się odwróciłem.
0: No nie wytrzymam. Chodzi mi o to, żebyś się odwrócił. Czekaj, jeszcze nie teraz.
1: A kiedy?
0: Kiedy ci powiem, odwrócisz się.
1: Ale jeszcze nie teraz?
0: Nie, doskonale. Jeszcze nie, jeszcze
1: to,
0: nie.
1: To co mam zrobić?
0: Odwróć się i dopiero wtedy powiedz, co widzisz, kiedy się odwracasz.
1: Bardzo proszę.
0: Dlaczego siedzisz? Odwróć się.
1: No przed chwilą mówiłeś, żebym się nie odwracał.
0: To było wtedy, a teraz już się odwróć.
1: A, dobra.
0: I co widzisz? Znaczy, widzisz przed sobą ścianę? Odpowiedz tylko głośno.
1: No, widzę, pewnie, że widzę.
0: A zegar na tej ścianie widzisz?
1: Aha, widzę, pewnie, że widzę.
0: Mhm, doskonale. To zobacz, którą godzinę pokazuję i potem odwróć się, Michasiu.
1: Zobaczyłem. Jest 18:50.
0: Tak, a to znaczy...
1: Nie no, w sumie nisko. Chodzi o to, że zostało 10 minut do 19.
0: Mhm, czyli co?
1: Ojej. To już tak późno?
0: Mhm.
1: To znaczy, że powinniśmy...
0: Pewnie, że powinniśmy.
1: To dlaczego niczego nie mówiłeś?
0: Nie mów o mnie takich rzeczy. Ja nie mówiłem od dłuższego czasu. Staram ci się to powiedzieć.
1: Jakoś słabo się starałeś. Cały czas kazałeś mi się tylko kręcić dookoła.
0: Bo tylko siedziałeś jak słup soli.
1: Tylko nie słup.
0: No to siedziałeś jak
1: tylko
0: kołek.
1: Tylko nie kołek. Akurat. Coś wymyślasz, zamiast normalnie powiedzieć, która jest godzina. O.
0: Michasiu, musimy się pożegnać ze słuchaczami.
1: Wiem. I podziękować.
0: I podziękować.
1: I jeszcze zaprosić na program za tydzień.
0: Na następny poniedziałek od 17 do 19.
1: No, na wspólny, współpracowniowy program wieczorowy. Będzie się działo.
0: Nie ma na co czekać, kochani widzowie.
1: To będzie szkolno-przedszkolna wieczorowa audycja o współpracy.
0: Może zanim się pożegnamy, posłuchalibyśmy jakiejś piosenki.
1: Ojej, zostało tylko 9 minut.
0: Ale
1: to doskonały pomysł, podoba mi.

0: no to włączaj, Michasiu. I coś nastrojowego, tak na
1: koniec. Nastrojowego? Tak, tak. Na 9 minut przed?
0: Tak.
1: Czekaj.
0: Żeby się dobrze wzruszyli.
1: Słuchaj, dodać do tego połowy. To może być to. O!
0: To niech będzie to.

0: Chyba wszystko się udało.
1: Wkrótce znowu się spotkamy.
0: 2 godziny to za mało.
1: I dlatego poczekamy.
0: Już za tydzień wieczorowo.
1: Chyba, że nam ktoś przeszkodzi.
0: Będzie super odlotowo.
1: A jak nie, to nic nie szkodzi.
0: Coś potworek narysuje.
1: Dziadek o czymś nam opowie.
0: Ale dzieci najważniejsze.
1: Aha, wnet się każdy słuchacz dowie.
0: To za tydzień, a co dzisiaj?
1: Ty coś wymyśl, ja zasypiam.
0: Aż nie wierzę, zmogło mi się.
1: Ja tam ciebie się nie czepiam.
0: Wiesz, że to jest super sprawa?
1: Co takiego, drogi smoku?
0: Też zmęczyła mnie zabawa.
1: Czas odpocząć, daj już.

0: promocja.
1: Cześć, jestem Kalina, archeolożka. Kalina, a moją pasją są prapradawne czasy, kiedy na naszej polskiej ziemi nie było jeszcze ani miast, ani wsi, a nawet nie było samej Polski. Za to byli nasi przodkowie, bardzo dzielny lud, Słowian. A najbardziej lubię ich opowieści o bogach, zwierzętach, duchach i przeróżnych nadprzyrodzonych istotach mieszkających w puszczach, jeziorach i rzekach. Jak was to też ciekawi, to posłuchajcie moich podcastów z pamiętnika młodej archeolożki. Zaprasza autorka Anna Wójcikiewicz.
0: Autopromocja.
2: Polskie Radio dzieciom od rana do wieczora.

0: Tylko w bajkach są różowe okulary, a naprawdę ich niestety nie ma wcale. Ale nie martw się, świat może być różowy, miły uśmiech je zastąpi doskonale.
1: Trzeba tylko, mój kolego, je obrażać się, nie gniewać, śmiać się często z byle czego
0: i piosenkę moją śpiewać.
2: Widzę wszystko na różowo i wesoło mi ogromnie, więc nie szukaj okularów, tylko się uśmiechnij do mnie.
0: I pamiętaj, że od ciebie to zależy, czy świat wkoło będzie szary, czy różowy. Chcesz różowy? Proszę bardzo, zaczynamy. Oto przepis niezawodny mam gotowy.
1: Trzeba tylko, mój kolego, nie obrażać się, nie gniewać, śmiać

wam powiedzieć. Nie jestem taka odważna jak Consuela albo Paola. Na szczęście co chwilę spotykamy się na talerzu, więc może w końcu Pedro mnie zauważy. Chyba mam jakieś szanse, nie?

0: Autopromocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży. Potrzebuję Twojej obecności. W moim życiu jesteś jak latarnia morska. Dzięki Tobie czuję się pewnie, dajesz mi bezpieczeństwo i sprawiasz, że czuję się kimś ważnym.
3: Potrzebuję ciepłego, jasnego światła latarni morskiej, które mnie oświeca. Tym światłem jest Twoja uważność, Twoje zaciekawienie mną, tym, co przeżywam. To pozwala mi każdego dnia czuć się dobrze.
2: Każdego ranka, gdy rozstaję się z Tobą, ale i w nocy, gdy zasypiam, wypływam z bezpiecznej przystani w kolejną podróż. Zadbaj proszę o to, by początek dnia dodawał mi sił na kolejne godziny, a wspólny wieczór i czas zasypiania był czasem bliskości i odpoczynku.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.

Wita wszystkich bajkolubów, Smok Adaś. Trzymam już w łapach moją zniszczoną księgę bajkowych opowieści i nie zawaham się jej użyć. Tym bardziej, że bardzo ciekawy jestem, jak rozwinie się i skończy historia, której tytuł mnie bardzo zainteresował, a konkretnie jeden z jej bohaterów. Ostatnio z jego kuzynami miałem sporo do czynienia, gdy wybrałem się z paroma osobami

osobami z Polskiego Radia Dzieciom na spływ kajakowy rzeką Wkrą. Żebyście wiedzieli, jak malownicza jest ta rzeka. Upajałbym się tymi wspaniałymi widokami po jednym i drugim jej brzegu, oddając się wspaniałemu odczuciu błogości, ale niestety, co rusz słychać było w okolicach mojego smoczego futra, złowrogie bzyczenie, które zapowiadało kolejny atak. Założę się, że i wy nieraz mieliście do czynienia z tymi małymi, złośliwymi krwiopijcami, próbującymi dobrać się do tego, co każdy człowiek i smok ma najcenniejszego, a co płynie w jego żyłach i tętnicach. Już wiecie, o jakim stworzeniu mówię? O komarach! O komarach! I one naprawdę potrafią zaleźć za skórę. Dlatego właśnie wspomniana przeze mnie wcześniej historia tak bardzo mnie zainteresowała, bo dotyczyła właśnie pewnego komara. Ale nie tylko, był jeszcze niedźwiedź. Komar nazywał się Kłuciek. Misia z kolei nazywano Miodziem. Miodzio któregoś razu wybrał się na wycieczkę, tak przynajmniej się ta opowieść zapisana na kartach mojej zniszczonej księgi bajkowych opowieści zaczyna, a zatytułowana jest Pojedynek. No i tak, i ten niedźwiedź dotarł do bagna, które tak mu się spodobało, a sprawiły to rosnące na nim bujne krzaki jagód i poziomek, że postanowił zagościć tam na dłużej. Bagno miało już swoich mieszkańców. Mieszkały tam żaby, ropuchy, ważki i bardzo liczna rodzina komarów. Tym ostatnim bardzo się nie spodobał nowy mieszkaniec bagna. Miodzio był olbrzymim niedźwiedziem. Nawet niezłośliwie, ale stąpając, szukając nowych poziomkowo-jagodowych przysmaków, mógł zniszczyć dom komarów, który to komary zbudowały sobie w wysokiej kępie traw i był mniej więcej tej wielkości, co dolna łapa Miodzia. Komary zrobiły zebranie, na którym miały ustalić, co można zrobić z nieproszonym gościem. Zebranie zaczęło się od dokuczliwego milczenia, bo żaden z paru tysięcy komarów nie miał żadnego pomysłu na to, jak z misiem się rozprawić. Żaden poza jednym, młodym i ambitnym komarem, Kłuczkiem. Przerwał komarze milczenie śmiałym stwierdzeniem, że to właśnie on z niedźwiedziem sobie poradzi. I tu dokładnie w tym momencie kartki z pozostałą treścią bajki były wyrwane. A moja ciekawość niezaspokojona, bo nawet spodobała mi się odwaga tego młodego komara. Choć jak już wcześniej mówiłem, komary nie należą do moich ulubionych owadów, to jednak śmiałość Kłuczka zaimponowała mi i bardzo chcę dowiedzieć się, jak komar chce poradzić sobie z 1000 razy większym od siebie niedźwiedziem. Dlatego chyba domyślacie się, co za chwilę zrobię. Tak jest! Użyję mojej magicznej pozytywki, dzięki której bez problemu do historii opisanych w mojej zniszczonej księdze mogę docierać. To co, wy chwilę na mnie poczekacie, a ja, jak wrócę, dokładnie wam opowiem, jak to z Kłuczkiem i Miodziem było. Czy komar zdoła przepędzić z bagna niedźwiedzia? I jak to zrobi? Tak więc pozytywka w łapy i do dzieła.

No kochani, ha, ha, nie uwierzycie, ale Kłuczkowi udało się przepędzić z bagna niedźwiedzia Miodzia, naprawdę. O tym, jak to zrobił, opowiem od początku. Gdy pojawiłem się na bagnie, pierwsze co zrobiłem, to schowałem się za krzakiem. Był gęsto porośnięty liśćmi, więc kryjówka była prawie doskonała. Niedźwiedź spał smacznie, jakieś kilkanaście metrów ode mnie. Kłuczek pojawił się po paru chwilach. Usiadł na najwyższej trawie rosnącej tuż obok śpiącego Miodzia. I ile sił w komarzych płucach zakrzyknął: opuść nasz teren, bo inaczej popamiętasz. Jeżeli zaraz nie odejdziesz, zjem cię razem z futrem. A wiedz, że ja nie lubię żartować. Niedźwiedź obudził się i zaśmiał w głos, a potem przewrócił na drugi bok, zakrył pyszczysko kosmatą łapą i natychmiast znów zasnął. Wkrótce pojawiły się inne komary, by zobaczyć, jak ich kolega radzi sobie z kudłatym olbrzymem. Kłuczek, gdy zobaczył komarzą chmarę, speszony tym, że całe komarze plemię zobaczy jego porażkę, i zaczął improwizować. Zwrócił się do przybyłych komarów tymi słowy: cóż, tak jak powiedziałem, tak go nastraszyłem, że biedaczek zmarł ze strachu. Nawet mi go trochę szkoda był.

taki silny i zdrowy. Ależ on tylko śpi, zauważył jeden z komarów. I głośno chrapie, powiedział drugi. Wszystkie komary zaczęły się tak głośno śmiać, że śmiech ten obudził miodzia, a że nie lubił miodzio, gdy sen mu się przerywa, przepędził je wszystkie, rycząc, skacząc i machając łapami. Został tylko kłuciek. Chyba sam

i ostrego nosa, bo to właśnie o swoim nosie sobie pomyślał, ukłuł miodzia prosto w oko. Niedźwiedź ryknął z bólu, padł na ziemię, nakrył pysk łapą i dalej tarzać się w trawie. A kłuciek bzyczy mu nad uchem, zjem cię, misiu, zjem! Miodzio w końcu naprawdę się rozgniewał. Wyrwał z korzeniami rosnącą nieopodal brzozę i dalej nią wywijać, próbując trafić znienawidzonego owada. Macha brzozą, macha, ale trafić nie może. Kłuciek lata nad głową miodzia, jak gdyby nigdy nic, i radośnie wykrzykuje: zjem cię, zjem cię! Niedźwiedź zaczął rzucać kamieniami w komara, też bez skutku. Z dobrym skutkiem natomiast udało się kłuczkowi boleśnie ukuć miodzia w nos, a potem w ucho. Teraz jedyne, czego chciał miodzio, to dopaść komara za wszelką cenę. Ganiał go po całych bagnach, raz nawet wlazł za nim na drzewo i gdy już go prawie miał, pękła gałąź i zwalił się z całym impetem na dół, obtłukując boleśnie oba te miejsca, które nie tylko niedźwiedzie mają z tyłu. Gdy je masował, kłuciek bez przerwy zapewniał, że misia niechybnie pożre. W końcu miodzio zupełnie już wyczerpany usiadł pod wysoką olchą i oparł się o jej pień. Siedzi, oczy mruży i myśli, jakby tu dorwać komara, a wstyd mu, że do tej pory nie udało mu się tego zrobić, że nie wiem co. W końcu z kłopotów uratowała go żaba. Wyskoczyła spod kamienia i powiedziała: oj ty niemądry misiu, nie zwracaj uwagi na te nieszczęsne małe komary. Nie warto, by taki duży niedźwiedź zawracał sobie głowę taką drobizną. Masz rację, mądra żabo, nie warto walczyć z nimi na bagnach. Niech no przyjdą do mojego domu, tak jak ja do ich. Nie będę miał dla nich żadnej litości. To mówiąc, miodzio pognał do swojego legowiska i jeszcze długo słyszał za sobą piskliwe bzyczenie kłucia. Zjem cię, zjem cię! Gdybyście chcieli wiedzieć, co było potem, to powiem wam. Komar Kłucio został wybrany przez całe komarze zgromadzenie nowym królem komarów na bagnie. Przybrał imię Kłucio I, pogromca niedźwiedzi. I tak kolejny raz okazało się, że nie zawsze wielki zwycięży małego.

0: baśń braci Grimm pod tytułem Mysi Królik i Niedźwiedź w tłumaczeniu Mieczysława Rosciszewskiego. Czyta Wojciech Słupiński. Czy nasi słuchacze gotowi na bajeczkę? Nie słyszę. A więc chyba tak. A ty, drogi smoku?
1: Adaś ułoży w łóżeczku poduszeczkę, położy na niej głowę i chętnie się wsłucha w przepiękną bajeczkę.
0: Czyli można zaczynać.
1: Można, można.
0: Posłuchajcie, a było to tak. Pewnego razu latem wyszedł niedźwiedź z wilkiem na przechadzkę po lesie. Wtem niedźwiedź usłyszał ładny śpiew jakiegoś ptaka i rzekł: bracie wilku, co to za ptak tak ładnie śpiewa? O, to król ptaków, odparł wilk. Przed nim musimy się korzyć. A był to mysi królik, czyli strzyżyk. Jeżeli to król, rzecze niedźwiedź, to chciałbym obejrzeć jego pałac. Zaprowadź mnie tam. To tak nie można, jak ci się zdaje, odparł wilk. Trzeba zaczekać, aż przyjdzie królowa. Wkrótce potem przyleciała królowa z królem. Oboje mieli posiłek w dziobach i chcieli nakarmić dzieci. Niedźwiedź byłby chętnie zaraz ich odwiedził, ale wilk schwycił go za ramię i rzekł: nie, musisz poczekać, dopóki pan król i pani królowa nie odlecą. Przyjrzeli się z uwagą miejscu, na którym tkwiło gniazdo i odeszli. Ale niedźwiedź nie miał spokoju. Chciał koniecznie obejrzeć pałac królewski i udał się tam znowu po niejakiej chwili. Właśnie król i królowa odeszli. Zajrzał do gniazda i zobaczył w nim 5 czy 6 piskląt. Czy to pałac królewski? Zawołał niedźwiedź. Ale to marny pałac. A wy także nie jesteście królewskimi dziećmi, lecz hołotą i tałataństwem. Gdy małe mysi króliki usłyszały te słowa, oburzyło je to okrutnie i krzyknęły: nie, no to fałsz. Nasi rodzice są uczciwi. Hola, niedźwiedziu, to ci nie ujdzie na sucho. Niedźwiedź i wilk zlękli się, zawrócili i poszli do swoich nor. A młode mysi króliki darły się i hałasowały dalej. A gdy rodzice znowu przynieśli im jadło, rzekły: nie dotkniemy jadła, choćbyśmy się mieli zagłodzić, zanim nie przekonacie całego świata, że nie jesteśmy żadną hołotą ani tałataństwem, jak nas niedźwiedź przezywał. A na to stary król rzecze: uspokójcie się, dzieci, to się odrobi. Co rzekłszy, poleciał z królową przed norę niedźwiedzia i zawołał: ach ty, stary murłyko, dlaczego naubliżałeś moim dzieciom? To ci płazem nie ujdzie. To musimy w krwawej wojnie odrobić. Tak więc wojna została wypowiedziana niedźwiedziowi i wszystkie 4 zostały zwołane. Wół, osioł, jeleń, baran, sarna i w ogóle wszystkie, jakie święta ziemia nosi na sobie. Mysi królik wezwał ze swojej strony wszystko, co lata w powietrzu. Nie tylko ptaki duże i małe, ale i komary, osy, pszczoły, muchy. Gdy nadeszła chwila rozpoczęcia wojny, mysi królik wysłał gońca na zwiady, gdzie też znajduje się głównodowodzący wrogów. Komar był najsprytniejszym ze wszystkich, jął latać po lesie w miejscach, gdzie nieprzyjaciel gromadził się i usiadł w końcu pod jednym z liści na drzewie, pod którym się umawiano. Wtem powstał niedźwiedź i zawołał lisa do siebie i rzecze: lisie, tyś najprzebieglejszy ze wszystkich zwierząt. Bądź, że naszym generałem i wodzem. Dobrze, odparł lis, ale jaki znak obierzemy sobie? Zwierzęta nie wiedziały jaki, wtedy lis rzecze: ja mam piękny, długi i puszysty ogon, który nieledwie wygląda jak czerwony pióropusz. Jeżeli będę go trzymał do góry, to znaczyć będzie, że wszystko idzie dobrze i musicie maszerować naprzód.

Jeżeli zaś mój ogon będzie spuszczony, to uciekajcie wszyscy do domu i z mysim królikiem dajcie sobie spokój. Gdy nadszedł dzień rozpoczęcia bojów, zbiegły się wszystkie czworonogi z takim tupotem, że aż ziemia drżała. Mysi królik ze swoją armią zjawił się także. Ptaki i owady wrzeszczały, syczały, brzęczały, że aż niejednego przechodziło mrowie i z obu stron rzucano się wzajem na siebie. Ale mysi królik wysłał osę z poleceniem, ażeby się wkradła lisowi pod ogon i ukłuła go co sił. Gdy lis otrzymał pierwsze ukłucie żądła, drgnął tak, że aż musiał podnieść jedną łapę, ale wytrzymał i ogon podniósł do góry. Przy drugim ukłuciu musiał go na chwilę opuścić, ale przy trzecim było to już ponad jego siły. Krzyknął z bólu i schował ogon pomiędzy nogi. Gdy to spostrzegły zwierzęta, pomyślały sobie, że wszystko stracone i każde zaczęło zmykać do swojej nory. W ten sposób ptaki wygrały wojnę. Teraz pan król i pani królowa pofrunęły do domu i już z daleka zawołały do dzieci. Dzieci, cieszcie się, jedzcie i pijcie do woli, wojna wygrana. Ale młode mysi króliki rzekły. Jeszcze nie będziemy jadły, dopóki się niedźwiedź nie ukorzy przed naszym gniazdem i nie powie, żeśmy uczciwymi dziećmi, nie hołotą i nie tałataństwem. Mysi królik stary poleciał przed norę niedźwiedzia i zawołał. Murełyko, masz się ukorzyć przed naszym gniazdem i oświadczyć moim dzieciom, że są uczciwymi dziećmi, nie hołotą i nie tałataństwem. I niedźwiedź w wielkim strachu poleciał przed gniazdo i wykonał to, czego odeń żądano. Teraz dopiero zadowolone młode mysi króliki zasiadły do uczty. Jadły, piły i zabawiały się wesoło aż do późnej nocy. Miłych snów, drodzy słuchacze, miłych snów, drogi Adasiu.

0: to promocja.
1: Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę i Polskie Radio Dzieciom przedstawiają apel Twojego dziecka.
2: Wyobraź sobie, że mój rozwój jest jak podróż morska, a życie niczym żeglowanie. Niesie ze sobą radosne przygody, ale i niebezpieczeństwa. Podpowiem Ci, czego potrzebuję od Ciebie, żeby czuć się bezpiecznie w tej podróży.
3: Poznawanie świata i przeżywanie przygód to moja naturalna potrzeba. Pozwól mi na samodzielność, pozwól mi nie wiedzieć, pytać i szukać odpowiedzi. Uwierz w siebie i we mnie, a poradzę sobie.
2: Bądź bezpieczną przystanią. Zauważ i przyjmij mnie z każdym uczuciem, które do Ciebie przyniosę. Pomóż mi przeżywać wszystkie emocje, i te przyjemne, i te trudne. Od Ciebie uczę się, jak sobie z nimi radzić.
3: Gdy dzieje się coś trudnego, jestem na niespokojnych wodach i mam wtedy mnóstwo uczuć, których nie rozumiem, pomóż mi je rozpoznać, nazywać i bądź przy mnie. Razem poradzimy sobie z każdym sztormem.
2: Czasem zachowuję się jak pirat, któremu coś zabrano i który o to walczy. Zazwyczaj staję się nim, kiedy nikt nie próbuje mnie zrozumieć. Proszę, spróbuj wtedy postawić się na moim miejscu. Zamiast karać mnie i myśleć, że jestem zły i robię to specjalnie, zastanów się, czemu tak rozpaczliwie i zawzięcie walczę oraz czego potrzebuję.
1: Więcej treści dla rodziców autorstwa ekspertów Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę znajdziecie na rodzice.fdds.pl.
0: Autopromocja.
4: Słuchacie Polski.

We włosach mają liście i krople jarzębiny, piżamki wyszywane w jabłuszka i kasztany, i koszyk mają miękki z jesiennych snów utkany, a wiatr nad nimi tańczy jak wielki srebrny motyl, i huśta biały hamak pod kloną niebem złotym.

Jesienią drzemią wróżki w hamaku z pajęczyny. We włosach mają liście i krople jarzębiny, a wiatr nad nimi tańczy jak wielki srebrny motyl i huśta biały hamak pod klonu niebem złotym, a słońce rzuca z góry

Jest zakochana w zielonym księciu, marzy o żabim weselu. Będzie księżniczką w zielonym stawie na urlopie.

coraz głębiej, coraz głębiej. Ból, ból, ból, lepiej bierzcie przykład ze mnie.

0: Autopromocja.
1: Już teraz możecie słuchać naszych podcastów. Wystarczająco dobra mama, Smok Adaś ratuje planetę, Dzika Odyseja, a także bajki opowiadanej przez dzieci. Wejdź na stronę podcasty.polskieradio.pl i wpisz Polskie Radio Dzieciom. Ciesz się w dowolnym miejscu i czasie audycjami dla dzieci i dla rodziców.
0: Autopromocja.
2: Dzień dobry, witam Was w podcaście N97. Ja się nazywam Karina Terconi, a już teraz ze mną w studiu gościni Marta Bąkowska, psycholog kliniczny dzieci i młodzieży. Dzień dobry, cześć.
3: Dzień dobry.
2: Dzisiaj w naszej rozmowie chciałabym skupić się na dzieciach, zwłaszcza w sytuacji, kiedy występuje niepłodność wtórna, czyli już jesteśmy rodzicami i niezależnie od tego, czy te problemy z płodnością były wcześniej, czy nie, chcemy mieć kolejne dziecko, no ale to nie jest takie łatwe. No i wtedy bardzo często fokus całej rodziny jest skierowany na to dziecko, którego jeszcze nie ma, nie wiadomo czy będzie, no i trochę tracimy uważność na to dziecko, które już jest. Jak się przed tym uchronić?
3: Ojej, to nie jest łatwe pytanie, ale na pewno poruszyłaś tutaj bardzo ważny wątek, że jeśli jest już dziecko, które jest, to ważne, żeby to dziecko nam nie zniknęło. Żeby nie było takim znikającym dzieckiem, bo jeśli te starania o drugie dziecko trwają, a czasem to trwa nie kilka miesięcy, a kilka lat, no to musimy pamiętać, że nasze dziecko czy dzieci, pozostałe dzieci mają swoje dzieciństwo, a to dzieciństwo jest tylko jedno. I ten czas dla osoby starającej się płynie zupełnie inaczej niż dla takiego dziecka, które tak naprawdę, zależy jeszcze w jakim jest wieku, ale teraz też nawet jeżeli jest nastolatkiem, to myślę, że jeżeli rodzice starają się o drugie czy kolejne dziecko, narzucając sobie pewnego rodzaju presję, czyli krótko mówiąc są w ogromnym napięciu i to napięcie staje się przewlekłe, to tak naprawdę rzeczywiście dotyka to wszystkich członków rodziny i pary jako pary, prawda, która się stara i dzieci, ale też bardzo często pozostałych członków rodziny, którzy często są w to angażowane. Jak się uchronić? Ja myślę, że warto poprzyglądać się, jeśli jest to możliwe, jeśli rodzice mają taki wysoki poziom samoświadomości i takiego, używając już takiego psychologicznego języka, wglądu w siebie, warto poprzyglądać się tym pragnieniom, bo my rozmawiamy tutaj o jakichś pragnieniach, o jakichś potrzebach, tak? Bo jeżeli my jako dorośli ludzie mamy potrzebę spełnienia się w roli rodzica i bardzo chcemy, czy mamy jakieś wyobrażenie, że na przykład, czy jakiś plan na życie na przykład, tak, że nie będę mieć tylko jednego dziecka, tylko chcę, żeby tych dzieci była trójka, to pytanie, jak my, czy my jesteśmy w stanie odpuścić, czy my jesteśmy w stanie jakoś, czy jesteśmy takimi osobami, które za wszelką cenę będą ten plan realizować, tracąc po drodze z oczu siebie samego, innych członków rodziny, ale też swój własny stan emocjonalny,

0: ogólny stan psychiczny. Tak, bo jeżeli my jesteśmy w takim pragnieniu, że to pragnienie przesłania wszystko, czyli trochę w takim dziecięcym pragnieniu, bo małe dzieci tak mają, prawda, że jak czegoś chcą, to tupią nogami, bardzo tego chcą i bardzo trudno jest im się pogodzić, że czegoś mogą nie mieć, więc to jest takie rozpoznanie w sobie, jak bardzo czegoś chcę, jakim kosztem ja czegoś chcę, no i co, jeśli to się nie spełni, jak będę sobie radzić z tym, że moje marzenie, może moje fantazje, no nie urzeczywistnią się, tak?
1: A jak w tym procesie leczenia, na przykład gdy rodzina jest w procedurze in vitro, mamy różne zabiegi, różne etapy, stymulację hormonalną, to wszystko jest obciążające fizycznie i psychicznie. Jak zauważyć potrzeby, wrażliwość, ale też przestrzeń dla tego dziecka, które już jest? Czy może dobrym rozwiązaniem będzie podział trochę rodziców, że mama jest no, fizycznie w tej procedurze, to może tata bardziej w tym okresie zajmie się dzieckiem?
0: No właśnie, ja bym tutaj myślała o tym też w takich kategoriach nie tyle, co my robimy, żeby począć to potomstwo, tylko jak to robimy, tak? Czyli jaką to ma dla nas jakość. Czy to jest okupione ogromnym stresem i ten stres jest bardzo wyczuwalny dla wszystkich członków rodziny. Na przykład, jeżeli coś się nie uda, no to dzieci widzą, że na przykład mama rozpacza, tak? Że to jest, ta rozpacz jest taka trwająca, że mama staje się wtedy niedostępna, tata też jest w jakimś napięciu. Więc wszystko zależy, jak my będziemy po prostu tutaj, na ile będziemy mieć kontakt z rzeczywistością, bo wyobrażam sobie, że w momencie, kiedy rodzice planują dziecko, no to jest jakaś intymność, prawda? I dzieci, pozostali członkowie rodziny nie mają do końca dostępu do tej intymności. To się po prostu dzieje, tak? I w momencie, kiedy rodzice zaczynają to robić w sposób bardziej taki świadomy, planowy, no to też jest takie pytanie, czy chcą zapraszać do takiego bardzo intymnego obszaru, bo tutaj nie ma nic złego w mojej ocenie, że w słowie intymność, że po prostu każdy ma prawo do jakiejś intymności. I pytanie, czy rodzice chcą zapraszać i kogo chcą zapraszać, w tym sensie dzielić się po prostu tym, co się dzieje w tym procesie z innymi, bo wtedy traci tą swoją intymność i ja jestem jednak przeciwna temu, żeby na tym etapie bardzo jakoś zapraszać dzieci do tego okresu. Bardziej bym powiedziała, że chronić dzieci przed tym, co się dzieje w emocjach rodziców, bo to też jest rozbudzanie jakiejś nadziei, to jest też dzielenie się z dzieckiem całym swoim bagażem przeżyć, a dziecko no, musi realizować swoje życie, swoje zadania rozwojowe i pytanie jest takie, czy już w tym procesie powinno uczestniczyć, tak? Bo czasami jest tak, że rodzice tak bardzo chcą mieć to potomstwo, że oni przeżywają je w taki sposób, jakby ono już się urealniło, jakby to był fakt, prawda? I bardzo często mówią dzieciom już o planach, już na tym etapie takim planowania i marzeń. Oczywiście, dzieci są tu i teraz i musimy pamiętać, że jakby dziecko, zwłaszcza małe dziecko, nie ma dostępu do tego, co się dzieje w świecie wewnętrznym rodzica. Ono po prostu widzi, czy ten rodzic jest dla niego dostępny bardziej lub mniej i widzi cały jakby repertuar zachowań rodzica, które może interpretować na różne sposoby, tak? Najczęściej dziecko, które widzi rodzica w jakimś stresie, w jakimś niepokoju, niedostępnego, takiego rodzica, który, mówiąc bardzo kolokwialnie, przestaje ogarniać taką rzeczywistość, tak? Czyli tak bardzo jest w swoim świecie wewnętrznym, tak bardzo skupiony na tym celu, że traci kontakt z rzeczywistością. Więc to są bardzo niebezpieczne drogi, które obieramy. Dlatego powiedziałabym, że mówienie dzieciom o takim procesie, oprócz takiej sytuacji, kiedy rodzic jest nieobecny, bo musi jechać, bo musi mieć różne badania, no dobrze by było, żeby to odbywało się w taki sposób, żeby to nie zakłócało funkcjonowania codziennego dziecka.
1: Myślę, że to bardzo trudne, bo jednak proces leczenia niepłodności jest na tyle angażujący, że zaburza w ogóle całe życie. Zastanawiam się, w jaki sposób

0: chronić dziecko przed tymi trudnymi naszymi emocjami, gdy to dziecko jest małe i no właśnie, jeszcze pewnie nie ma zasobów, żeby sobie poradzić z tak dużym kalibrem.
1: Znaczy, oczywiście ja zawsze uważam, że jeśli rodzice mają do tego takie podejście, o którym ty opowiadasz, że to z

0: trudno tak naprawdę dziecku nie zauważyć, że coś się dzieje w rodzinie, że jest stres i tak dalej, tak? Więc ja jestem za tym, że no, żyjemy w XXI wieku i naprawdę możemy korzystać z wszechobecnej i dostępnej pomocy. Oczywiście, jeżeli rodzice mają takie więzi i relacje bezpieczne, które pozwalają im jakby wytrzymać to napięcie wewnątrz rodziny i jakoś tak tym balansować i współpracować ze sobą, tak kooperować rodzicielsko, że to wychodzi jakoś tak naturalnie, że w momencie, kiedy mama jest w gorszej kondycji, to tata przejmuje tak większą aktywność i bardziej się angażuje. Ale najczęściej jest tak, że tak jak w sytuacji choroby, tak wydaje mi się, że w takich sytuacjach też nie wystarczy ta taka nuklearna rodzina mała, tylko warto jest sięgnąć po pomoc też tej szerszej jakby społeczności, babci, dziadka, cioci, ale też przyjaciół, tak? Poszukać, gdzie ma się jeszcze zasoby do tego wsparcia. Czyli ja myślę sobie, że społeczność, ale też nie zapominajmy o takiej pomocy psychologicznej, tak? Bo na pewno wsparcie, ja nie myślę sobie tutaj nawet o psychoterapii jako takiej, tak? Tylko o takiej terapii.
1: Konsultacji?
0: Czasem konsultacji, ale czasem takiej formy pomocy psychologicznej, która jest taką terapią wspierającą, tak? I towarzyszącą, tak? W tym procesie. Są psychoterapeuci, którzy w Polsce zajmują się taką już... też się zajmują takimi kłopotami właśnie około takimi i porodowymi, i więzią prenatalną, czyli taką więzią, która tworzy się w umyśle rodzica, zarówno jak już dziecko jest w brzuchu, tak, mamy, ale też na etapie jeszcze tych planów, fantazji, wyobrażeń. Więc warto wiedzieć, to nie jest ciągle jeszcze taka wiedza rozpowszechniona, że są psychoterapeuci, którzy przeprowadzają rodziców, pary przez taki trudny proces i myślę, że to też jest ogromna zasób rodziny, jeżeli może skorzystać z takiej pomocy, być w regularnym wsparciu specjalistycznym, jeżeli rzeczywiście poziom stresu, napięcia, czy jakby jakość tego leczenia powoduje, że to zaczyna dominować życie i to się przekłada na miesiące i lata.
1: Z jednej strony chcemy chronić nasze dzieci przed trudnymi emocjami, wydarzeniami. No wiadomo, wszyscy rodzice chcą dla swoich dzieci jak najlepiej. Z drugiej strony mamy też świadomość, że dzieciaki błyskawicznie wyczuwają wszystkie emocje. Jak to jakoś wypośrodkować, żeby nie było tego fałszu w rodzinie?
0: No oczywiście życie jest życiem i chcielibyśmy chyba wszyscy, myślę tak sobie, że każdy rodzic, nawet ten rodzic, który popełnia te klasyczne błędy, ma dobrą intencję, bo jakby tak zapytać rodziców, to wszyscy chcą dobrze dla swoich dzieci, zarówno tych, które są już na świecie, jak i tych, których się dopiero pragnie. Natomiast niewątpliwie no my rezonujemy ze sobą emocjonalnie i nawet jeżeli słowami próbujemy uspokoić dziecko, ale mamy niepoukładane nasze życie wewnętrzne, emocjonalne i jesteśmy w ogromnym napięciu, no to tak jak mówi się potocznie, że zarażamy się cudzymi emocjami, tak samo dziecko przejmuje nasz stan emocjonalny. I pewnie mniejszym kłopotem jest, jeżeli to są chwilowe takie momenty, kiedy rodzic wraca napięty, zdenerwowany, ale też umie o siebie zadbać i jest we względnej równowadze. Mam na myśli tutaj takie sytuacje, kiedy rodzice potrafią oprócz tego napięcia dać sobie też jakiś rodzaj ulgi czy przyjemności, tak, żeby ten balans zachować i żeby jakoś nie tracić na jakości tego życia. Ale jeżeli to napięcie przeradza nam się właśnie w przewlekły stres, no to niewątpliwie tutaj również oprócz tego, co może robić rodzic, to myślę, że troszkę tak od ogółu do szczegółu możemy zaraz porozmawiać o tym, co konkretnie rodzic może robić i co dziecku mówić, ale tak pozostając na razie na tym bardzo takim ogólnym poziomie, to tak jak zasugerowałam, żeby rodzice nie obawiali się sięgać po pomoc specjalistyczną, bo i tak po nią sięgają, tak? Sięgając po pomoc specjalistyczną, próbując na przykład zapłodnienia in vitro, no muszą obdarzyć jakimś rodzajem zaufania tego lekarza, muszą sobie stworzyć

0: z nim jakiś rodzaj relacji, więc myślę, że tak jak próbują zadbać o swoje ciało, tak samo mogą zadbać o swoje emocje. Myślę, że z korzyścią tylko nie tylko dla tego dziecka, które już istnieje, tylko dla tego planowanego dziecka. I tak samo dzieci, jeżeli rodzice czują, że wyczerpały im się możliwości, czują, że jakoś nie mają właśnie energii, przestrzeni psychicznej na to, żeby oprócz siebie samego jeszcze coś dać dziecku od siebie i czują, że no, dziecko zaczyna sprawiać jakieś dodatkowe kłopoty, tak? No to wtedy warto, żeby rodzice też skorzystali z pomocy psychologa dziecięcego, bo psycholog dziecięcy no, będzie dla dziecka taką osobą, która jest trochę taką osobą zewnętrzną, jest blisko świata dziecka, blisko jego przeżyć i też oprócz takiej możliwości no, takiego trochę zwentylowania sobie różnych emocji, dziecko poprzez zabawę, poprzez rozmowę może też usłyszeć, co się dzieje zarówno w jego wewnętrznym świecie, jak i w tej rzeczywistości rodziców. A też są takie spotkania rodzicielskie dla rodziców, gdzie rodzice mogą otrzymać pomoc konkretną, taką na bieżącą, tu i teraz, no bo my dzisiaj tu rozmawiamy troszeczkę o tym, o takim temacie, który jest niewyczerpywalny, tak? Mhm. Bo ja sobie wyobrażam, że jeżeli taki kłopot trwa miesiącami czy latami, to być może rodzice będą potrzebować takiego wsparcia tu i teraz, na bieżąco, takich codziennych sytuacjach, że z jednej strony oczywiście my możemy dać trochę taką ogólną receptę, co robić, jak rozmawiać, co mówić, to jest jedna rzecz i takie rzeczy rodzice mogą sobie wysłuchać właśnie w takich podcastach, mogą sobie doczytać, ale drugą sprawą to jest towarzyszenie, tak? Takim rodzicom i dziecku w tym procesie, czyli takie poczucie emocjonalne, że jest ktoś, kto jest z nami na bieżąco w tej sytuacji. Nie tylko taka, że my nie opiekujemy tylko takiej sfery poznawczej, że my wiemy, co robić, co mówić, tylko że my opiekujemy siebie właśnie poprzez właśnie wsparcie, ale też dziecko w takim towarzyszeniu jemu, jeżeli w takich oczywiście sytuacjach, kiedy rodzice czują, że im już, że to naczynie, z którego mogą dziecko może czerpać, te ich naczynie takie rodzicielskie się chwilowo wyczerpało i oni sami muszą uzupełnić te zasoby swoje.
1: A warto pamiętać, że w ramach dofinansowania z Ministerstwa Zdrowia też ta pomoc, wsparcie psychologiczne jest, a jeżeli jest niewystarczające, bo to też jest tam w jakimś konkretnym wymiarze, no to dzięki temu, że jest to wsparcie z ministerstwa, robi się jakaś przestrzeń finansowa na to, żeby właśnie móc skorzystać z pomocy profesjonalistów. Czy jest jakiś moment w rozwoju, w życiu dziecka, kiedy oczywiście w dopasowany do wieku sposób możemy rozmawiać na takie trudniejsze tematy, jak właśnie strata dziecka, in vitro, niepłodność, choroba, trochę wtajemniczyć dziecko w to, co się dzieje w rodzinie.
0: Czy jest taki wiek? No, na pewno nawet jeżeli dziecko zadaje pytania, czy dowiaduje się o takich skomplikowanych procedurach, to nie oznacza wcale, że my zamkniemy sprawę raz na zawsze i że jak dziecko dowie się o czymś w wieku 5 lat czy 8, to ono nie będzie chciało do tego wrócić, na przykład mając lat 15-18, a nawet jakie będzie dorosłe w jakichś swoich wspomnieniach, co to się wtedy działo w tym dzieciństwie, chociażby poddając się własnej psychoterapii, wspominamy swoje takie dawne czasy, jak byliśmy dziećmi, tak, w niektórych nurtach i być może, jeżeli dziecko zapamięta tą sytuację jako silnie stresującą, to pewnie będzie chciało do tego wracać i nadawać temu znaczenie, w tym sensie, że próbować to zrozumieć zarówno z narracji innych ludzi, czyli zadając pytania mamie, tacie, babci, a potem, jak będzie coraz starsze, to będzie próbowało to zrozumieć własnym umysłem, o co to chodziło, co to się działo i przeżywać w związku z tym różne emocje. Więc tutaj musimy mieć świadomość, że te trudne tematy, bo zdarza się tak, że rodzicom się nie uda na przykład, tak? I efektem wcale nie jest kolejne dziecko, tylko trzeba jakby przeżyć tą stratę i to jest część historii rodziny. I jeżeli rodzice w świadomy sposób nie przeżyją tej żałoby, tej straty, to troszkę robi się z tego taka puszka Pandory, prawda? My to zamkniemy w sobie, w swoim umyśle, ale może się tak zdarzyć, że właśnie

0: Właśnie będzie się to otwierać, bo inni członkowie rodziny będą to otwierać. Na przykład któregoś dnia przyjdzie dziecko i ono, jeśli będzie miało niezaopiekowaną tą część, to ono może chcieć do tego wrócić. I jeżeli będzie widziało, że dla rodzica jest to zbyt bolesne, że rodzic nie jest w stanie spokojnie o tym rozmawiać pomimo upływu lat, bo nie bez powodu się mówi, że czas leczy rany. Tak powinno być, ale jeżeli to było niezaopiekowane, to ten czas niekoniecznie będzie leczył rany, tylko ta rana będzie taka ciągle niezagojona. Więc to jest też bardzo ważne, żeby to opiekować, te różne emocje z tym związane na bieżąco.
1: Mhm. A czy i kiedy mówić dziecku, że zostało poczęte metodą in vitro?
0: No ja w ogóle bym się zastanawiała, dlaczego to jest takie ważne na przykład. Tak? Dlaczego rodzicom zależy na tym, żeby dziecko dowiedziało się, jak zostało poczęte? Bo to jest trochę też dla mnie takie pytanie, jakbyśmy znowu zapraszali dziecko do bardzo takiego intymnego świata i opowiadali mu ze szczegółami, gdzie rodzice poczęli dziecko, prawda, w jakich okolicznościach, czy go chcieli, czy nie chcieli. Przecież jest bardzo wiele takich poczęć, które na przykład zaskoczyły rodziców, takich naturalnych poczęć, tak? I ja nie jestem za tym, żeby dzieciom opowiadać zawsze całą prawdę i tylko prawdę, bo często rodzice zadają to pytanie, czy ja mam być z dzieckiem zupełnie szczery i opowiadać mu wszystko. Zwykle czekamy na gotowość ze strony dziecka, kiedy dziecko samo zadaje takie pytania. Przychodzi taki czas, kiedy dzieci są ciekawe, ale to nie znaczy też, że chcą wiedzieć wszystko. Mało tego, jeżeli nie uwzględnimy dziecięcej dynamiki rozwoju, to też spotkamy się z takim rozczarowaniem, bo rodzicom, myśląc taką głową dorosłego, wydaje się, że jak już powiedzą prawdę, no to poczują ulgę, że to dziecko już będzie wiedziało, a to znaczy, że już nie będzie do tego wracało. To tak nie jest, dlatego że my po prostu nie wiemy, czy dziecko, oprócz tego, że poznało to prawdę, to czy ono ją przyjęło. Czy ono ją zrozumiało i jak ją zrozumiało? Naprawdę dzieci w sposób zadziwiający czasami rozumieją to, co się z nimi dzieje i w sposób zadziwiający podchodzą do swoich kłopotów. To, co przyprowadza rodzica na przykład do psychologa, to, co rodzic przedstawia jako kłopot, jeżeli my zaczynamy rozmawiać z dzieckiem lub obserwujemy jego zachowanie, okazuje się, że na przykład dla dziecka to nie jest kłopot, tak? Nie zapominajmy, że oprócz pewnej wrażliwości i delikatności, którą się cechuje taka delikatna struktura jak umysł dziecka, jego ogólna psychika, jego rozwój, to dzieci mają w sobie bardzo dużo odporności psychicznej. I nasza psychika jest tak jak nasz organizm, tak, jest tak skonstruowany, że dzieci na etapie dzieciństwa mają wiele różnych mechanizmów obronnych, które chronią ich psychikę. A te mechanizmy polegają na tym, że no to, od czego dziecko nie jest w stanie... tak, zatrzymujemy.

0: Skończyłyśmy na tym, że
1: dzieci mają swoich wiele mechanizmów obronnych.
0: Tak, tak. To możemy kontynuować. W zapisie? To możemy kontynuować.
1: Musimy pamiętać, ale też zdawać sobie sprawę z tego, że dzieci mają wiele mechanizmów obronnych, które chronią ich psychikę. Na przykład dzieci myślą w sposób magiczny i nawet jeżeli rodzice, małe dzieci, tutaj mam na myśli takie dzieci na przykład w wieku przedszkolnym, tak? Nawet jeżeli rodzice

0: te opowiadają o czymś dziecku, co jest rzeczywistością, to dziecko tą rzeczywistość sobie ma prawo zniekształcać, tak, w taki sposób dziecięcy, żeby móc sobie z nią radzić, tak, bo dzieci mają mniejszą zdolność do wytrzymywania napięć i wytrzymywania nieprzyjemnych emocji, więc nawet starsze dzieci często unikają, tak, więc zdarzają się takie sytuacje, że rodzice chcą porozmawiać z dzieckiem na trudny temat i mówią o tym, że ono unika, nie patrzy w oczy, wydaje się, jakby słuchało, ale nie słyszało. To jest właśnie to, że dziecko pokazuje nam, że nie ma takiej gotowości, żeby usłyszeć jakiś bardzo trudny przekaz. I to nie znaczy, że my mamy tutaj teraz forsować te jego mechanizmy obronne, tylko uszanować to, że na ten moment dziecko nie jest gotowe, żeby usłyszeć tą prawdę, na której zależy rodzicom. Ja zawsze przywołuję ten film Życie jest piękne, gdzie tam jest bardzo ładnie pokazane, jak rodzic przeprowadził dziecko przez trudny czas, obracając wszystko trochę w taką zabawę, w żart i oczywiście pewnie ten młody człowiek, który musiał się skonfrontować z wojną, ze stresem, z rozłąką z własną mamą, potem mógł być dorosły i pewnie był wdzięczny, że na tamten czas, kiedy był mały i był jeszcze niezdolny do radzenia sobie z takim ogromnym stresem, no przeżył to zupełnie inny sposób, tak? Więc ja zawsze bym sobie zadawała pytanie, najpierw zadałabym sobie pytanie, dlaczego mi tak zależy na tym, żeby moje dziecko wiedziało, tak? Jakie to ma dla mnie dorosłego znaczenie? I dopiero wtedy, jak sobie odpowiemy na to pytanie, dlaczego nam tak zależy, żeby dziecko wiedziało, i co to nam robi, można się pokusić o to, żeby przekazać dziecku taką informację, ale to też wiele zależy od tego, jak my będziemy to przekazywać, bo jeżeli nie jesteśmy na to gotowi, bo właśnie sobie tego nie przepracowaliśmy w żaden sposób emocjonalnie i podejdziemy do tego z takim, chcę ci przekazać jakąś bardzo trudną wiadomość, dziecko poczuje, że to jakiś jest wielki ciężar, to być może, że ono no jakoś będzie mu trudno to przyjąć, tak? Naszą rolą dorosłych, niezależnie od tego, z czym my się zmagamy rodzicielsko, z czym my się zmagamy jako ludzie dorośli, jest zapewnić dziecku bezpieczeństwo, poczucie bezpieczeństwa, tak? Dziecko ma absolutnie święte prawo do tego, żeby się wychowywać w poczuciu bezpieczeństwa, a my, jako dorośli, przynajmniej powinniśmy się starać mieć to na uwadze, że najważniejsze w życiu dziecka, zwłaszcza na tych pierwszych etapach życia, jest to, żeby ono nie absorbowało sobie swojego umysłu problemami ludzi dorosłych. I pokazanie, że my jesteśmy dorośli, duzi, więksi, dojrzalsi. I ja sobie z tym radzę. Ja mam to pod kontrolą, tak? Ja mogę dziecku powiedzieć, co się dzieje, że na przykład mama i tata teraz jadą do lekarza. Oczywiście używamy języka adekwatnego do wieku, ale staramy się bardziej tu i teraz opisywać rzeczywistość dziecka, fakty, niż jakieś nasze wyobrażenia, fantazje, marzenia, plany i rozczarowania.
1: To na zakończenie jeszcze chciałam zapytać, jakie mogą być konsekwencje dla dziecka takiego konkurowania, życia w cieniu dziecka, które jest właśnie marzeniem, które być może nigdy się nie spełni?
0: Ogromnym ryzykiem jest jakby takie wieczne zabieganie o bycie ważnym, o to, żeby istnieć. I często dzieci próbując wybrnąć z tego, próbując zapewnić sobie to, czego najbardziej potrzebują, czyli bliskości i obecności najważniejszych dla niego osób, tak, z którymi ma więź, czyli najczęściej mamy i taty, one próbują jakoś zaistnieć, właśnie zaistnieć, czyli jakby sobie zrobić miejsce w umyśle rodzica, bo w momencie, kiedy w umyśle rodzica zaczynają dominować jego własne potrzeby i coraz mniej miejsca jest na potrzeby dziecka, bo te potrzeby są mniej zauważane, no to dziecko swoim instynktem będzie próbować po prostu te potrzeby zaspokajać i często robi to kosztem siebie, czyli może sobie wykształcić takie troszkę fałszywe ja, takie ja, nie, gdzie dziecko zaczyna spełniać oczekiwania rodziców, tak, że będę taki, jak ty mnie chcesz widzieć. Jeżeli chcesz mnie widzieć grzecznym, nieprzeszkadzającym, nieabsorbującym, mało tego, jeśli chcesz mnie widzieć tak,

0: takim, który jeszcze mnie wesprze i będzie mnie rozumiał i jakby rodzic oczekiwał od dziecka tego, że to dziecko da mu wsparcie i ja sobie myślę tutaj nie tylko o dzieciach nastolatkach, czy młodych dorosłych, czy dzieciach szkolnych, tylko autentycznie, jeżeli rodzice są w stracie, na przykład doświadczają stanu depresyjnego, to nawet niemowlęta, tak malutkie dzieci wchodzą w tą rolę w taki instynktowny sposób, że to są dzieci bardzo często właśnie takie pocieszające rodziców swoim grzecznym, w cudzysłowie, zachowaniem. To są często dzieci, ja obserwowałam niemowlęta, które właśnie w momencie, kiedy mama opowiadając o czymś dla niej trudnym, zaczyna płakać, to niemowlę lgnęło do niej, przywierało, tak jakby przytulało własną mamę. To jest niesamowite.
1: Pocieszało.
0: Tak, i oczywiście już używając takiego bardzo specjalistycznego słownictwa, istnieje ogromne ryzyko tak zwanej parentyfikacji, czyli zamiany ról, że to dziecko zaczyna być tym dorosłym pocieszycielem rodzica, czyli dziecko wypada ze swojej dziecięcej roli, tak naprawdę tracąc siebie i tracąc swój jedyny czas, który dany jest mu w życiu, czyli dzieciństwo.
1: Uważność na wszystkich członków rodziny. To myślę, że jest takie największe przesłanie tej rozmowy, zwłaszcza na te dzieci, które już są na świecie. Dzisiaj gościnią podcastu była Marta Bąkowska, która na co dzień pracuje jako psycholog kliniczny z dziećmi i młodzieżą. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję Państwu.

tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.

0: Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Ale jakby spojrzeć z boku. Tu mieszkanie, tu ściana, tu mieszkamy. Wszystko jakby marne, plastik.
1: Polskie Radio Dzieciom dla rodziców.

Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

Polskie Radio Dzieciom dla rodziców. Check.